0: komunikatów. Mogą to być wiadomości przekazywane przez aplikacje, ale i poza nimi, w ramach tak zwanych systemów broadcastowych. Marcin Kierwiński zapewnił, że system będzie gotowy w ciągu kilku miesięcy.
1: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, żeby to po prostu dobrze działało.
0: Jednocześnie będzie rozwijana cyfrowa łączność specjalna, wykorzystywana przez służby kryzysowe. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Jak wiecie z Radia Z, po wybuchu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie opozycja nie zostawiła na rządzie suchej nitki, twierdząc, że mieszkańcy nie zostali rzetelnie poinformowani o zagrożeniu. 27 września Kraków będzie wybierać nowego prezydenta. W dzienniku ustaw jest już rozporządzenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów. Poprzedni prezydent, Aleksander Miszalski, został odwołany w referendum pod koniec maja. Zgodnie z ordynacją premier może zarządzić przedterminowe wybory w czasie do 90 dni od prawomocnego stwierdzenia przez sąd ważności referendum. 27 września jest za niecałe 60 dni. Dlaczego Donald Tusk je przyspieszył? O tym Krapkowski, reporter Radia Z. Przemek Taranek.
3: Skrócenie kampanii jest w interesie partii rządzącej, uważa politolog profesor Marek Bankowicz. Nie ma przypadków, to polityczna kalkulacja premiera i jednocześnie przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej.
4: Jest bardzo poważny rozłam w PiS-ie, a ta grupa rozłamowa Morawieckiego, to ugrupowanie powinno wystawić swojego kandydata, a skoro to tak szybko się wszystko dokona, to może z tym mieć pewien kłopot.
3: Zgodnie z opublikowanym kalendarzem wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na prezydenta do 3 września. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Swoich kandydatów w krakowskich wyborach przedstawiły już wszystkie partie polityczne. Są też kandydaci niezależni, m.in. inicjator referendum i były prezes NIK. Ministerstwo Rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Wcześniej o kontrolę UOKiK-u wystąpił Związek Sadowników RP, a o co konkretnie chodzi, ustalał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
5: Według sadowników w ciągu kilku dni ceny wiśni w skupach nagle zaczęły spadać.
6: W tym roku jest jej mniej, a ceny są niższe, więc nie sposób tego racjonalnie wytłumaczyć.
5: Mówi Radiu Z Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników. Sprawę trzeba wyjaśnić, bo wygląda to rzeczywiście dziwnie, przyznaje pytany przez Radio Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
7: Czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi?
5: W tym roku krajowych owoców i warzyw na rynku jest mniej, bo najpierw dosnęły je przymrozki, potem gradobicia i ulewy, a teraz upały.
2: Szczególnie zdziesiątkowane zostały uprawy porzeczek. W Poznaniu udało się przywrócić na łono natury 18 wiewiórek. Fundacja z dzikiej strony po rehabilitacji wypuściła zwierzątka w parku Cytadela.
8: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda. Paulina Cudna, Fundacja z dzikiej strony. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości. Są zwierzęta też właśnie po złamaniach kończyn, po urazach mózgu. To są wszystkie te, które udało się wyleczyć lub odchować w taki sposób, że są po prostu gotowe już do wypuszczenia.
2: Niektóre z nich przechodziły rehabilitację przez kilka miesięcy. W naturze wiewiórki się odnalazły. Może dlatego, że część parku Cytadela nosi nazwę wiewiórkowa. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

suicid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Strzały w Wielkopolsce w trakcie interwencji w jednym z bloków w Trzciance. Funkcjonariusze zostali zaatakowani maczetą. Policjanci użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala. Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
1: Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Jak się okazało, był to ojciec napastnika. Teraz pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.
0: Policjanci użyli broni, bo napastnik nie reagował na polecenia. Nie podano, w jakim jest stanie. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło do 3 śmiertelnych wypadków. Turysta zginął w rejonie Granatów. Spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej. Najprawdopodobniej doszło do potknięcia i utraty równowagi. A podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu życie stracił doświadczony taternik. Jego ciało przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. Z kolei na Słowacji w Tatrach Wysokich zginął 37-letni polski wspinacz. Do tragicznego zdarzenia doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni, podała Słowacka Górska Służba Ratownicza. Pożary we Francji są pod kontrolą, zapewnił premier tego kraju. W rejonie Bordeaux nastąpił powrót do stabilniejszej sytuacji. Pożar zaczął się w Żyrondzie 1,5 tygodnia temu, został całkowicie opanowany. Ale gdyby warunki się zmieniły, to władze natychmiast podejmą kroki ostrożności. Zapowiedziano powołanie krajowego koordynatora, który będzie nadzorował pracę nad odbudową terenów zniszczonych przez pożary. Ogień zniszczył 42 tysiące hektarów terenu i około 240 domów. Teraz to już wszystko. Na następne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już.
3: Mijają 82 lata od wybuchu powstania. Czy to jest tak, że jak pani zamyka oczy i wspomina, to jest jakby było wczoraj?
4: Proszę pana, czy powiedzieć, chyba tak. Dlatego, że przeżycia nas wszystkich, a indywidualnie moje, tak bardzo głębokie i bolesne i różne są tak silne, że właściwie one trwają cały czas.
3: A coś szczególnie przypomina o powstaniu, kiedy pani patrzy na zdjęcia? Czy może na przykład są jakieś zapachy albo dźwięki, które pani przypominają o tamtym momencie?
4: Nie, w sercu przeżycia. Moje zaangażowanie i wszystkie przeżycia, i wzloty, i upadki, jakie były w tym okresie. Bardzo bolesne. No jeżeli je wspominamy, to z konieczności, a trwią cały czas w głowie, w sercu.
3: Czy czas leczy rany, czy nie?
4: Wie pan, że w moim przypadku nie. Moje przeżycia były tak silne, takie powiedziałabym nietypowe, że nie mijają. I to, co ja straciłam, to jest niepowetowana strata.
3: No właśnie to o tej stracie chciałbym teraz porozmawiać, bo pani historia osobista zaczyna się jeszcze przed powstaniem, kiedy aresztują rodziców.
4: Tak, wie pan, ona się właściwie, można by to chronologicznie powiedzieć. Pierwsze lata do wybuchu wojny, słoneczne, piękne, szczęśliwe, w małej rodzinie, bo byłam jedynaczką i w środowisku takim trochę nietypowym, bo wojskowym, w Cytadeli. Potem wybuch wojny zmienił całe moje życie i bardzo różne były okresy, które wspominam jako jeszcze bardzo, no może nie słoneczne, ale ciepłe, rodzinne, a potem katastrofa, klęska życiowa, ogólna i osobista.
3: A co się stało z rodzicami?
4: Rodzice w czasie pracy radiostacji, w której mój ojciec był szefem, radiostacji przy Głównej Komendzie AK, została nagle osaczona przez Niemców, aresztowana. Oboje rodziny w tym momencie i dwóch radiotelegrafistów, którzy pracowali przy radiostacji, cztery osoby aresztowane i znalazły się w Alei Szucha, a potem na Pawiaku. Moi rodzice, bo jeżeli chodzi o radiotelegrafistów, to w ogóle słuch o nich zaginął. Oni nie wyszli w ogóle z Alei Szucha. A ja rodziców w tym momencie żyli półtora miesiąca, bo to był okres przedpowstaniowy. Oni byli na Pawiaku. Ja wiedziałam, że są, bo miałam takie wiadomości. Nawet raz paczkę podałam. A później właściwie byłam w takiej zapaści psychicznej i rozpaczy, bo byłam bezdomna. Ja zostałam, ponieważ to było aresztowanie u nas w prywatnym mieszkaniu naszym, wobec tego ja straciłam rodziców, mieszkanie, mój byt i byłam poszukiwana przez gestapo jako członek radiostacji. Więc już chyba gorzej nie może być. Niemniej jednak te półtora miesiąca, kiedy sytuacja u nas tu w Warszawie się bardzo zmieniała, no powiedziałabym nastrojowo, to tak pobudzająco i obiecująco na korzyść. I ja w tym czasie byłam załamana i w ostatnim momencie, że tak powiem, moja siła woli i akcji rozpaczy wszystkiego spowodował, że przyszła na głąb myśl, że ja nie mogę załamywać się do końca. Nadzieja, że na walki nasze powstańcze będą dobre, na które liczyłam i wierzyłam, spowodują, że dotrzemy do więzienia Pawiaka i odbijemy więźniów, no w tym moich rodziców. I to było bodźcem dodania moich sił do uczestnictwa w powstaniu.
3: Czyli tak naprawdę to była taka motywacja do tego, żeby w powstaniu walczyć.
4: To było koniecznością serca ducha. To znaczy nie tylko przygotowania całej okupacji, do której byłam w konspiracji przygotowana w różnych okresach, no, w służbie tej harcerstwie, później wojskowej i potem radiostacji. Ale to była bezpośrednia taka motywacja, powiedziałabym doping, siła woli, konieczności, że ja muszę się tak zachować dla dobra ojczyzny, bo taki był cel wyzwolenia walki i osobisty, żeby odzyskać tych, kto był mi najbliższy mojego serca.
3: No ale pani tak naprawdę nie wiedziała o tym, co się wydarzyło w Pawiaku jeszcze przed wybuchem powstania.
4: Właśnie o tym się dowiedziałam dopiero po zakończeniu wojny, że w momencie, kiedy ja miałam tę nadzieję, i pełna byłam zapału i zaangażowania, to na dwa dni przed wybuchem powstania Pawiak był w akcji zbrojnej rozstrzeliwania zlikwidowany całkowicie. Wtedy, kiedy moje marzenia były jeszcze takie no, płonne, to okazało się, że rodzice nie żyli. W dniu wybuchu powstania dwa dni. Zresztą podobnie jak wszyscy więźniowie Pawiaka. I ślad po nich zaginął.
3: Dzisiaj jest tylko grobu tablica pamiątkowa.
4: Tylko tablica. Grobu nie mają. Wspomnienia pamięci. Przyznam, że ostatnie nawet spotkanie rocznicowe na Pawiaku, na których uczestniczę, oczywiście. I to było wyjątkowo bolesne, bo z uwagi na pogodę nie było na terenie, na zewnątrz, tam przy tym drzewie symbolicznym, tylko w podziemiu. I tam, gdzie była rozmowa, wystąpienia jakichś osób, oficjeli, to obok były cele więzienne, których nie prawdopodobieństwo było, że byli moi rodzice. Więc to miejsce było tym bardziej bolesne. To znaczy na zewnątrz oczywiście też, a w miejscu, w którym byli więzieni, jeszcze dotkliwsze.
3: Miała pani 20 lat, kiedy wybuchła powstanie i kiedy teraz straciła pani rodziców.
4: 19 lat. Tak.
3: A takie wspomnienie, które przywołuje pani o rodzicach, jakie ono jest? Jacy oni byli dla pani? Co pani wspomina o nich?
4: Proszę pana, ja byłam jedynaczką. Ukochaną jedynaczką dla rodziców i dla rodziny, która mieszkała w Warszawie. Więc rodzinnie bardzo zaangażowana uczuciowo. I to mi pozostało całe życie.
3: To było tak, że ktoś pani pomógł w tym bardzo trudnym czasie. Skoro nie było domu, nie miała pani gdzie się podziać.
4: Wszyscy obcy ludzie. Bo u rodziny nie nocowałam z uwagi na to, że byłam poszukiwana. Więc nie chciałam narażać. Miałam dziadków, wujów, ciotków były. Ale ja wiedziałam, że ja ich narażam. Ale nikt mi nie odmówił pomocy. Wśród znajomych nie było osoby, która by nie przytuliła mnie na jedną noc. Bo każdej nocy prawie gdzie indziej spałam.
3: To była taka wiara w ludzi, że właśnie obcy są w stanie pomóc?
4: Proszę pana, społeczeństwo polskie w czasie okupacji, no nie wiem czy zawsze, ale w czasie okupacji było skonsolidowane, solidarne i oczywiście ja nie znajdowałam się wśród obcych ludzi, ale ktokolwiek znajomy, czy jakaś daleka rodzina, z którą nie było kontaktu na bieżąco, to szeroko drzwi przede mną otwierali i mnie przytulali. A ja zdawałam sobie sprawę w swoim wieku i doświadczeniach młodych, ale jednak, że ja ich narażam. Dlatego ja każdej nocy, no może nie dosłownie, ale niemalże gdzie indziej spałam. Więc poniewierka.
3: Była pani w czasie powstania łączniczką i sanitariuszką. Jak pani dzisiaj patrzy na tą swoją rolę w trakcie powstania?
4: Słuszną, uzasadnioną, ponieważ ja mieszkałam przy Cytadeli, w blokach wojskowych, znaczy wyrzucona z Cytadeli, bo ja w ogóle mieszkałam, wychowywałam się w Cytadeli od urodzenia, z uwagi na to, że ojciec wojskowy. Potem Niemcy nas usunęli i ja zatrzymałam się z mamą pod nieobecność taty w bloku wojskowym naszym, wybudowanym przed wojną. Tak jak do tej pory te bloki stoją. Z tym, że w czasie powstania zostały spalone. To jest jeszcze dodatkowa historia. I ja tam w tym bloku będąc, nawiązałam kontakt już nie z radiostacją, która była aresztowana, ale z koleżankami z harcerstwa, mojego jeszcze przedwojennego, a potem wojskowej służby kobiet i dołączyłam do powstańców żywiciela, no bo oni tam mieli te akcje, dwie zasadnicze, w których brałam udział. Już nie jako członek wywiadu, jaką miałam przedtem, tylko jako sanitariuszka. Byłam po przeszkoleniu też w konspiracyjnego w tym okresie. I jako sanitariuszka w akcji na Cytadele odbicia właśnie tej jednostki konspiracyjnej, wtargnięcia na tereny Cytadeli, ponieważ dowódcy żywiciela sobie zdawali sprawę, że tam jest broń, amunicja, tak bardzo potrzebna dla walczących powstańców. A druga akcja po przerwie była na Dworzec Gdański, słynna, która się zakończyła, była znacznie lepiej przygotowana i obiecująca w końcowym wydaniu, bo dołączyły wojska zmobilizowane z Puszczy Katynowskiej. I to musztra była wojskowa i dotarli do tej akcji na Dworzec Gdański bardzo dużo, około 1000 osób razem z powstańcami. A finał taki był rozpaczliwy, że z uwagi na to, że tam była samochód pancerny na dworcu gdańskim, to walka powstańców, którzy mieli przy sobą pociąg pancerny, dworzec na dworcu gdańskim i na plecach z tyłu cytadelę z oddziałami niemieckimi, to finał był taki, że pozostała 1/3 żyjących osób, a to mniejsze przestrzeń, to bolesnie powiedzieć, pole śmierci.
3: Tam nie było możliwości niesienia pomocy, kiedy trwał ostrzał, domyślam się.
4: Kanonada dwustronna, plecy i w twarz, uniemożliwiła jakikolwiek ruch. Każde rozchylenie nosa, to się kończyło śmiercią. Albo przynajmniej jakimiś ranami, kalectwem. Także to dopiero trzeba było uspokojenie. I kiedy zmierzch nastąpił, no i wtedy była oczywiście pomoc. I to była rozpaczliwa pomoc, dlatego że to już minęło trochę czasu. A poza tym jęk, wezwania jakiejś pomocy. Nie było wiadomo, w jakim stanie ktoś leży na ziemi.
3: Czy to jest tak, że serce chciało pomóc tym rannym, ale wiedziała pani, że naraża też pani swoje życie, jeżeli pani ruszy do
4: rannego? No to zrozumiałe, bo przecież ten ostrzał i ta kanonada zmniejszyła się w nocy, ale nie ustała. Ona cały czas była. Także tutaj o pomocy takiej, znaczy pewności żadnej nie było. Każdy ruch, zresztą tak jak w czasie całej okupacji, każdy ruch w czasie okupacji to był dobry albo zły. To było szczęście i przypadku.
3: Szczęście, przypadek, czy też odwaga?
4: No oddania, zaangażowania naszego, oczywiście idea, przecież walki o odzyskanie niepodległości, żeby nie być znów zabora. Mieliśmy 123 ostatnio zabory, to nam wystarczy. Nie mówię o poprzednim okresach, wywózkach różnych na Sybir albo w drugą stronę, bo nie mieliśmy przecież przyjaciół ani z prawej, ani z lewej strony.
3: A kiedy trwały walki, zastanawiam się, były na pewno takie momenty, gdzie trzeba było odpocząć. Chwilę się zdrzemnąć, przespać. Miała pani jakieś sny wtedy?
4: W ogóle się nie śniło. To była tak przerażająca chwila, ale w moim odczuciu i mojego środowiska obiecująca. Bo sytuacja na świecie, w Europie, zmieniła się i w 1944 roku załamała się potęga Hitlera, bo ten ich przecież wyjazd do Rosji, ta cała akcja do Rosji, tak jak za czasów Napoleona, to pokonał nie tylko wojska rosyjskie, bolszewickie, czy jakieś te carskie, jakie by nazwać w tamtym czasie, ale przede wszystkim klimat. Przecież mróz w dużym stopniu zdecydował o klęsce Niemców. I w momencie, kiedy oni już zbliżali się do Moskwy i była ich nadzieja, a jednocześnie załamanie całkowite, bo Ameryka się włączyła troszkę z bronią, ale to mała sprawa, a utworzona Armia Radziecka, no z udziałem i polskich brygad, Andersa i Berlinga, to przecież

0: Armia radziecka goniła Niemców i wojska hitlerowskie pędziła w stronę do Europy, w stronę Berlina. To znaczy, że my walczymy o jedną sprawę, o pokonanie Niemców. A w konsekwencji okazało się, że Armia Radziecka, która dotarła do Wisły, stanęła. I konkretnie nie tylko, że nam nie pomogła, ale później, nawet po zakończeniu powstania, konsekwentnie, negatywnie reagowała w stosunku do powstańców. Przecież całe dowództwo powstańców, ten kierownictwo po zakończeniu powstania, po upadku powstania, zostało podstępnie wywiezione do Moskwy. I nigdy nie wrócili do Warszawy, do Polski. No to jak to traktować jako wspólną sprawę i wspólne dzieło, dążenie? Ale my wtedy wierzyliśmy, że to jest walka z jednym wrogiem. A mieliśmy w rezultacie my, powstańców, dwóch. Bo to stojące wojska nad Wisłą, nie to, że bezradnie, bezkarnie przyglądały się, jak my giniemy, jak Warszawa pali się. No to są fakty.
1: A miała pani, kiedy upadło powstanie, takie poczucie niezgody, że tyle wysiłku, tyle walki i na nic?
0: Ale to jest rozpacz. To jest rozpacz niesamowita. Dlatego, że w ideały te, w które się wierzyło i narażało się każdego dnia 5 lat okupacji swoje życie, a potem walka w czasie powstania, właściwie z nieuzasadnionych dla mnie przyczyn, no a możemy dziś komentować przyczyn politycznych, wysoko postawionej kadry, nie naszych tych udziałowców, którzy walczyli. My byliśmy pionkami, którzy walczyli, a właściwie całe dowództwa państw decydowały o tym. Nie my. I nam, co się wydawało, że Niemcy są wspólnym przeciwnikiem i wrogiem, to później się okazało, że my byliśmy przez UB rozliczani po zakończeniu wojny. Nas wzywali i dopytywali się, jakie były nasze udziały. No to przepraszam. Gdzie przyjaciel, gdzie wróg? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Zresztą cała nasza obecna polityka też jest, przecież w której nie uczestniczę i nie mam zamiaru, to wskazuje na jakieś nieporozumienia międzyludzkie.
1: Ale widzi pani, że nie wyciągamy lekcji z tej historii, która się wydarzyła?
0: No widzimy, że nie. Nasza Polska niezgoda to potwierdza. U nas nie ma w tej chwili jedności polskiej, bo w czasie okupacji to była jedność. To była bieda, krzywda, wojna, ale solidarność była. A w tej chwili jej nie ma. Przecież wiemy.
1: A widzi pani nadzieję na zmianę w młodym pokoleniu, z którym się pani spotyka, opowiada tę historię? Widzi pani, że jest szansa, że to młode pokolenie to zmieni?
0: Proszę pana, to jest bardzo trudno. My tutaj mamy spotkania z młodzieżą, z różnymi środowiskami, ale proszę wziąć pod uwagę, że w 1945 roku, kiedy było zakończenie wojny, my nie odzyskaliśmy suwerenności. My byliśmy pod kuratelą Moskwy. Przecież nasze wojsko, nasz rząd był pod decyzjami Wschodu. No to nie było, bo przecież Europa, jeżeli chodzi o zakończenie wojny, ale to już jest polityka, to była decyzja, że część zachodnia pod kuratelę amerykańską, a część wschodnią pod kuratelę radziecką. I tak, tamta dostała pomoc Zresztą Niemcy wzięli to.

0: pomoc materialną, żeby odbudować zniszczenia wojenne, a nasza strona odmówiła. I tam była pomoc materialna, która pomogła w uzyskaniu do tej pory chyba przewagi materialnej Zachodu, a ta strona była jeszcze grabiona przez tę stronę. Przecież to, co pozostały dzieła sztuki, jeszcze jakieś pozostałości, jakie tutaj były, były wywożone do Moskwy. Przecież do tej pory są dokumentacje. Mówi się dziś do tej pory, gdzie to wszystko jest. To zboże, które tam zostało, jakieś rośliny, co to nie nam pomagano, tylko jeszcze zabrano. I ten okres PRL-u to nie był wolnością, która... Zresztą mieliśmy zamkniętą granicę. Co to daleko szukać? Przecież lata mijały, my byliśmy odcięci od świata. Jak kopciuszki.
1: No tak naprawdę od 30 lat pani może swobodnie opowiadać tę historię.
0: Więc proszę pana, Zachód, tamta strona to żyła, wracała do normalnego życia. A my nie mogliśmy się ruszyć tutaj za granicę. Po to, żeby po kilku latach, czy kilkunastu latach, pierwsze wyjazdy były za granicę do Bułgarii, czy gdzieś tam do tych krajów wschodnich, to były przecież specjalne pozwolenia i ograniczenie pieniędzy. O, pieniędzy nie mieliśmy. No ale to są takie sprawy, które tutaj przeżywaliśmy. To nie jest żadna tajemnica. A teraz pan pyta o młodzież. Młodzież to jest gorące serca, mają i chętnie słuchają. Ale widzi pan, one nie są wychowani w okresie PRL-u. Przez tych, którzy tutaj urzędowali i rządzili. Oni są wychowankami. I oni mieli w tym czasie lepszy byt od reszty mieszkańców Polski. Bo mieli przywileje do nauki, do życia. Tak jak w tej chwili pan słyszy, że do szpitala można, legitymacja partyjna pomaga. To też było. Legitymacja partyjna pomagała w uzyskaniu wcześniejszym mieszkania, pracy zawodowej. Wszyscy chcieli pracować, ale pierwszeństwo miały ci, którzy decydowali, rządzili. No ale to jest polityka, przecież my o polityce nie chcemy rozmawiać, bo to jest rzeczywistość faktyczna, obecna. Nie obca nam tym, nic nowego nie mówię.
1: Gdyby miała pani jedno przesłanie do młodych ludzi zostawić dzisiaj, to jakie ono by było, biorąc pod uwagę pani życie i pani doświadczenia?
0: Przede wszystkim przesłanie takie, precz z wojną. To pierwsza rzecz, że nasze dążenie, bez względu na to, kto będzie agresorem, Kto wywoła, a kto ma się bronić. W ogóle wojna to jest jedno wielkie zło. Nic dobrego nie przynosi. To jedno. A po drugie, z uwagi na to, że Polska niestety ma takie położenie geograficzne, że nigdy nie mieliśmy prawdziwych przyjaciół ani z jednej, ani z drugiej strony, bo zabory były, o tym wiemy. I to nie raz te zabory. Najbardziej oczywiście na wschód. Jest to potwierdzeniem tego jest, że ta armia Andersa i Berlinga, kto to był? To były pokolenia, wnuki, prawnuki wywiezionych tych ludzi na Sybir i tam daleko gdzieś na katorżnicze życie. I ci, którzy przeżyli, ci utrzymali język polski i wiarę, nadzieję, miłość do Polski, to wychowywali tę młodą kadrę swoją domową, mimo zamieszkania w Rosji, na prawdziwych Polaków. I kiedy była wojna i był konieczny był pobór ludzi, to ci ludzie z całej Rosji zgłaszali się do tych brygad polskich. Z tym, że brygada jedna poszła na południe, nawet do Afryki, tam walczyła z Niemcami, a potem przecież forsowanie Monte Cassino, to dzieło Polaków, te walki z Niemcami i to była armia Andersa. Natomiast druga armia Berlinga miała plan pójścia na Berlin bezpośrednio przez Polskę. I ta armia szła i zatrzymała się nad Wisłą. I dumała, co robić dalej. I kiedy powstanie upadło i Warszawa była doszczętnie zniszczona, zresztą i mój ten dom, w którym mieszkałam okresowo, też spalony. Także wróciłam znów do jako bezdomny człowiek, to przecież to są skutki tego.
1: Ma pani poczucie, że ta pamięć o powstaniu pozostanie? Dzięki też młodemu pokoleniu, dzięki tym opowieściom, które państwo przekazujecie?
0: To co mogę powiedzieć młodzieży? Że precz z wojną, żeby kochali wolność i prawdziwą Polskę, ale prawdziwą Polskę naszą bez żadnych wpływów, bez żadnej kurateli, z językiem polskim i z miłością do tego, co nas otacza. Przecież tak jak w harcerstwie, byłam młodym dzieckiem w harcerstwie, to była rozmowa z drużynową, nie tylko gawędy historyczne, ale na przykład przyrodnicze, zwiedzenia okolic, wszystkiego, co polskie, rodzime i wzbudzało ten patriotyzm, tę miłość do Polski, co jest nasze polskie, rodzime. I w przyszłości to był oddźwięk zaangażowania, służenia Polsce, bo to wychowanie od dziecka, zamiłowania do otoczenia, w jakim byliśmy wychowani w wolnej Polsce.
1: Ma pani 102 lata, jest pani w bardzo dobrej kondycji. To jeszcze zapytam na koniec, a marzenia są jeszcze jakieś?
0: Proszę pana, no moje to są bardzo ograniczone, ponieważ ja jestem tutaj drugi raz dopiero po ciężkiej chorobie zapalenia płuc, w której byłam właściwie umierająca, i błagałam lekarzy, żeby mnie pomogli odejść z tego świata, bo to była bardzo ciężka choroba, duszenie się własnym kaszlem, brak powietrza. Mhm. Także ja mam bardzo smutne doświadczenie, ale wam to środowisko tutaj, jakie było stworzone i pozostało i pozostaje w mojej pamięci i sercu, no ciągnie do tego środowiska.
1: Chce się wracać.
0: No tak.
1: To dużo zdrowia życzę i sił. I bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia i podzielenie się przeżyciami.
0: Trochę bolesne. Chciałoby się troszkę pogodniej powiedzieć. I dlatego, że puenta i posłanie ma być, to w dalszym ciągu nawołuję, proszę, przekonuję, że wojna nic dobrego nie daje. Nikomu. I tym, którzy zwyciężają, i tym, którzy są pokonani.
1: Panie Halino, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
1: Panie profesorze, mamy kolejną rocznicę powstania. Jakie ona w panu wywołuje wspomnienia? Bo czasu coraz więcej mija.
2: No, to znaczy, ja nie liczę lat. Sytuacja, jaką przeżywałem w 1944 roku, zostaje w pamięci, bez względu na to, ile lat już upłynęło. Nie zawsze mówimy o tym, ale różne fakty z 1944 roku nadal pamiętam.
1: Czy to jest tak, że w miejscu, gdzie jesteśmy, w Domu Powstańców, te opowieści są nadal żywe? między wami, powstańcami?
2: Przepraszam, ale my nie rozmawiamy na ten temat. Nie rozmawiamy, bo to, no my to przeżyliśmy, to o czym mamy rozmawiać.
1: Czyli skupiacie się na codzienności?
2: Tak, tak.
1: To co cieszy na co dzień pana?
2: Cieszy mnie to, że nic mnie nie boli i że mogę jeszcze robić to, o co mnie ktoś prosi. Jeżeli mam jakąś propozycję spotkania się z młodzieżą, bardzo chętnie. Ze starszymi też, oczywiście. Mhm.
1: A te rocznice kolejne, one przywołują te bolesne wspomnienia? A
2: rocznice przeżywamy bez względu na to, ile lat już minęło, bo te fakty jednak pozostają w pamięci. Tego się nie zapomina.
1: Czyli z czasem to nie jest tak, że...
2: To nie jest tak, że to się zaciera, że się zapomina. To były za mocne wrażenia. Bo wrażenia równoznaczne z życiem lub jego zakończeniem.
1: A przywołuje w panu wspomnienia zdjęcia, fotografie, to co w głowie, czy też może jakieś dźwięki, zapachy, które panu kojarzą się też z tymi momentami?
2: Nie, zapachy, dźwięki nie. Po prostu jeżeli rozmawiam z kimś albo sam wracam myślami, no to mam w pamięci to, co zostało, to pamiętam. Ale jeżeli nie prowadzę z kimś rozmowy, to raczej staram się nie myśleć o tym, bo to nie są miłe wspomnienia.
1: No, pan przez długi czas, jak wiem z też wcześniejszych pana świadectw, nie rozmawiał o powstaniu, nawet z najbliższymi.
2: Nie, prawda, nie rozmawiałem.
1: Dlaczego?
2: Z osobami, które przeżyły powstanie, nie mam o czym rozmawiać, bo oni to wiedzą. Oni to wiedzą, czyli nie będą pytali, bo sami to przeżywali. Natomiast osoby młodsze, rozmawiam z nimi tylko, jeżeli się pytają, dlatego że nie mam możliwości, żeby same sobie to wyobrażały, prawda? Więc jeżeli się o coś pytają, to staram się przybliżyć obraz czy sytuację. Ale nie garnę się do tego, bo uważam, że no nie ma powodu młodszemu pokoleniu zatruwać życia. Jeżeli ktoś pytał fakty, chce coś wyjaśnić, to proszę bardzo. Ale tak rozmawiać bezproduktywnie, żeby przypomnieć tamte czasy, to jest literatura od tego, to nie ja.
1: Jak wybucha powstanie, to ma pan 15 lat.
2: Tak.
1: Pan jakoś zapamiętał ten dzień szczególnie? Coś w głowie tak zostało?
2: Cały czas pamiętam, cały czas powstania pamiętam.
1: Jak wyglądał ten 1 sierpnia?
2: Ja mieszkałem bardzo blisko stąd. Mieszkałem w Leszno 81. To jest dom drugi od skrzyżowania żelaznej z Solidarności. To się nazywało Leszno 81. Taki miał. Na 4. piętrze mieszkałem w Bursie. Ale w budynku miał zgrupowanie jakiś oddział. Nieznany, ja nie wiedziałem, kto to jest. Teraz wiem, to był oddział NFZ-u. 20 osób. Dowódca tego oddziału wiedział, że ja jestem harcerzem. On mnie wezwał, nie, że ja poszedłem do niego. On mnie wezwał. Znasz ten teren bez naszym łącznikiem, jak do bez broń, bez żołnierzem. Czyli ja od pierwszego dnia skorzystałem z szalonej okazji, bo proszę pamiętać, że miałem 15 lat i nie miałem broni. Więc gdybym ja poszedł do niego, to bym mnie wyrzucił. Nie zawracaj głowy. Natomiast jeżeli on mnie wezwał i chce wykorzystać moją znajomość terenu, prawda, to ja byłem zachwycony, bo ja walczyłem na Starym Mieście. I dla mnie powstanie się skończyło 2 września. Bo wtedy byłem aresztowany. 1 września była zbiórka na Placu Krasińskich i dostaliśmy rozkaz ewakuacji kanałami do Śródmieścia. Ale zostało wyznaczonych 12 osób po 3-4 różne miejsca do pozorowania obecności. Ja byłem w trójce ruiny ratusza. ratusza, tylko naprzeciwko Teatru Wielkiego. Bo teraz ratusz jest na Placu Bankowym. Więc byłem się w ratuszu. Miał nas o 22 ściągnąć łocznik. No bo liczono, że to ewakuacja nie skończyła się do 22. Łącznik nas nie ściągnął. Ja nie miałem prawa stamtąd zejść, bo nie miałem rozkazu. Rano już nie miałem amunicji i już do kanałów nie było dostępu, już byli Niemcy. Zostałem aresztowany.
1: Wrócimy do tej historii jeszcze, pana aresztowania, ale właśnie chciałem zapytać o to, czy ma pan takie poczucie, że to dzieciństwo, ten no, okres młodości, no, przerwało brutalnie powstanie i to, no i wojna oczywiście.
2: No to była wojna, nie, proszę pana. Nie powiem, co ja wtedy myślałem, no bo tego nie pamiętam. Ale wiem, że byłem dumny, zaszczycony, że powierzono mi funkcję, bo ja sobie zdawałem, ile mam lat.
1: No a kiedy pan jako łącznik w powstaniu czuł, że rzeczywiście jest ta szansa na wygraną, jest ta mobilizacja i ten cel do osiągnięcia?
2: Zmieńmy temat. Proszę pana, o powstaniu się nie mówiło wcześniej. Nie mówiło się. Zaistniała sytuacja. Jeżeli ktoś mnie wzywa i powierza mi obowiązki, to ja jestem zachwycony. Ja miałem 15 lat. No harcerzem byłem. Więc dostałem funkcję łącznika. Ale ja 2 dni później zdobyłem broń. I mam karabin, miał karabinek Berthiera, francuski. Jak się okazało, pasowała do niego amunicja rosyjska. I cały sierpień byłem żołnierzem, 15 lat, byłem żołnierzem, normalnym żołnierzem, bo miałem broń. Tak naprawdę to nie było mowy o powstaniu. Nie było mowy o powstaniu. Ale sytuacja wyszła, mieliśmy zdobyć broń, ale potem zostaliśmy okrążeni. Powstanie w Warszawie wcale nie było planowane. Mieliśmy tylko zdobyć broń i wyjść z Warszawy z bronią. A zostaliśmy zmuszeni do walki w Warszawie.
1: Co było najtrudniejszego w tej walce?
2: Brak amunicji. Bo amunicję nam przydzielano. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. Co to jest?
1: Pan powiedział, że pan się nie bał. Ale to jest tak, że do strachu można się przyzwyczaić, czy niekoniecznie?
2: Proszę pana, jak są pociski i strzały groźne, to człowiek jednak odruchowo, ale no zdawałem sobie sprawę, że ja walczę i ja mogę zginąć, więc to jest równoznaczne. Zdecydowałem się, jestem gotowy, mogę walczyć, to walczę.
1: Miał pan tą zdobytą przez siebie broń?
2: Tak.
1: A były jeszcze jakieś przedmioty, które panu przez powstanie towarzyszyły? Być może miały jakąś sentymentalną wartość?
2: Nie, bo proszę pana, ja mieszkałem w Bursie. Tak się złożyło, że 2 dni wcześniej byłem u mojej mamy pożegnać się, bo tak się w moim gronie mówiło, że mamy zdobyć broń i wyjść z Warszawy, żeby walczyć za Warszawą. Nie było mowy o powstaniu, o walce w Warszawie. No ale my zostaliśmy zamknięci w Warszawie, bo definicja powstania, jeżeli weźmiemy słownik języka polskiego, powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Jaką niepodległość mieliśmy odzyskać? Jak front był za Wisłą i mogli przyjść wcześniej, ale nie przyszli. Więc o niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
1: Wybraliście walkę, tak?
2: Wybraliśmy
1: naprawdę.
2: Walkę.
1: To było jedyne słuszne.
2: No jedyne słuszne, no co mieliśmy innego zrobić? Bez, no za co rozstrzelają, no. No to przynajmniej mam jakieś sukcesy.
1: To jest dobra odpowiedź na przykład dla tych, którzy wątpią w sens powstania?
2: W chwili wydawania rozkazu nie było mowy o powstaniu. za Wisłą 50 kilometrów był front i wiadomo, że przyjdą Ruscy. Więc niepodległe Kocin, wolności nie będzie.
1: Pan mówił, że walczyliście razem z innymi, ramię w ramię.
2: Z kim?
1: Razem z innymi mieszkańcami. A to z tamtej perspektywy to braterstwo było wyjątkowe w tej walce?
2: Tak. Proszę pana, dla mnie to byli zupełnie obcy ludzie. Batalion Łukasiński. Zostałem włączony do tego batalionu, bo miałem broń. No tam byli koledzy, ale koledzy dopiero co poznani.
1: Te przyjaźnie się szybko zawiązywały?
2: No tak, bo jeden drugiego ratował, prawda? Każdy mógł zginąć. My w niczym nie byliśmy silniejsi, bo ani za dużo broni, ani za dużo amunicji, prawda? Więc biorąc udział w jakiejkolwiek akcji, człowiek musiał się liczyć, że musi strzelić prędzej. Żeby nie zginąć, to musi mieć sukcesy, no.
1: To w kontrze do tego, czy były jakieś takie sytuacje w czasie powstania, które pan pamięta, że okazywały się chwilą wytchnienia, być może nawet uśmiechu, który się pojawił w czasie braterskich rozmów?
2: To było tak, że my byliśmy wysyłani, mówię o batalionie Łukasińskim, byliśmy wysyłani do różnych akcji i to na kilka godzin. I dowództwo zmieniało potem. Przychodzili następnie, nas wycofywali. My się spaliśmy po prostu, bo to było nerwy, żeby odpocząć. I po jakimś czasie znowu wycofanie, znowu w inne miejsce, czy to samo.
1: Czyli tak naprawdę nie było dłuższej chwili nawet na rozmowę.
2: Nie, o czym?
1: A jak pan mówił, że był ten czas na sen?
2: Bo my byliśmy zmęczeni, wie pan, nerwy. Jeżeli by jesteśmy odwoływani, żeby odpocząć, to człowiek zasypiał, żeby odpocząć, ale potem go budzili, wstałe i ci tam.
1: A coś się panu śniło wtedy? Pamięta pan? Nic. Nie. Proszę powiedzieć, 2 września pan zostaje aresztowany, pan tak. O tym wspomniał. Trafia pan do niemieckiego obozu koncentracyjnego.
2: Flossenbürg.
1: Dokładnie tak. Czuł pan, że to jest na granicy życia i śmierci?
2: No, początkowo nie, ale proszę sobie wyobrazić, że tam, w obozie, spotkałem mojego wujka, brata mojej mamy. On przed wojną był oficerem artylerii, w czasie wojny był oficerem Straży Pożarnej i był w Straży Pożarnej na Starym Mieście za Arsenałem. Następna posesja to były Nalewki 3. Brał udział w akcjach gaśniczych, tam podziwiano go. Zobaczyłem go na Placu Opolowym, tym samym transportem, przyjechał tylko w innym wagonie. Myślałem, że będę miał jakieś wsparcie. Zabili go w grudniu. Nie przeżył tak.
1: Ja wiem z pana świadectw, że to był wyjątkowo trudny czas w obozie. Dziś jest pan ostatnim żyjącym polskim więźniem. Proszę wybaczyć wprost to pytanie, ale jak się pan z tym czuje, że jest pan ostatni? Czy to jest rodzaj jakiegoś brzemia?
2: Nie, proszę pana. Kwestia odchodzenia na tamten świat to nie zależy od nas. No tak się złożyło, że ja jeszcze żyję. Ja mam 97 lat. Jakbym umarł wcześniej, to bym nie dożył.
1: Ale ma pan takie poczucie, że dzięki temu, że w trakcie tych spotkań z młodymi ludźmi pan opowiada historię swoją,
2: no,
1: to ta pamięć...
2: Wie pan, że ja się na tym nie zastanawiam. Nie zastanawiam się. Sam nie chodzę i nie opowiadam. Rozmawiam, bo się pan pyta. No,
1: tak. Ma pan poczucie, że ta pamięć przetrwa, kiedy pana towarzyszy nie będzie, że to młode pokolenie zostanie z tą historią i pamięć o powstaniu, o tamtych wydarzeniach przetrwa?
2: Ja myślę, że pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju. przed zakończeniem wojny, zanim przyszli jeszcze nasi przyjaciele ze wschodu, no to byliśmy przecież okupowani przez Niemców. Potem byliśmy okupowani przez Rosję.
1: A dzisiaj, jak pan patrzy na te wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, na wojnę w Ukrainie, to ma pan takie poczucie, że nie umiemy wyciągać lekcji z bolesnej historii?
2: Ty w ogóle ludzie nie umieją
1: wyciągać. Europa nie umie wyciągać.
2: W ogóle ludzie nie umieją wyciągać wniosków. Ale w ogóle, proszę pana, cudem do 1939 roku 20 lat żyliśmy bez wojny. Musiała wybuchnąć w 1939 roku wojna? Przecież nie my zaczęliśmy wojnę. Są narody, które albo chcą mieć niewolników, albo chcą mieć tereny, albo chcą mieć przemysł czy kopalnie innego kraju, prawda? To jest wszystko zachłonność ludzka. Ja tylko się cieszę, że Polacy nie są tacy, że napadają na inny kraj, bo tam pieniądze.
1: No a jak pan patrzy na niezgodę, która jest, czy w Polsce, czy też pomiędzy narodami, myśli pan, że jest szansa to zmienić?
2: Proszę pana, ja uważam, że ludzie są na tyle kulturalni i mają łeb po to, żeby myśleć, a język do tego, żeby mówić, że ludzie powinni ze sobą rozmawiać. Uważam, że powinni się rozmawiać, bo wojna to już jest ostateczność. Jeżeli myślimy, to powinniśmy rozmawiać z sąsiadami.
1: No, dużo w tej sytuacji takiej konfliktu mówi się o przywiązaniu do ojczyzny, o patriotyzmie.
2: No właśnie.
1: Pan myśli, że to dzisiaj są już tylko puste słowa, czy jest za nimi wartość?
2: Nie, proszę pana. Ja uważam, że ojczyzna to jest coś więcej niż rodzina. Znaczy rodzinę mamy, prawda? Ale pozostali rodacy są też Polakami, prawda? No więc chyba wszyscy myślą tak samo. Chcemy mieć państwo wolne, rządzące się swoimi interesami, a nie być okupowanym przez sąsiada, czy pogrążonym i występować w roli niewolnika. No bo obóz koncentracyjny to jest taki niewola.
1: A widzi pan jakieś podobieństwa między dzisiejszym pokoleniem młodych ludzi, a swoim młodym pokoleniem? Jak pan miał właśnie 15-20 lat?
2: Wie pan, są trudne sytuacje, bo tak. W 1939 roku miałem 10 lat. Czyli wojna 5 lat. Tego się nie da zapomnieć. Z tym, że pamiętam dobre sytuacje i pamiętam złe sytuacje, prawda? Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra. Bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Bo atakujący też giną. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia. Jeżeli można rozmawiać i coś uzgodnić, to lepiej niż załatwić to strzelając i okupując dany kraj. Bo przez ten kraj, który jest okupowany, nie będzie nigdy przyjacielem tego, który go napadł, prawda? Nie będzie.
1: A widzi pan w tych młodych ludziach, z którymi pan się spotyka, to widzi pan więcej nadziei czy pesymizmu, jeśli chodzi o
2: proszę
1: przyszłość?
2: Pana, żyjemy w wolnym kraju. Możemy się uczyć. Dzieci mają rodziców. Rodzice są od tego, żeby dzieciom wpoić w łeb jakąś ideę. Czy kraj, w którym się urodził, to jest jego ojczyzna? Czy dla tego kraju warto pracować? Czy ten kraj stwarza mu warunki, żeby się uczył? A jak się nauczył, to niech pracuje.
1: No a na takie pytanie, jak młody człowiek zada, czy warto oddać życie za ojczyznę? Co by pan powiedział?
2: Ja mam doświadczenie, więc jak pan mnie pyta, to ja panu mogę odpowiadać, ale dzieci mają rodziców. Więc jeżeli dzieci mogły się pytać, jeżeli rodzice mogli się swoich rodziców pytać, to wiedzieli, czy jest dobra wojna, czy lepszy jest spokój, czy jest dobrze, jak można pracować, zarabiać, uczyć się i podejmować pracę i wychowywać nowe pokolenia. Pokój jest bardzo cenny. Prowadzenie wojny się nigdy nie opłaca, bo są ofiary. Mało, zniszczenia są. Potem trzeba to odbudowywać, ale najgorsze to jest, że giną ludzie.
1: Giną ludzie i są blizny w państwa wspomnienia, tak jest, w tym, co się przeżyło. Tak. A pan odczuwa w jakiś inny sposób niż tylko przez wspomnienia właśnie te blizny powstania?
2: Proszę pana, pamiętam i cały czas powstania, i pamiętam obóz koncentracyjny, i pamiętam, co robiłem i robię w kochanej ojczyźnie. Nie zrobiłem chyba żadnego wstydu w Polsce.
1: To poczucie takiego, no patrząc też na pana karierę zawodową, poczucie dobrego życia.
2: No wie pan, no tak się ułożyło, ale mam satysfakcję, że najpierw pracowałem w przemyśle, po studiach pracowałem w przemyśle. Dopiero później zaproponowałem pracę uczelnia. Ja jestem trochę wariat.
1: Dlaczego?
2: Ja pracując w fabryce zrobiłem doktorat i habilitację.
1: No to wielka sztuka.
2: Co? No to nie.
1: Wielka sztuka.
2: No jak chcę zrobić, to przecież okazuje się, że można.
1: Studenci wspominają pana jako niezwykle serdecznego i ciepłego profesora.
2: Że dobrego, tak?
1: Tak.
2: No to bardzo się cieszę. Byłem bezpośredni, wie pan. Po prostu tłumaczyłem młodzieży, że jak się nie nauczą tego, co im mówię, a pójdą do pracy, to będą ciemni.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wspomnienia. To był wielki zaszczyt.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. W godzinę W, czyli o 17 w Warszawie i w innych miastach Polski oddano hołd powstańcom warszawskim. 1 sierpnia 1944 roku, 82 lata temu, rozpoczął się w Warszawie zryw powstańczy. Zgromadzeni przed pomnikiem Gloria Victis minutą ciszy uczcili pamięć powstańców, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i odegrano warszawski hejnał. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. Zbigniew Dab, pseudonim Kapiszon, mówi Radiu Z o walkach widzianych oczami 15-letniego chłopca.
1: Chłopaki, tak jak ja, to nieraz żeśmy mieli więcej broni niż ci, powiedzmy, starsi, bo żeśmy wiedzieli, gdzie w dziurę wejść, gdzie jakiś samochód stał, powiedzmy, niemiecki, gdzieś tam podejść, obszabrować wszystkie, to żeśmy o tym wiedzieli jak najlepiej, prawda? Ale taka była sytuacja, że no chłopak 15-letni już jest żołnierzem. To było coś nadzwyczajnego, to tak pobudzało tych młodych ludzi, jak ja w tym czasie.
0: Całą rozmowę z powstańcem zobaczcie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl. Mieszkańcy Poczesnej nie składają broni i zapowiadają dalszą walkę o swoją gminę. Premier podpisał rozporządzenie, na mocy którego Częstochowa przejmie część jej terenów. Od miesięcy sąsiedzi toczyli o to spór. W Poczesnej nie kryją oburzenia, bo wcześniej odrzucono wniosek Częstochowy, ale miasto złożyło nowy, który został zaakceptowany tuż przed przyjęciem rozporządzenia. Co teraz zamierzają zrobić władze i mieszkańcy Poczesnej? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Poczesna przekonuje, że złamano procedurę, wskazuje na brak konsultacji nowego wniosku, odmienne opinie ministerstwa i wojewody. Mieszkańcy złożyli już pismo do premiera, zapowiadają walkę w sądach, nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
3: I będziemy szukać i pomocy w Unii Europejskiej.
2: Mówi Alicja Janowska ze Stowarzyszenia Mieszkańców. Przypomina, że Poczesna w referendum odrzuciła zmianę granic. Rada Gminy również się na nią nie zgodziła. I to właśnie ich głos powinien być decydujący. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Częstochowa chce przejąć teren z miejskim składowiskiem odpadów, by móc je rozbudować. MSWiA tłumaczy, że nowy wniosek zaakceptowano, bo obejmuje znacznie mniejszy obszar i mniej mieszkańców niż ten pierwotny. Zmiana granic ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Ogromny sukces lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zespół kardiochirurgów przeprowadził najbardziej skomplikowaną operację serca w historii szpitala. Pacjentem był 2-letni Mikołaj z ciężką wadą, któremu lekarze całkowicie przebudowali serce, dosłownie zmieniając miejscami lewą i prawą komorę. Bardzo się stresowałam, mówiła o operacji mama chłopca, pani Anna.
4: Dla nas jako rodziców to jest taki prawdziwy cud i dla całej naszej rodziny. On się czuje bardzo dobrze, bawi się z rodzeństwem.
5: Jest to jedna z największych operacji kardiochirurgicznych, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. Ta operacja u Mikołaja była, dotyczyła w zasadzie każdej struktury wewnątrz.
0: Dodaje dr Grzegorz Zalewski, który kierował operacją. Przebudowa serca u dziecka to jedna z najrzadziej wykonywanych operacji na świecie. Rocznie wykonuje się ich zaledwie kilka. Rekordowe upały przechodzą przez Warszawę, przez Europę. Szef WHO przekazał, że od 21 czerwca odnotowano ponad 1300 dodatkowych zgonów z powodu skrajnie wysokich temperatur. Eksperci nie mają wątpliwości, że będzie jeszcze gorzej. Nasze domy i miasta nie są na takie temperatury gotowe, mówi Radiu Z dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
6: Mamy praktycznie we wszystkich domach kaloryfery, natomiast w klimatyzacji niekoniecznie. Nie. Problem jest taki, że mieszkania, domy mogą się zamienić w takie pułapki cieplne i paradoksalnie może się zdarzyć, że w domu będzie cieplej niż na zewnątrz, dlatego że budynki się nagrzewają, to ciepło nie jest nigdzie odpowiednio odprowadzane.
0: Dlatego już teraz trzeba pilnie odbetonować place, wprowadzać więcej zieleni i inaczej projektować domy. Z upałami rośnie zużycie wody. Samorządy i Wody Polskie przypominają, woda nie jest zasobem bez limitu. Susza sprawiła, że w czerwcu problem z dostępnością wody był na Górnym Śląsku, a ostatnio także na Podkarpaciu, gdzie SAN osiągnął rekordowo niski poziom. Choć każdy może korzystać z wody na własnej działce, nie zawsze można robić to bez zgody, szczególnie kiedy chodzi o duże gospodarstwa i firmy. Kiedy potrzebne jest pozwolenie, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
2: Bez pozwolenia można pobierać do 5 metrów sześciennych wody na dobę, pod warunkiem, że służy ona własnym potrzebom.
7: To zwykłe korzystanie z wód obejmuje ono wykorzystywanie wód, które stanowią własność właściciela gruntu na tej nieruchomości.
2: Mówi Linda Hoffman z Wód Polskich. W skrócie, podlewanie ogródka lub napełnienie basenu ze sklepu nie są problemem, ale pozwolenie wodnoprawne potrzebne jest do nawadniania wielu hektarów pól, mycia dużych obiektów albo korzystania z ujęć takich jak rzeka, rów, staw czy głęboka studnia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Korzystanie z wody bez wymaganego pozwolenia może oznaczać nie tylko nakaz zaprzestania poboru, ale też dodatkowe opłaty. Ich wysokość zależy m.in. od tego, ile wody pobrano i w jaki sposób została ona wykorzystana. Kilka tysięcy turystów skorzystało w lipcu z atrakcyjnych zniżek, promocji i rabatów w ramach zakopiańskiej karty turysty. To miejski program lojalnościowy rozwijany pod Giewontem od majówki. Kartę turysty można dostać, rezerwując nocleg w jednym z legalnych obiektów odprowadzających do urzędu gminy, tak zwaną opłatę miejscową. Jest doliczana do ceny noclegu.
8: To zaledwie 2 zł za dobę. W zamian można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, na przykład przy kilkudniowym pobycie z całą rodziną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Mamy 85 partnerów od obiektów noclegowych, przez obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, fryzjer, usługi kosmetyczne.
8: Rabaty ilu procent sięgają?
9: Od 5 do 20%.
8: Karta turysty ma formę elektroniczną, to specjalny kod wydawany już przez ponad 1000 pensjonatów i hoteli w Zakopanem. Przemek Taranek, Radio Z.
0: O tym, jak wyrobić kartę turysty i gdzie później korzystać ze zniżek, można przeczytać na stronie zakopanekart.com.pl. Na koniec Niemcy. Władze Monachium wzmocnią środki bezpieczeństwa podczas tegorocznego Oktoberfestu. Kamery wspierane przez sztuczną inteligencję mają wykrywać zbyt duże zgromadzenia i szybko podnosić alarm, by uniknąć przepełnienia. Do takiej groźnej sytuacji doszło rok temu. Jednocześnie na festynie zgromadziło się około 300 tysięcy osób, co wywołało ścisk i panikę. Z tego powodu po raz pierwszy w historii teren imprezy tymczasowo zamknięto. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Machina władzy.
11: Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Piedraszewski, zapraszam na kolejny odcinek. Dziś będziemy analizować polską politykę, ponieważ dzieje się w niej bardzo dużo, gorąco, zwłaszcza w jednej konkretnej partii, która właściwie teraz już chyba można powiedzieć, że się podzieliła. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest chyba faktem, chociaż formalnie jeszcze nie, ponieważ Komitet Polityczny PiS nie zatwierdził, nie zdecydował o wyrzuceniu czy usunięciu z partii około 40 posłów i senatorów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Tam sprawa będzie jeszcze się decydować u rzecznika dyscypliny Karola Karskiego. Natomiast Morawiecki i jego grupa ogłosili właśnie chęć założenia swojego własnego klubu parlamentarnego, oddzielnego od klubu PiS. Będzie się nazywał Rozwój Plus. Czy będzie się nazywał, to jeszcze poczekamy, bo to się pewnie będzie musiało sformalizować dopiero jesienią. I pytanie, czy tak będzie, bo przecież można być członkiem tylko jednego klubu, więc najpierw musieliby przestać być członkami Prawej Sprawiedliwości. Trochę to wszystko skomplikowane i dzisiaj będziemy próbowali jakoś w tym terytorium się poruszać. Oczywiście nie będziemy Państwu całej tej historii streszczać, natomiast z moim dzisiejszym gościem będziemy próbowali się jakoś w tej skomplikowanej gmatwaninie działań, postaci i wątków jakoś odnaleźć, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, ekspert do spraw sondaży, analityk polskiej polityki, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Witaj, Łukaszu.
12: Dzień dobry.
11: Tak jak mówię, no nie będziemy naszym widzom i słuchaczom streszczać wszystkich wątków linearnie, jak to się wszystko odbywa na Nowogrodzkiej i poza Nowogrodzką. Natomiast moje pierwsze pytanie do ciebie jest takie, czy to jest wojna, czy dopiero bitwa, a jeżeli tak, to kto ją wygrał, Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki?
12: A to wydaje mi się, że to jest jakby wojna, można by nazwać to nawet wojną sukcesyjną, to znaczy podłożem tego całego konfliktu jest sukcesja po Jarosławie Kaczyńskim, a to jest wszystko i tak konsekwencja przegranych wyborów. Partie zawsze rozpadają się, bo tego poparcia mają mniej niż miały kiedyś i dlatego po prostu nie ma miejsca dla wszystkich posłów, nie wszyscy się dostaną do Sejmu, więc każdy próbuje sobie znaleźć tutaj własną drogę. Więc można powiedzieć, że na razie była potyczka, nawet nie bitwa, tylko taka potyczka, i tą potyczkę, wydaje mi się, wygrał Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim wybrał, kiedy do tej potyczki doszło. A widać od razu, że Mateusz Morawiecki nie był na to gotowy, nie był przygotowany, jesteśmy w środku wakacji. On na pewno nie chciał wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości teraz, w tym momencie.
11: Czyli jakby
12: tą potyczki...
11: Jakby zwycięstwem Jarosława Kaczyńskiego jest to, że on zadecydował, że ta rozgrywka odbywa się w środku wakacji.
12: Że ona się odbywa tu i teraz, bez przygotowania tej grupy. Jest takie powiedzenie, że nie ma drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie. I te potyczki, które się tam odbywają, wyrzucamy, nie wyrzucamy, Karol Karski i tak dalej, to są takie właśnie potyczki, żeby zamęczyć przeciwnika, to znaczy, żeby ten przeciwnik nie miał takiego startu lekkiego, na zasadzie, żeby mógł mówić, czym się różni, bo oni będą rywalizować tak naprawdę o tych samych wyborców, więc jakby w tych potyczkach Jarosław Kaczyński jest tutaj zdecydowanie lepszy.
11: Czy to jest kwestia tego, że Mateusz Morawiecki zdecydował się na grzech najcięższy, czyli próbę popełnienia takiego symbolicznego, politycznego ojcobójstwa?
12: No nie on pierwszy, no wcześniej był Zbigniew Ziobro, wcześniej była Polska jest najważniejsza. To się zdarzało wielokrotnie. I teraz pytanie jest moim zdaniem kluczowe, bo to już jak jest kolejny raz, no to możemy to trochę już analizować, rzucić do jednego worka.
11: I jak to się na tle tych poprzednich rozpadów przedstawia? Inaczej czy tak samo?
12: No właśnie, no pytanie jest, czym to się różni, no bo poprzednie razy wiemy, że się nie udały. I pytanie jest moim zdaniem bardziej generalne, bo ten problem prędzej czy później też będzie dotyczył Platformy Obywatelskiej, zresztą dotyczył też wcześniej, też były przejścia do Nowoczesnej, potem ci posłowie wracali i tak dalej. Czy da się rozbić duopol od wewnątrz, to znaczy wychodząc z głównej partii i tworząc jakąś alternatywę, i czy to rozbije duopol, czy jednak da się to zrobić wyłącznie z zewnątrz. Musimy też pamiętać, że wszystkie te rozpady nie były w trakcie rządów, prawda? Jesteśmy popularni, rządzimy i w tym momencie Mateusz Morawiecki rzuca papierami, mówi nie, bo prawa kobiet, bo aborcja i tak dalej, to ja idę własną drogą. One się wszystkie odbywają, jak się traci władzę, ma się mniejsze poparcie i nagle się okazuje, że nie, to ta partia mi tam do końca nie pasowała. Ja się nie zgadzałem, tak jak na przykład mówi Mateusz Morawiecki, z propagandą w telewizji publicznej, prawda? Ale mówi to
11: ale
12: teraz.
11: Ale co ja mogłem? Ja byłem tylko premierem.
12: Co ja mogłem, co miałem do powiedzenia? Więc automatycznie jest to mniej wiarygodne i jakby prawda jest też taka, że tu chodzi głównie o politykę i miejsca na listach i tego, że dzisiaj tych posłów Prawa i Sprawiedliwość miałoby zdecydowanie mniej.
11: A powiedz mi w takim razie, co tak naprawdę Mateusz Morawiecki w tym momencie chce ugrać? Czy on jeszcze liczy na to, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości, szeroko pojętej struktury Zjednoczonej Prawicy, będzie odgrywał jakąś istotną rolę? Czy on już idzie na swoje i będzie budował własny ruch, którego między innymi jednym z celów będzie próba stłamszenia macierzystej formacji?
12: Znaczy plan A był na pewno przejęcia władzy w Prawie i Sprawiedliwości, znaczy właśnie bycie tym następcą Jarosława Kaczyńskiego i w momencie, w którym dał się wyrzucić, tą rywalizację przegrał. Znaczy to był absolutnie plan A. Teraz jest realizowany plan B, na który Mateusz Morawiecki nie jest przygotowany. Znaczy nie ma planu. Zresztą te 10 punktów, które opublikowali, widać, że to nie jest wszystko przygotowane, przemyślane,
11: wyglądało
12: przebadane.
11: Wyglądało trochę jakby w czata GPT to po prostu wpisał.
12: No, trochę tak, właśnie i to wszystko pokazuje właśnie, że nie byli na to przygotowani, rywalizowanie z partią, która jest na scenie politycznej te 25 czy 20 lat, która tworzy ten duopol od tych 20 lat i rządziła wielokrotnie i jakby na czele stoi lider, legenda tej prawej stronie, czyli Jarosław Kaczyński, no to na pewno to nie jest najlepszy start, żeby rywalizować o tych samych wyborców z Prawem i Sprawiedliwością bez tego przygotowania. Więc jakby ten plan A został przegrany. Znaczy w tym momencie Mateusz Morawiecki dał się ograć i teraz realizuje plan B, no bo nie ma w sumie innego wyjścia, co może zrobić. I teraz pytanie, czy na tyle jest innym kandydatem, innym politykiem niż Ziobro i pozostali politycy, którzy próbowali rywalizować z PiS-em, czy to się skończy tak samo jak wtedy?
11: Rozumiem, że to jeszcze nie jest moment, w którym jesteśmy w stanie to oszacować.
12: No na pewno nie z taką stuprocentową pewnością. Możemy pewne rzeczy przewidywać. Przewidywać na przykład historycznie. No i mamy też badanie. My w kwietniu zapytaliśmy o hipotetyczną partię Morawieckiego. tamtym naszym sondażu miało 5,5%, czyli przekraczała próg, ale co najważniejsze, ona się głównie składała z wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czyli to była partia, która jeden do jednego niemal rywalizuje o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co jest niezwykle trudne, szczególnie dla Mateusza Morawieckiego, bo tych wyborców PiSu nie zostało aż tak dużo, a jeżeli ci zostali, no to zostali tacy, którzy nie mieszkają w dużych miastach, to nie są młodzi wyborcy, czyli to są wyborcy powyżej 60 roku życia, czyli to nie jest idealny wyborca Mateusza Morawieckiego. Więc to jest tych problemów jest moim zdaniem bardzo dużo, które no jakby nie pokazują, że te szanse są jakieś wielkie i że tutaj faworytem, tak jak mieliśmy mecze piłki nożnej, mieliśmy faworytów i w poszczególnych meczach, no to zakładając, że to jest Argentyna kontra Szwajcaria, no to tutaj Mateusz Morawiecki jest raczej Szwajcarią.
11: Może doprowadzić do dogrywki, ale ostatecznie przegrać.
12: Ewentualnie tak, jak może jakieś karne, ale ostatecznie tutaj faworytem jednak jest mistrz świata, czyli Jarosław Kaczyński.
11: No właśnie, bo to jest ciekawy wątek, na który zwróciłeś uwagę, że Mateusz Morawiecki i jego grupa, możemy już mówić trochę, że taka protoformacja Rozwój Plus będzie jednak rywalizować głównie o wyborców takich, którzy są już zagospodarowani przez PiS, bo moje pytanie brzmi, dla kogo tak naprawdę jest ta partia? No, użyję już roboczo sformułowania partia, bo zakładam, że jakby ta siła się przekształci właśnie w taką strukturę partyjną. Dla kogo właściwie to jest oferta polityczna? Czy to jest oferta polityczna dla wyborców PiS? Tylko być może niechcących, żeby partia szła w taką stronę, jaką idą Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, bo wyborcy Koalicji Obywatelskiej raczej w większości nie zagłosowaliby na partię człowieka, który w każdej niemalże wypowiedzi krytykuje Tuska i miesza ich rządy, ich partii z błotem. O Lewicy to nawet nie wspomnę. Konfederacja jedna i druga nienawidzi Morawieckiego za covidy, lockdowny, obostrzenia, szczepienia, Ukrainę. W sensie tam jest dużo wątków, za których po prostu on jakby płaci cenę polityczną. Więc moje pytanie jest takie, dla kogo? Czy to są jacyś dawni wyborcy trzeciej drogi? Jacyś wyborcy, tacy umiarkowani pisowcy, no nie wiem, no próbuję zrozumieć, więc może ty jako tutaj analityk sondażowo-społeczny jesteś w stanie mi to jakoś rozjaśnić.
12: Wydaje mi się, że z twojej wypowiedzi trochę wynika odpowiedź, która byłaby trochę złośliwa. Znaczy, mam wrażenie, że dla nikogo, bo żaden wyborca koalicji 15 października, który głosował w 23 roku za odsunięciem Morawieckiego od władzy, czy Morawiecki był przez 7 lat premierem, znaczy ci wyborcy, którzy poszli, żeby PiS już dalej nie rządził, poszli, żeby nie rządził dalej Morawiecki, więc trudno, żeby oni teraz na niego zagłosowali. Czyli ta cała grupa odpada. Konfederacja jedna i druga.
11: Wiemy, że wyborcy mają też czasem krótką pamięć, ale no pytanie, czy
12: nie, aż tak... ale nie aż tak, jakby też nie przesadzajmy. Tak. Jakby Morawiecki też nie jest jakimś no-name'em z tej prawej strony, którego nie znamy i to nie jest Madziar, który tam wyszedł z partii rządzącej, nie był premierem i zbudował alternatywę dla Fideszu. Znaczy, mówimy o Mateuszu Morawieckim, który był najbardziej rozpoznawalną twarzą PiSu zaraz po Jarosławie Kaczyńskim. Więc jakby wydaje się, że trochę dla nikogo. To znaczy, obie konfederacje też powstały trochę w kontrze do Morawieckiego. W kontrze, no, na przykład do polityki covidowej, w kontrze do, no, wszyscy wyborcy Brauna to są w ogóle w kontrze do establishmentu, tych, którzy rządzili i tak dalej, i tak dalej. Czyli zostają wyborcy PiSu. I teraz zostają wyborcy PiSu tacy najbardziej twardzi, te 25%. Czyli starsi wyborcy, praktykujący religijnie, mieszkający w mniejszych ośrodkach albo na terenach wiejskich, bardziej na wschodzie, na południu Polski. No i to pytanie, czy to jest wyborca Mateusza Morawieckiego. Zresztą po zwycięstwie Karola Nawrockiego mówiono, i to był taki sygnał, że potrzebujemy pewnej odnowy politycznej, że wyborcy tak zadecydowali, że chcą pewnej odnowy. I wtedy mówiono o pewnym takim wzorcu nowej partii, nowych polityków. Czyli w okolicach 40, taki trochę antyestablishmentowy, czyli tam w tym sporze elity kontra lud, no to stojący po stronie ludu. Taki niezwiązany z władzą, niezwiązany z rządzeniem.
11: Bez doświadczenia
12: politycznego.
11: Bez większego
12: doświadczenia politycznego. Tak, no i teraz jakbyśmy od każdy tych punkt przy Morawieckim zaznaczali, no to Morawiecki jest albo przed, albo zaraz po 60. W tym kontrze lud kontra elity były prezes banku, no to raczej jest po tej stronie elit, a nie po stronie ludu.
11: I były premier.
12: Rządził 7 lat, był premierem przez 7 lat, nie jest kimś z zewnątrz, nie jest kimś nowym, niezwiązanym zupełnie z władzą, rządzeniem, obciążeniem tym władzą. Znaczy nie spełnia żadnego z tych warunków. Dlatego uważam, że no planem A było jakby wewnętrzne przejęcie władzy w Prawie i Sprawiedliwości i pokierowanie tej partii właśnie na tej tory bardziej centrowe, no bo tu jeszcze... ale na czele z Morawieckim, ale nie budowanie alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości.
11: No bo właśnie zwróciłeś jeszcze na ciekawy inny wątek uwagę, bo zawsze można zapytać, a co z nowymi wyborcami?

0: Opozycja zawsze jest największa, więc to nie jest wyborca, który zagłosuje na PiS Morawieckiego czy Platformę Obywatelską. Znaczy,
1: prezydent na Brauna.
0: Dokładnie. Znaczy, mieliśmy absolutnie rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych. Mieliśmy też rekordową frekwencję w wyborach prezydenckich. Znaczy, przestańmy mówić o tych mitycznych wyborcach, którzy na coś czekają i oni dopiero się zaktywują. Nie ma takich wyborców. Tort jest podzielony, on się sumuje do 100%. Żeby ktoś zyskał 5, musi ktoś stracić 5. Dzisiaj to widzimy w tych sondażach, że jakby te 5% dla Morawieckiego to jest minus 5 dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak to wygląda teraz. Czyli oni rywalizują dokładnie o tego samego wyborcę. Tu nie ma nowego wyborcy, nie ma niezdecydowanego wyborcy. My jak robimy badania na przykład tuż przed wyborami, no tych niezdecydowanych to tam jest na przykład 2% i oni zazwyczaj potem nie idą na wybory, bo oni deklarują, że pójdą, ale oni ostatecznie na wybory nie chodzą, bo nie chcą chodzić. Więc tutaj jakby no nie przylecą z marca nowi wyborcy, żeby zasilić jakąś partię. To jest w ogóle częsty mit, to jest ta milcząca większość, kiedyś było takie pojęcie milczącej wielkości, że każda nowa partia mówiła, to my mówimy do tych, którzy na te wybory nie chodzą, prawda, ich jest tam więcej. To miało sens, jak frekwencja w wyborach miała 40 parę procent, jak na przykład w 2011 roku, bo kiedy Donald Tusk wygrywał kolejną kadencję, no to frekwencja była 40 parę procent. Dzisiaj frekwencja jest po 75%. Jakby już tych wyborców więcej nie ma, więc tutaj uważam, że to jest absolutny mit.
1: No i znów, tak jak wracając do poprzedniej tezy, jeżeli ktokolwiek miałby takich wyborców jeszcze jakoś tam próbować wyłuskać, no to ktoś zupełnie nowy, a nie ktoś, kto jest...
0: Mateusz Morawiecki jest jednym z liderów braków zaufania w Polsce. Znaczy ma tam ponad 60% mu nie ufa. To jest jakby związane z tym, że po pierwsze Mateusz Morawiecki ma 100% rozpoznawalności w Polsce. Był premierem.
1: Więc trzeba, każdy ma jakąś opinię na jego temat.
0: Ma jakąś opinię, czyli nie można go zbudować. To jest trochę case też Czarnka, prawda, że Czarnka też wszyscy znali i już miał więcej negatywnych tych opinii niż pozytywnych i trudno było tam coś zbudować. Zupełnie przeciwieństwo Nawrockiego, którego nikt nie znał i można było go zbudować w kampanii. Więc jakby trudno tutaj narzucić nawet jakąś nową opowieść w przypadku Morawieckiego. Poza tym ja w ogóle uważam, że to otoczenie Morawieckiego robi mu trochę krzywdę. Każde otoczenie swojego lidera mówi, jesteś najlepszy, świetny, świetnie wypadasz w mediach, na spotkaniach. Znaczy, ja staram się, ja w ogóle poznałem premiera Morawieckiego, rozmawialiśmy kiedyś o polityce, to jest bardzo mądry polityk, bardzo doświadczony, ale nie ma tych talentów takich politycznych lidera partii. To jest Mateusz Morawiecki sprawia wrażenie w mediach, ale też taki na żywo, takiego technokratycznego urzędnika, polityka i w tej roli się świetnie sprawdzał dla Prawa i Sprawiedliwości, był premierem.
1: No i tutaj zachodzi pytanie, co sprawiło, że on nagle chce z tej technokratycznej roli wyjść i stać
0: się... To właśnie nie chciał rywalizować. On chciał w posagu dostać Prawo i Sprawiedliwość z razem z tymi wszystkimi wyborcami, z błogosławieństwem Jarosława Kaczyńskiego, prowadź, idź i tak dalej. I to się nie udało. I teraz jest realizowany plan B, ale jakby tutaj tych zalet Mateusza Morawieckiego, żeby rywalizować o te głosy, jest bardzo mało. No i też brak mu takiego doświadczenia politycznego, to widzimy w ostatnich tych dniach. Znaczy wyrzucają, nie wyrzucają, prawda, jakby Karol Karski. To są takie zagrania, żeby zamęczyć przeciwnika, ale od razu widać, że dużo lepszy w tym jest Jarosław Kaczyński i jego doradcy. To znaczy, no oni wiedzą, jak ta polityka funkcjonuje i to jest takie na zamęczenie przeciwnika. Takiego, żeby ten temat się już znużył. I żeby za chwilę wszyscy już będą tym zmęczeni, nie będą o tym mówić. Przyjdzie rzeczywistość taka realna, a ta rzeczywistość realna to będzie bycie w opozycji rządu Tuska. I to będzie kluczowe dla tych wyborców dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj prawda jest też taka, że wygrywa ten, kto jest bardziej radykalny w stosunku do rządu, a nie ten, kto jest taką umiarkowaną opozycją. To przerabiali wszyscy rywale Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesna, czy Polska 2050. Znaczy, także tu z przeciwnikiem takim, przy tym takim duopolu polaryzacji trzeba być twardym, prawda, twarda opozycja, czy jak to Grzegorz Schetyna mówił, że tam opozycja totalna i tak dalej. Każdy, kto przynajmniej puszcza oko, że może się z tymi drugimi dogadać, od razu w oczach z tych twardych wyborców jest traktowany jako zdrajca. Więc
1: zatopiło
0: to będzie bardzo trudne.
1: Zatopiło w pewnym momencie trochę Szymona Hołownię, który tam próbował jakoś dialogizować i niuansować.
0: Tak, no to czy wcześniej tam Ryszard Petru, który mówił, że tam widzi światełko w tunelu i tak dalej. Nie, jakby ten wyborca, ten najtwardszy, On chce tutaj twardej rywalizacji. To daje na przykład po tej liberalnej stronie Donald Tusk, który jest po prostu absolutnie gwarantem tego, że Kaczyńskiemu to nigdy nie popuści. No i teraz pytanie, czy Morawiecki jest w stanie być taką opozycją jeszcze twardszą niż

0: Jarosław Kaczyński. No to będzie bardzo trudne i jakby...
1: Czyli może jednak wróci?
0: Nie chcę powiedzieć, że to się nie uda, no bo ja nie wiem, no zrobimy badanie pewnie w sierpniu na początku, no bo mieliśmy nie robić badań w wakacji, ale nagle się okazało, że w połowie wakacji cały świat polityczny postanowił się tam, prawda, poukładać na nowo. Mamy największy rozpad w partii tych, którzy tworzą tą polaryzację w Polsce, więc mamy ważne bardzo wydarzenie, bo tego nie da się odrzucić. Znaczy, to jest największy rozpad w Prawie i Sprawiedliwości. Największy rozpad w ogóle w tych dwóch partiach. Więc na to dzieje się coś naprawdę ważnego. Więc zrobimy badanie, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jakby tych sygnałów i tych danych historycznych, no, gdyby mnie przed tą decyzją Mateusz Morawiecki zapytał o zdanie, to bym mu to absolutnie odradzał.
1: Czy twoim zdaniem możliwy jest powrót rozłamowców na łono klasycznego PiS? Pojawiają się też spekulacje, że to jest taka kontrolowana ustawka, która...
0: Nie. To ktoś nie zna zupełnie polityki i emocji polityki. To wszystko jest takie... No polityką rządzą emocje.
1: Za dużo mocnych słów. 5D.
0: Tak, ale to, bo to jest... To najlepiej rozpoznać kogoś, kto faktycznie... Z tą polityką realną miał styczność. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że w polityce da się robić plany na tam miesiące, szachy 5D, jakieś takie rozgrywki, to zupełnie nie widział prawdziwej polityki, bo polityką rządzi przypadek, emocje. I tak to działa, nie da się niczego tak zaplanować w ten sposób, więc to zupełnie są takie myślenie kompletnie nierealne, oni się faktycznie środowiskowo nie dogadali, a czy są w stanie się zejść, no nie takie konflikty się kończyły potem współpracą, więc jakby to byłby w ogóle jedyne logiczne rozwiązanie i dla środowiska Morawieckiego i też dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ten minus 5%, czy nie, minus 4%, który jest w stanie zabrać Morawiecki, no to może być ten minus 4%, który będzie kosztować prawicę władzę w 2027 roku.
1: I pytanie, co w takim razie zrobi klasyczny PiS? Teraz będę takiego rozróżnienia używał. Czy to jest twoim zdaniem moment na zmianę, albo przynajmniej dyskusję nad zmianą kandydata na premiera z Przemysława Czarnka na kogokolwiek innego? No bo widzimy, że jedynym wymiernym efektem Czarnka jest spadek w sondażach i teraz rozłam. Więc oczywiście nie było trudno przewidzieć, że to się może tak skończyć. Natomiast no, pytanie, czy to nie są okoliczności, które dla prezesa będą uzasadniały i które mogą być też uzasadnialne w oczach elektoratu, żeby dokonać teraz tej roszady.
0: Tu nie zgodzę się z tym, że efektem Czarnka było spadek sondażek, bo jakby tego spadku ani wzrostów nie było, po prostu to nic nie zmieniło sondażowo.
1: W sensie stagnacja. Znaczy teraz jest spadek z uwagi na to, że pewnie bo ugrupowanie Morawieckiego.
0: Bo pytamy o nową partię Morawieckiego, tak, to jest jakby tak techniczna zmiana, ale jakby premier... kandydat na premiera Czarnek ani tych sondaży nie podwyższył, ani nie obniżył. Uważam, że ten rozpad też nie jest konsekwencją efektu Czarnka, bo to jest konsekwencją tego, że dzisiaj poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest dużo niższe, tych posłów byłoby dużo mniej. Środowisko Mateusza Morawieckiego pewnie słusznie doszło do wniosku, że musi zrobić coś teraz, bo inaczej przy konstrukcji list po prostu te brakujące 50 mandatów to będą właśnie oni. I tak to się skończy. A czy to jest dobry moment? Znaczy, ja uważam, że tak, uważam, że to jest świetny moment. Znaczy, to jest dobre wytłumaczenie, dlaczego do tej zmiany powinno dojść. No bo już teraz widać po tych miesiącach, że to właśnie nie przyniosło tego efektu, że Czarnek też nie spełnia tych wszystkich warunków, które mówiliśmy przy Nawrockim, to znaczy, że tam koło 40, niezwiązane z polityką, z rządzeniem, spoza i tak dalej, i tak dalej. No bo Czarnek, który był ministrem w rządzie PiS-u, zbliża się do 50, wszyscy go znają i trudno tam na nim coś zbudować.
1: Jest bardzo bliskim współpracownikiem prezesa i też był ministrem bardzo polaryzującym. Jest politykiem polaryzującym.
0: Ma bardzo duży elektorat negatywny, to się nie zmieniło przez te ostatnie miesiące. Jakby ten eksperyment się raczej nie udał, więc jeżeli szukano jakiegoś rozwiązania, jak z tej sytuacji wyjść, to jest fantastyczna sytuacja. Zmieniły się czasy, prawda? Jakby to Sikorski mówił, tak, czasy się zmieniły, prawda? I teraz musimy coś nowego. Takim sygnałem do tego, że PiS myśli trochę w takich kategoriach, jest zgłoszenie kandydata na wicemarszałka. Tam się PiS przez ostatnie tak naprawdę 3 lata mówił, że nikt inny niż Elżbieta Witek, nie zgodzimy się, żeby ktoś tutaj innym miał być tym wicemarszałkiem, więc tego wicemarszałka nie miał. Nagle okazuje się, że tutaj poseł Ociepa może być tym wicemarszałkiem z Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to był taki ruch wyprzedzający, sprytny, który mówi, mamy też inne twarze. Więc to byłoby to samo, tylko w innej skali, które by kilka rzeczy zamknęło, to znaczy zamknęłoby ten rozdział Czarnka, który się nie udał, postawienie jakiegoś bardziej centrowego kandydata, młodszego, takiego, który ma rozpoznawalność 50% i może budować coś, jakiś wizerunek nowy Prawa i Sprawiedliwości. No i też by zabrało argument Morawieckiego mówiący, że tutaj jest radykalizacja PiS-u, że to PiS skręca w prawo, tak dalej, tak dalej. To byłby pewnie sprytny ruch. Nie wiem, czy on jest możliwy w Prawie i Sprawiedliwości, no bo to, prawda, kolejny rozpad już PiS by pewnie nie przeżył. Ale to byłby na pewno jakby logiczny i sprytny ruch ze strony prezesa, taki polityczny. A mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński lubi takie ruchy wyprzedzające, żeby...
1: Nieoczywiste,
0: tak.
1: Kto twoim zdaniem najbardziej w tym momencie politycznie i sondażowo też może zyskać na tym konflikcie? Mam na myśli konkurentów politycznych Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nie, no to odpowiedź jest prosta, Donald Tusk, że ten, kto w tych sondażach wygrywa i dzisiaj prowadził z przewagą 10 punktów procentowych, a teraz będzie prowadzić z 15.
1: Akurat w sytuacji, kiedy sondażowo zaczynała mocno doskwierać mu wszystkie od nogi afery związane ze Szpitalem Południowym i różnymi innymi niedotrzymaniami obietnic, to akurat Jarosław Kaczyński przeszedł mu w sukurs.
0: I tutaj znowu się z tobą nie zgodzę, bo tych konsekwencji sondażowych dla Platformy Obywatelskiej nie było. Przynajmniej w tych sondażach, które były publikowane. Znaczy, to wynika głównie z tego, że tam nie ma konkurencji po stronie liberalnej. Znaczy, nawet ten wyborca, który jest zniesmaczony tą całą sytuacją Szpitala Południowego i tak dalej, tam nie ma na kogo zagłosować, więc jakby głosuje dalej na tą Koalicję Obywatelską, trochę zniechęci, ale jednak dalej głosuje na Donalda Tuska. Brak konkurencji powoduje, że ten elektorat czeka.
1: Znaczy tak, znaczy na pewno było tak, że Koalicja Obywatelska jakoś bardzo nie rosła, ona miała dość stabilne poparcie, spadały to partie koalicyjne, duża część z nich jest pod progiem, więc to koalicji mogło nie dawać władzy. Natomiast faktycznie tu chyba się zgodzimy, że w idealnym momencie przychodzi na ratunek Prawo i Sprawiedliwość i jego wewnętrzne.
0: Tak, to też trochę pokazuje, jak wygląda polska polityka. Prawda? Jeszcze kilka tygodni temu mówiono, że Szpital Południowy to koniec rządów Tuska i tak dalej. I nagle jesteśmy zupełnie w nowej rzeczywistości, co oznacza, że za 2-3 tygodnie będziemy znowu w nowej rzeczywistości, będziemy mówić, że to wyjście Morawieckiego to już nie jest tak istotne, bo wydarzyło się coś innego. Taka jest polska polityka, taka dosyć też nieprzewidywalna. Widać, że w tej polityce dużo się dzieje. Widać, że zbliżają się wybory, bo im bliżej wyborów, tym ten ruch jest większy, jakby jest większy ruch w biznesie, jakby to mówimy wewnętrznie. Więc to się może pozmieniać. Takim Donald Tusk może być największym zwycięzcą, nie tyle sondażowym, no bo to nie jest tak, że PiS się podzielił, więc teraz więcej osób zagłosuje na Tuska, ale jest na pewno zwycięstwo z punktu widzenia podziału mandatów. Czy Dąb kocha i promuje bardzo partię, która ma bardzo dużą przewagę nad drugą partią. To widzieliśmy w 2015 roku. PiS miał tylko 37%, a miał samodzielną większość, bo miał dużą przewagę nad drugą partią.
1: I kilkanaście procent było też pod progiem.
0: I kilkanaście procent było pod progiem. Więc tutaj w scenariuszu, w którym startuje Morawiecki, on nie przechodzi progu i nie przechodzą też progu te inne partie, te po liberalnej stronie. AKO ma 37-38%. To mogłoby wystarczyć do samodzielnych rządów, więc że taki scenariusz jest możliwy. Więc to jakby historia lubi zataczać koło i może się skończyć to tym, że tym razem to Donald Tusk będzie miał szczęście i on sam będzie dostanie samodzielne rządy trochę w prezencie, a w tym samym czasie na przykład prawica jest w stanie się dogadać do Senatu, bo to jest dużo łatwiejsze i będzie mieć większość w Senacie, prawda? Jak nagle się odwróci cała sytuacja, więc...
1: Ale też będziemy mieli...
0: Prawdopodobny scenariusz.
1: Będziemy mieli też właściwie tylko chyba bardziej hardkorową kontynuację takiego klinczu, no bo jeszcze jest prezydent Nawrocki do 2030 roku, więc będzie taka przepychanka.
0: No tak, tak. No więc jakby w polskiej polityce, że jakby to też pokazują inne kraje. Znaczy ta sytuacja się bardziej gmatwa niż się uspokaja. Znaczy spokojnie to już było, już nie pamiętam polskiej polityki, w której po prostu ta polityka toczyła się tak nudnie i spokojnie i właśnie mieliśmy frekwencję 40 parę procent, prawda, bo interesowali się tym tylko tacy najbardziej zawzięci demokraci. Dzisiaj głosujemy wszyscy, bo te emocje są bardzo silne. Każde wybory są o wszystko, prawda. Tu chodzi o naszą demokrację, przyszłość, Unię Europejską. Jakby te hasła wrócą za chwilę w kampanii wyborczej. I te emocje są coraz silniejsze. Sytuacja się bardzo komplikuje. Jakby i po jednej, i po drugiej stronie te emocje są takie jakby mocno zmęczone, to znaczy chcielibyśmy dużo zmiany, ale ta prawica się różni tym, że właśnie dlatego, że ta konkurencja jest. Więc to jest, tym się różni dzisiaj prawica od lewicy.
1: Czy twoim zdaniem, bo to też takie spekulacje w mediach czy w mediach społecznościowych się pojawiają, czy twoim zdaniem jest w ogóle możliwe, żeby Morawiecki się na którymś odcinku czasowym albo odcinku politycznym sprzymierzył z Tuskiem? Czy to jest tak bardzo...
0: No, to jest absolutnie, absolutnie nierealne. Znaczy, wszystko jest oczywiście możliwe, ale...
1: Znaczy, wiem, bo Jarosław...
0: Zostanie sam tak. I zostanie mu jeden głos, jeden wyborca, czyli on. Znaczy, no, żaden wyborca nie zaakceptuje tego. Co więcej, teoretycznie klub, który właśnie powstaje Morawieckiego, mógłby mieć ogromne znaczenie polityczne, to znaczy razem z koalicją rządzącą mógłby odrzucać weta prezydenta.
1: Tak, o to właśnie też chciałem zapytać.
0: Jest to możliwe. No tak, tylko po pierwszym takim odrzuconym wecie jakby projekt Morawieckiego się kończy.
1: Bo znaczy, elektorat tego nie zaakceptuje.
0: Prawicowego absolutnie to byłoby zdrada. Co więcej, siłą dzisiaj Morawieckiego jest to, że on wyciągnął tych prawie tam 40 posłów. To mówi, znaczy to się przekłada na pieniądze dla klubu, władzę, jakby miejsca w Sejmie. To ma znaczenie. To jest duży klub. Ale jednocześnie bierze na barki 40 posłów, którzy chcą się znaleźć w nowym parlamencie. To znaczy, że Morawiecki musi dowieść wynik w okolicach 10-11%, żeby te 40 mandatów zdobyć. Dla tych posłów, których wziął ze sobą. Czyli nie ma miejsca dla nowych, tylko tych, którzy ma teraz, musi dowieść ten wynik. No i jak nie będzie dowodzić tego wyniku, to tych 40 posłów będzie, to właśnie go tam, prawda, będzie nakładać na niego presję, no, że jakby powinien ten wynik dowieść, a jeżeli nie będzie dowodzić, no to będą właśnie rozpady i tak dalej. Znaczy, to jest prosta matematyka.
1: Albo czy powroty do PiS.
0: Dzisiaj to jest powroty do PiSu albo właśnie jakieś ruchy, ale no ci posłowie nie idą z nim dlatego, bo prawda, wierzą w Morawieckiego. Oni chcą się znaleźć po prostu w nowym parlamencie, a to oznacza, że trzeba zrobić wynik przynajmniej 10-11%.
1: Czyli żadnej współpracy tutaj ponad podziałami nie będzie?
0: Nie, to absolutnie jest w ogóle science fiction.
1: Dobra, no to na koniec już, bo musimy kończyć. Najbardziej prawdopodobny i lub najbardziej logiczny scenariusz na najbliższe tygodnie, miesiące twoim zdaniem?
0: Czyli są dwa różne scenariusze, bo...
1: Pytanie, które można w ogóle przewidzieć.
0: No, znaczy, może tak, może idealny i taki najbardziej logiczny, najbardziej dający prawicy najlepszy skutek, to byłaby jakaś wspólna koalicja pod patronatem Karola Nawrockiego, składająca się z Prawa i Sprawiedliwości, Morawieckiego i Krzysztofa Bosaka.
1: Nie całej Konfederacji.
0: Nie całej Konfederacji i bez oczywiście Grzegorza Brauna, ale taka właśnie pokoleniowa porozumienie wspólnie, razem.
1: Ale w ramach jednej listy do Sejmu nawet?
0: Jednej listy do Sejmu, tak. I taka lista do Sejmu mogłaby moim zdaniem zdobyć około 40%. Z takim młodszym kandydatem na premiera, z kimś takim jak na przykład jak Bogucki, prawda, tam Bogucki, Bosak, Nawrocki, Jarosław Kaczyński daje błogosławieństwo, Morawiecki mówi, to ja tu już będę lojalnym, nie wiem, ministrem finansów, tak dalej, wszyscy, prawda, pod rękę idą odsuwać rząd, zły rząd Donalda Tuska od władzy. To taki scenariusz idealny dla prawicy, to dawałby im władzę w przyszłym Sejmie. Ale czy on jest realny? Trudno mi sobie to na dzisiaj wyobrazić, bo te interesy są różne. Więc wydaje mi się,
1: jeżeli Bosak by się znalazł na jednej liście z Morawieckim, to też podkopałby swoją wiarygodność w jakimś stopniu.
0: Tak, to jest jakby trudne, no ale zakładając, że właśnie... Znaczy, sojusz Bosak-Morawiecki jest trudny do wyobrażenia, ale szersza perspektywa pod patronatem prezydenta, że tu musimy razem, wspólnie, wspólne wartości i tak dalej, to już jest to stojące.
1: Ale wtedy Donald Tusk może powiedzieć, że robi jedną listę z Nową Lewicą, z PSL-em i z pozostałościami po Polsce 2050 i będziemy mieli rywalizację, jak we Włoszech, dwóch bloków.
0: Donald Tusk i tak będzie chciał to zrobić oczywiście, więc jakby to temat lewicy to jest pewnie na inną rozmowę, bo ona też jest w trudnej sytuacji, bo dwie lewicowe... listy nie przekroczą progu i to jest pytanie, czy te listy się dogadają między sobą, czy jedna z nich wejdzie, czy nie wejdzie żadna. To jest zupełnie inna historia.
1: No tak, bo
0: to jest najbardziej logiczny, idealny scenariusz taki, który też zmienia trochę oblicze, no bo ten... Ale tu jest
1: idealny dla prawicy. Bosak,
0: Idealny dla prawicy, ale tutaj kluczowy jest Krzysztof Bosak z tego względu, że bez niego, bez tego elementu, tego właśnie młodszego elektoratu prawicowego, no to by po prostu będzie PiS, BIS, po prostu w innej jakiejś wersji.
1: On musiałby się odciąć od Mentzena.
0: Tak, tak, tak. No i wtedy Mentzen jest w trudnej sytuacji. My to badaliśmy, tam wśród wyborców Konfederacji jednak jest więcej wyborców Bosaka niż Mentzena, więc jakby to jest, Mentzen jest wtedy w trudnej sytuacji.
1: Ale Mentzenowców może zawsze Tusk przygarnąć.
0: No, znowu trudno sobie taki scenariusz wyobrazić. Znaczy, tych możliwości jest bardzo dużo, więc to jest najbardziej logiczny scenariusz. Najbardziej prawdopodobny. Dalej uważam, że to jest jakaś forma porozumienia, jakaś forma, prawda, spuszczenia głowy, powrotów, czy samego Morawieckiego, czy posłów od Morawieckiego. Może się też okazać, jeżeli właśnie Morawiecki nie będzie dowodzić tych 10%, 11%, że zostanie z gronem tych swoich najbliższych współpracowników, czyli byłych ministrów, którzy z nim współpracowali, ich tam zostanie 5, 7, 10, a reszta wróci na łono PiS-u i przeprosi prezesa, ucałuje pierścień. I Morawiecki albo wystartuje, żeby dostać 3%, albo nie wystartuje. Jakby to wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz. Znaczy, czy taki powrót, taki 1-1 jest możliwy do PiS-u? Nie takie rzeczy widzieliśmy, ale wydaje mi się, że niekoniecznie być może Jarosław Kaczyński chciałby Morawieckiego znowu, no bo to jest branie na siebie kolejnych problemów na kolejną kadencję. A że dzisiaj pozbywając się tej grupy, jakby pozbywa się trochę takiego właśnie ciśnienia wewnętrznego, takiego, które dąży do tego, żeby tą partię rozszczelnić. Bo prawda jest też taka, bo to mówmy jakby jasno, znaczy, oczywiste było to, że Mateusz Morawiecki tu budował swoją pozycję, że to stowarzyszenie, no to nie chodziło tylko o to, żeby organizować konferencje i grille, że to był zalążek partii, jakby to wszyscy o tym to doskonale widzieli, jakby taka jest też polityka, to miał być też taki lewar wewnętrzny mówiący, no jeżeli nam tej partii nie oddacie, to my tu wyjdziemy, jesteśmy silni, prawda, tak dalej. To zostało ucięte przez Kaczyńskiego.
1: No, zostało też powiedziane, sprawdzam, i okazuje się, że rzeczywiście można powiedzieć, że Morawiecki został trochę na spalonym i musi tutaj jakoś tak wracać z niego.
0: Tak, tak. Znaczy, no bo miał do wyboru być miękiszonem, jak to kiedyś ukuło się powiedzenie, albo być wyrzuconym z Prawa i Sprawiedliwości, i to w takim najgorszym dla siebie momencie, więc tak, jakby tą potyczkę przegrał z Kaczyńskim.
1: I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę, z dużym zainteresowaniem obserwując koleje polskiej sceny politycznej.
0: Łukasz serial polityczny.
1: Tak, to będzie serial Sukcesja, 5. sezon tak naprawdę, więc tak, myślę, że ciekawszy niż 4 poprzednie, oryginalne. Łukasz Pawłowski, ekspert do spraw sondaży, analityk polskiej sceny politycznej, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni w naszym studiu Radia Z był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci, Łukaszu, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tymczasem zapraszam do oglądania wersji wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Słuchajcie również wersji audio w serwisach streamingowych oraz na playerze Radia Z. Ja zapraszam na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu. Mikołaj Piedraszewski, Machina Władzy w Radiu Z. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Machina Władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Tysiące biało-czerwonych flag i symboli Polski walczącej na ulicach stolicy, kwiaty i znicze. Zmarł na minutę ruch aut, autobusów i tramwajów. Uruchomiono syreny alarmowe, biły też kościelne dzwony. Tysiące osób, jak co roku, przyszły na rondo Dmowskiego, by uczcić pamięć bohaterów niepodległościowego zrywu. Jak mówili reporterowi Radia Z, Krzysztofowi Grządzielskiemu, ich obecność to także przejaw patriotyzmu.
1: To jest pokaz jedności i pamięci, oczywiście, że ludzie jeszcze w tych czasach teraz tej komputeryzacji pamiętają o tym.
2: Dlaczego to tak ważne z pani perspektywy?
3: Ważne, żebyśmy pamiętali, że żyjemy w wolnej Polsce i komu zawdzięczamy wolność, oddać hołd bohaterom.
2: To jest też moment, który jednoczy Polaków?
4: Myślę, że tak. No zawsze, jeżeli w naszym kraju coś się działo złego, to Polacy na równo ze sobą szli, zawsze się dogadywali wtedy, nie?
2: A myśli pani, że pamięć przetrwa?
5: Myślę, że jeżeli będziemy przekazywać młodym pokoleniom, to na pewno tak.
0: Uroczystości w 82. rocznicę powstania odbyły się też na cmentarzu wojskowym na Powązkach przed pomnikiem Gloria Victis. Wzięli w nich udział weterani, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz, m.in. prezydent Karol Nawrocki i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tradycyjnie, jak co roku, mieszkańcy Warszawy zaśpiewali też powstańcze pieśni na placu Piłsudskiego. Nie będzie przynajmniej na razie potężnych ataków na infrastrukturę energetyczną Iranu, którymi groził Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że Stany Zjednoczone i Izrael zgodziły się wstrzymać planowane ataki na prośbę Iranu i innych krajów regionu pod warunkiem szybkiego osiągnięcia porozumienia. USA są gotowe do ataku na Islamską Republikę Iranu na poziomie niespotykanym od II wojny światowej, napisał Trump na swojej platformie True Social. Mimo to Iran i inne kraje Bliskiego Wschodu właśnie zwróciły się do nas z prośbą o wstrzymanie wszelkich ataków. W związku z tą prośbą zgodziłem się odwołać atak pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, napisał prezydent USA. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Śledczy wykorzystali specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Wcześniej podano, że analiza odnalezionych dotychczas elementów spowodowała, że służby musiały wrócić na miejsce. Śledztwo jest prowadzone w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej prosi policję o dodatkową ochronę. Jak tłumaczy, w ostatnich tygodniach rośnie agresja ze strony pacjentów i ich bliskich wobec personelu. Dodatkowo teraz sytuację zaostrzyły medialne doniesienia o kierowniku SOR-u, który miał pracować zdalnie na część etatu za wysokie wynagrodzenie. Szpital przekonuje, że nie doszło do nieprawidłowości, a ofiarą są teraz lekarze. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Szpital podkreśla, że personel prawie codziennie musi radzić sobie z wyzwiskami, głównie przez długie kolejki, ale też przez ostatnie afery w służbie zdrowia. Teraz pracownicy SOR-u mają otrzymywać nawet prywatne groźby.
7: Agresja wobec personelu medycznego nie będzie tolerowana,
6: mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Placówka zapowiada, że będzie zgłaszać każdy przejaw agresji także w internecie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Szpital zawnioskował do policji o wzmożoną ochronę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów i personelu medycznego. Sąsiedzi walczyli o granicę, a decyzję podjął premier. Jak informowaliśmy, Częstochowa przejmie część terenów gminy Poczesna mimo sprzeciwu jej władz i mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem rządu do Częstochowy trafi około 250 mieszkańców Poczesnej, którzy nie kryją niezadowolenia ze zmiany adresu. Wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot przekonuje jednak, że to dobra decyzja dla miasta, a nowi mieszkańcy z czasem będą z niej zadowoleni.
8: Ci mieszkańcy bardzo często wiążą swoje życie zawodowe czy szkolne z Częstochową, więc myślę, że będziemy mogli ich przekonać do życia w Częstochowie. Też takie są badania na przykład z Opola, że po 10 latach nowi mieszkańcy Opola cieszą się z tego, że zostali do Opola przyłączeni, więc też na to liczymy.
0: Mieszkańcy Poczesnej kilka miesięcy temu w referendum odrzucili pomysł zmiany granic. Teraz zapowiadają dalszą walkę, chcąc wykazać błędy proceduralne i doprowadzić do unieważnienia rozporządzenia. Częstochowa chciała przejąć część sąsiedniej gminy ze względu na składowisko odpadów, którym zarządza i które planuje rozbudować. Lekarze radzą, by nie pływać w morzu w soczewkach kontaktowych, szczególnie w egzotycznych miejscach. Profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki w Sosnowcu podaje przykład pacjentki, której do oka dostało się zakażenie. Musiała mieć przeszczep rogówki.
9: Ona była w odległym kraju, wiele tysięcy kilometrów od Polski, gdzie jest zupełnie inna flora. Po soczewkach kontaktowych i takim dość niefortunnym przebiegu skończyło się perforacją rogówki.
0: Dlatego specjalista radzi, by przed wejściem do wody zawsze zdejmować soczewki kontaktowe, pamiętać też o myciu rąk i przed ich dotykaniem, a także regularnie je wymieniać. Wraca moda na tak zwane pokoje u gaździny w Zakopanem. Według Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w stolicy Podhala na półmetku wakacji turyści zajmują 3/4 miejsc noclegowych. Ale w kwaterach prywatnych obłożenie sięga nawet 100%. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi na to pytanie szukał w stolicy polskich Tatr reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Według Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej to turyści z chudszym portfelem szczelnie wypełnili kwatery.
11: Daleko od krupówek, ale w przepięknych poddaszach u gaździn.
10: Wynajmująca pokoje Maria Kukuc Frączysta jest jednak przekonana, że nie tylko o cenę noclegu tutaj chodzi.
12: Te dudki schodzą nadal z plan. Ludziom potrzeba drugiego człowieka do wypoczynku. To się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze.
10: U Frączystej pokoje są zajęte do końca wakacji, także przez stałych gości, którzy wracają do swojej gaździny od lat. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Ceny noclegów w Zakopanem są średnio o 15% wyższe niż przed rokiem. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 w sobotnim meczu amerykańskiej ligi MSL. To premierowe trafienie polskiego piłkarza w trzecim występie w nowym klubie. Tuż przed końcowym gwizdkiem Polak został upomniany żółtą kartką za zagranie ręką. Zespół Chicago Fire po 9 zwycięstwie w sezonie jest na 4 miejscu w tabeli konferencji wschodniej z dorobkiem 29 punktów w 17 występach. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A Ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Dzień dobry bardzo. Niedziela 2 sierpnia, dochodzi 6. Iwona Kutyna w studiu Wiadomości.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, słuchamy.
4: Atak na policjantów w Wielkopolsce. Padły strzały. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Są ofiary śmiertelne. Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów. Dziś mecz o złoto z Amerykanami.
3: Szósta.
4: Atak maczetą i strzały w Trzciance w Wielkopolsce. Agresywny mężczyzna zaatakował interweniujących policjantów, zranił jednego z nich, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
5: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Ostrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
4: Przed blokiem policjanci znaleźli ciało martwego mężczyzny. Był to ojciec uzbrojonego napastnika. Sprawą zajęła się już prokuratura. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Tylko wczoraj doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po stronie polskiej. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Z kolei po słowackiej stronie zginął 37-letni Polak. Taternik spadł podczas pokonywania drogi w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Warszawa oddała hołd bohaterom powstania. Wielu mieszkańców uczciło ich pamięć na Placu Zamkowym, Placu Kraśnińskich czy na Powązkach. Jak co roku tłum zebrał się na Rondzie Dmowskiego, o czym opowie reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
6: O 17:00 w godzinę W, o której 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie, w stolicy rozległ się dźwięk syren w hołdzie uczestnikom zrywu. Na ulicach zatrzymały się samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Na Rondzie Dmowskiego odpalono biało-czerwone race, rozbrzmiały też okrzyki.
7: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską.
8: Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
6: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski Walczącej, który to pojawił się także na niebie. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
4: Dziś zaplanowano kolejne uroczystości i wydarzenia. Wśród nich przejazd na rowerach ulicami Warszawy. Trasa przebiegnie ulicami Ochoty i Mokotowa. Minister Rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. O reakcję zaapelował Związek Sadowników. Ceny spadły z ponad 6 zł za kilogram do 4, mówi prezes związku Mirosław Maliszewski.
9: Najlepszy sposób to jest przeciwdziałać temu długofalowo, czyli na przykład związać rolników, sadowników umowami kontraktacyjnymi, w których byłyby widełki cenowe, cena minimalna i maksymalna, ale zakłady przetwórcze nie chcą tego rozwiązania wprowadzić w życie, wdrożyć w życie, wolą cały czas rynek rozgrywać.
10: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
4: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski i zapowiada, w zależności od zgłaszanych potrzeb, będzie pomoc dla rolników i sadowników. Dziś ciut chłodniej, ale od jutra znów gorąco. Słońca nie zabraknie, na które lubimy się wystawiać. Może się to jednak skończyć uczuleniem. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych leków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
11: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
4: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy oskrzeli. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie leki mogą wywołać fotouczulenie. Polscy siatkarze powalczą dziś o złoto Ligi Narodów. Wczoraj w półfinale pokonali Słowenię 3-0. Dziś po południu ich rywalami w chińskim Ningbo będą Amerykanie. O poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Przed naszymi siatkarzami historyczna szansa. Dlaczego?
12: Bo po raz pierwszy mogą obronić złoto w tych rozgrywkach, a to udało się wcześniej tylko jednej reprezentacji. W 2018 i 2019 roku dokonała tego Rosja, która z wiadomych powodów nie bierze udziału w rywalizacji. Niestety z powodów politycznych najprawdopodobniej Rosjanie wrócą do ogólnoświatowej stawki w przyszłym sezonie, ale my skupmy się na tym, co tu i teraz, a trudno przejść obojętnie obok znakomitej formy reprezentacji Polski. Słowenię odprawiliśmy z kwitkiem.
0: To my zdobywaliśmy punkty seriami i później trzymaliśmy wynik. Cieszy to bardzo, bo Słowenia jest zawsze mocna.
12: Mówił nasz libero Max Graniczny, a my życzymy dziś powodzenia.
4: Początek meczu o 13:30.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Trochę spokojniej dzisiaj w pogodzie. Ostrzeżenia przed upałami jedynie na Podkarpaciu. Kto w Bieszczadach na wakacjach, będzie piekielnie gorąco. W pozostałej Polsce spokojnie. W Opolu do 26, w Poznaniu do 24, na północy jeszcze chłodniej, w Gdańsku maksymalnie 21 stopni w cieniu. Ale słońce będzie, a deszczu być nie powinno. 5 minut po godzinie 6 rano, to jest niedziela, to już 2 sierpnia. Michał Adamski. Dzień dobry bardzo, weekend, no i lato, i wakacje, i Tilasz w Radiu ZZ.

Jutro ma miesięcznicę ślubu. Taylor Swift w Radiu Z. 15 minut po 6, przepraszam, przeoczenie moje. Mówiłem, że dzień dobry, bardzo lato, wakacje, ale jeszcze do tego niedziela. A niedziela będzie dla nas. To jest dzień meczowy i uwaga, dzień kolorowanek. Wakacje na gigancie, jeszcze przed godziną 7:00 prawdziwa współczesna historia z Polski, a za chwilę świeży nowy polski rekord świata. A teraz spójrzmy wszyscy na naszą poranną królową. Śpiewajmy jej razem. Dla wszystkich, których ciągnie do kawy, męskie granie orkiestra w Radiu Z.

0: śpiewa Can't See Me, ale Lenę Marlin w Radiu Z. Brawo nasi siatkarze. Spektakularne zwycięstwo i jeszcze tak bardzo polskiego 1 sierpnia, nie? Aż wzrusz. I rekord Globu. Wczorajszy mecz ze Słoweńcami był najkrótszym półfinałem w historii Ligi Narodów. 69 minut i po wszystkim. I po nich. I finał dzisiaj. I jeśli im tak szybko idzie, słuchajcie, to jak zniknąć z obiadku w ogródku teściowej na godzinkę, bo mecz o 13:30. Ja myślę, że nikt się nie zorientuje, tak szybko im idzie. A teoretycznie może być tak, że u teściowej w niedzielę na obiadku będzie też szwagier.
1: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyws. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale

0: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

łączy różne światy i wspólny wakacyjny hit. To jest właśnie siła muzyki, nie? David Guetta lata prywatnym odrzutowcem z Ibizy na różne festiwale. Alok w Brazylii walczy o ochronę plemion Amazonii, a ten od Stick Figure surfuje sobie w Kalifornii. Razem stworzyli fajny wakacyjny przebój Run, Run River. To są właśnie wakacje 2026, a pamiętacie te z lat 90? Słyszeliście o wakacjach na gigancie? To się ciągle zdarza i o tym za chwilę w Radiu Z.

Dobry dzień, Jugopolis, Paweł Kukiz. Miasto budzi się, tu Radio Z, 16 minut przed siódmą. Słuchajcie, to jest w pewnym sensie wakacyjna historia. 14-latek, który uciekł z domu, bo przeszkadzało mu rodzeństwo. Historia z Polski. 2 tygodnie żył poza domem, utrzymując się z kaucji za butelki i puszki. Zwrócił uwagę kierowcy autobusu, bo jeździł ciągle tą samą linię, zbyt lekko ubrany jak na noc. No i chłopak po 2 tygodniach na gigancie na kaucjach wrócił do domu. Historia ma szczęśliwy finał, chociaż szczęśliwy. Pewnie ma karę do końca wakacji, szlaban na konsolę i dożywotni zakaz korzystania z butelkoma.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Fantastyczna nowość w Radiu Z w tym fantastycznym dniu działkowym.
1: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Tu Małgosia Socha. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
6: Dziękuję.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radio Z, to jest niedziela, 2 sierpnia, dochodzi 7, to czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
3: To oni walczyli o wolną Polskę, rocznica Powstania Warszawskiego. Pracownicy szpitala w Bielsku-Białej boją się o bezpieczeństwo, proszą o wsparcie policję. Iron Man w okolicach Krakowa, są utrudnienia, powiemy gdzie dokładnie.
2: 7.
3: Tysiące biało-czerwonych flag i symboli Polski walczącej na ulicach, kwiaty i znicze w miejscach pamięci warszawiacy oddali hołd uczestnikom powstania, które wybuchło 82 lata temu. O godzinie 17 ruch zamarł, zabrzmiały syreny, biły kościelne dzwony. Zgromadzeni przy rondzie Dmowskiego mówili reporterowi Radia Z Krzysztofowi Grządzielskiemu, że ich obecność to także przejaw patriotyzmu.
4: To jest pokaz jedności i pamięci oczywiście, że ludzie jeszcze w tych czasach teraz tej komputeryzacji pamiętają o tym.
5: Dlaczego to tak ważne z pani perspektywy?
6: Ważne, żebyśmy pamiętali, że żyjemy w wolnej Polsce i komu zawdzięczamy wolność. Oddać hołd bohaterom.
5: To jest też moment, który jednoczy Polaków?
7: Myślę, że tak. No zawsze, jeżeli w naszym kraju coś się działo złego, to Polacy na równo ze sobą szli, zawsze się dogadywali wtedy, nie?
5: A myśli pani, że pamięć przetrwa?
8: Myślę, że jeżeli będziemy przekazywać młodym pokoleniom, to na pewno tak.
3: O powstańcach warszawskich pamiętała nie tylko stolica, syreny rozległy się w większości polskich miast. Jest areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w miejscowości Kamianna w Wielkopolsce. Pijany kierowca podczas wyprzedzania czołowo zderzył się z samochodem osobowym. Siła uderzenia spowodowała, że drugi pojazd przewrócił się na dach i wpadł do rowu. Zginęły 3 osoby podróżujące tym autem. Damian B. był już karany, m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Wystawiono też za nim list gończy w sprawie dotyczącej gróźb karalnych. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej prosi policję o dodatkową ochronę. Rośnie agresja ze strony pacjentów i ich bliskich wobec personelu. Sytuację zaostrzyły medialne doniesienia o kierowniku SOR-u, który miał pracować zdalnie na część etatu za wysokie wynagrodzenie. Szpital przekonuje, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości, a ofiarą są teraz lekarze. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
9: Szpital podkreśla, że personel prawie codziennie musi radzić sobie z wyzwiskami, głównie przez długie kolejki, ale też przez ostatnie afery w służbie zdrowia. Teraz pracownicy SOR-u mają otrzymywać nawet prywatne groźby.
10: Agresja wobec personelu medycznego nie będzie tolerowana,
9: mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Placówka zapowiada, że będzie zgłaszać każdy przejaw agresji także w internecie. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Eksplozja w restauracji w centrum Moskwy. Co najmniej 3 osoby zginęły, rannych zostało około 20. Włoska restauracja była wynajęta na imprezę prywatną. Oficjalnych informacji o przyczynach eksplozji nie podano, ale niezależne media piszą o wybuchu instalacji gazowej. Spore utrudnienia czekają dziś kierowców podróżujących w okolicach Krakowa. Powód? Zawody Ironman. Ich częścią jest 90-kilometrowy wyścig rowerowy. Od teraz do 15 zamknięta jest droga krajowa nr 94 między Krakowem a Wieliczką. Można będzie ją przejechać w poprzek pod nadzorem policji, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Organizatorzy wyznaczyli takie śluzy, które będą pozwalały na przejazd między północną a południową częścią drogi krajowej nr 94. Te śluzy są w Wieliczce, Grodkowicach, Sułkowie, Bodzenowie, Słomirogu i w Brzeziu.
3: Objazd zamkniętego odcinka krajowej 94 autostradą A4. A w Radiu Z Sport i Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
12: Polska kontra Stany Zjednoczone w wielkim finale Ligi Narodów. W chińskim Ningbo dziś dojdzie do hitowego starcia, które zadecyduje o tym, kto zdobędzie złoto tych prestiżowych rozgrywek. Nasi siatkarze staną przed szansą, aby obronić tytuł i zostać przy tym drugą w historii drużyną narodową, której uda się ta sztuka.
13: Myślałem, że będzie trochę krótszej. Myślałem, że naprawdę będzie jak 3-1, bo myślałem, że ostatnio 3-0, ale no zadowolone, są mamy się, by nie miał opuściłaś więcej.
12: Mówił lider polskiego zespołu Wilfredo Leon, zdobywca 16 punktów we wczorajszym meczu przeciwko Słowenii, której podopieczni Nikoli Grbicia nie oddali choćby jednego seta. Początek finału o 13.30 naszego czasu. W piłkarskiej ekstraklasie festiwal strzelecki w Gliwicach. Piast po thrillerze wygrał z Wisłą Kraków 4-3. Z kolei Lech Poznań po blamażu w Lidze Mistrzów starał się odkupić winy i pokonał Wieczystą na wyjeździe 2-1. Gianni Infantino wycofuje się ze swojego szalonego pomysłu. Po fali oświadczeń na czele z UEFA, że inne międzynarodowe federacje nie zamierzają poprzeć idei sprzedaży praw do mundiali prywatnym inwestorom. inwestorom, szef FIFA poinformował, że szanuje ten głos i odstępuje od forsowania tej koncepcji.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
2: Idealny dzień na działkę, no bo dzisiaj nie będzie padać, ewentualnie może coś na południowo-wschodnim krańcu, tam może zagrzmi. No i działkę trzeba ogólnie podlać, a jeśli wczoraj burza była, to i pewnie posprzątać trzeba. Południowo-polskie działki też gorące, 26-30 stopni na Podkarpaciu nawet. Na działkach pod Łodzią w cieniu 24, w Suwałkach do 22.
1: Radio Zet i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Na północy Polski 10 stopni teraz, tak około. To na działkę trzeba z rana iść w bluzie.

Harrison w Radiu Z1 z tak zwanej Wielkiej Czwórki. No, ale tak wielkiej, słuchajcie, że jak robią o nich film, to od razu mają być 4 filmy. Każdy będzie opowiadał historię Beatlesów oczami każdego z Wielkiej Czwórki. Premiera za 2 lata, także postaram się jeszcze przypomnieć. Dzień dobry, bardzo 15 minut po 7 w Radiu Z. Gramy teraz piosenkę Shakiry z Mundialu, a za chwilę powiem, który sport jest najzdrowszy. Ani piłka, ani siłka.

0: Shawn Mendes w Radiu Z. 25 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Duńczycy przez 25 lat śledzili losy 8 tysięcy ludzi. No i okazuje się, że najzdrowszym sportem jest, proszę Państwa, tenis. Regularne granie w tenisa wydłuża życie nawet o 10 lat. I nie chodzi tutaj tylko o sport, ale także o relacje z drugim człowiekiem. No zresztą sami słyszycie. Samo zdrowie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
6: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
7: Pewnie plusz.
8: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór.
7: Na 100%.
9: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
7: Plusz.
9: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.

0: 100%.
1: Dziękuję.
0: Na zdrowie.
2: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
3: Barbara w Media Expert nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Usher w Radiu Z. Za 19 minut będzie 8. Wysyłacie sobie głosówki? Wiadomości głosowe, coś jak SMS, tylko mówimy zamiast pisać. Posłuchajcie głosówki od Małgorzaty Sochy.
1: Cześć, tu Małgosia Socha. To już dzisiaj będę gościnią na radiowym ogródku działkowym Radia Z.
0: Słuchajcie Radia Z już o godzinie 8. W naszym radiowym ogródku działkowym porozmawia z aktorką, z telewizyjną przyjaciółką, nasza Magda Barczyk. Radio Z
2: i już. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

Michael Jackson w Radiu Z. Za 7 minut 8, o 8 wiadomości. Bardzo dobre wiadomości przychodzą zza wielkiej wody, bo przełamał się w końcu Robert Lewandowski. Szczegóły za moment.

0: wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z, to jest niedziela, 2 sierpnia, dochodzi 8. Wiadomości ma Iwona Kutyna.
16: W Warszawiece o powstaniu nie ma nic ważniejszego niż ojczyzna. Polacy pomagają Hiszpanom, nasi strażacy już na miejscu. 2 pierwsze gole Lewandowskiego w nowych barwach.
15: Ósma.
16: Syreny, dzwony i zatrzymany ruch. Stolica uczciła pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość. A więcej o obchodach w relacji reportera Radia Z Krzysztofa Grządzielskiego.
17: Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wzięli w nich udział m.in. prezydent i marszałek Senatu. O 17:00 w godzinie wybuchu walk na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej, a na Rondzie Dmowskiego zebrany tłum odpalił biało-czerwone race.
18: Dzięki nim mamy teraz wolną Polskę, żyjemy w normalnych czasach.
19: Powstańcy uczą tego, że nie ma nic ważniejszego niż ojczyzna. Skoro się życie oddaje dla tej wartości, to jest to wartość najwyższa.
17: Dzień zakończył koncert powstańczych piosenek na Placu Piłsudskiego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
16: Wydarzenia planowane są też na najbliższe dni. Dziś ulicami Warszawy przyjedzie rowerowa masa powstańcza. W środę natomiast odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego. Przez miesiąc ponad 100 polskich strażaków będzie pomagać Hiszpanom w walce z pożarami lasów. Pierwsza, 35-osobowa grupa jest już na miejscu. Polacy będą stacjonować w dwóch bazach w Toledo i Cuenca w regionie Castilla-La Mancha. Z dowódcą grupy Jakubem Siczką tuż przed wylotem rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
2: Czy będziecie gasić, panie dowódco, te pożary? Bo lecicie bez sprzętu, jak widzę.
10: Sprzęt już dojechał na miejsce naszymi samochodami.
2: Jaki to sprzęt i co będziecie robić?
10: W głównej mierze są to narzędzia ręczne, węże małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań, ale również możemy używać ognia, przeznaczyć jakąś część terenu na spalenie i dzięki temu budować linię obrony.
16: Polacy mają prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie, bez użycia pojazdów gaśniczych. Nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji obowiązują od dzisiaj w Unii Europejskiej. Internauci będą musieli być wyraźnie informowani, że komunikują się z AI i czytają treści przez nią wygenerowane. Oznaczane mają być też obrazy, nagrania audio i materiały wideo. Jakie podejście do sztucznej inteligencji w internecie mają warszawiacy, sprawdził nasz reporter Piotr Gawroński.
20: Mam wrażenie, że im będzie się to dalej rozwijało, to będę miała większy problem.
21: Jak jakaś informacja wydaje mi się podejrzana, to po prostu albo weryfikuję, albo nie przyjmuję do wiadomości.
22: Zdarzyło się pani nabrać troszeczkę?
21: Nie, myślę, że nie.
23: To po prostu podchodzi naturalnie. Jakby zwraca się uwagę na szczegóły, to po prostu widać.
24: Tylko czysta intuicja.
22: Tylko i wyłącznie.
24: Chyba, że wrzucam w czata i pytam się go, czy on to zrobił.
22: Są takie dwa filmiki. Który z nich jest prawdziwy, jak pani myśli?
25: Ten u góry.
22: U góry jest prawdziwy? Nie, jest AI akurat.
16: Treści wygenerowane przez AI będą musiały posiadać oznaczenia nadające się do odczytu maszynowego, co ułatwi ich wykrywanie przez wyszukiwarki internetowe. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago, piłkarz zdobył 2 gole, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1. To pierwsze bramki Polaka w nowym klubie. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X. Kolejny mecz Lewandowski i jego drużyna w ramach Ligi MLS rozegrają 16 sierpnia, kiedy podejmą Portland Timbers. A więcej sportu i piłki już teraz. Mateusz Ligęza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
27: Przed polskimi siatkarzami najważniejszy mecz tegorocznej Ligi Narodów. W finale rozgrywanym fińskim Ningbo zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a stawką będzie złoty medal tych prestiżowych rozgrywek. W półfinale zespół Nikoli Grbicia pewnie pokonał Słowenię 3-0.
28: Zagraliśmy bardzo fajny mecz. To, co potrzebowaliśmy z jednym przeciwnikiem jak Słowenia, która każdy raz oczywiście gra bardzo, bardzo dobrze w obronie. Przygotowaliśmy się z jednym bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak.
27: Komentował selekcjoner naszej reprezentacji. To zwycięstwo smakuje wybornie, podkreśla z kolei rozgrywający Marcin Komenda.
29: Nie było żadnych nerwów w końcówkach, nie było wyników na styku. To też jest ważne, to też cieszy.
27: Finał odbędzie się o 13:30. Na koniec piłka nożna i przegląd wydarzeń na naszym ligowym podwórku. Porażki krakowskich Beniaminków w drugiej kolejce Ekstraklasy. Wisła przegrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 3-4. Natomiast Wieczysta przegrała u siebie z Lechem. Kolejorz wygrał 2-1. A dziś 3 kolejne spotkania tej serii gier. Legia podejmie Zagłębie, Śląsk zmierzy się z Rakowem, a KKS Katowice zagra z Radomiakiem.
26: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
30: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
15: Krem przeciwsłoneczny, ten z filtrem trzeba koniecznie wziąć na działkę dzisiaj ze sobą, bo słońca będzie naprawdę sporo. Temperatury to różnie, bo na tych działkach na południu kraju będzie tak nawet 30 stopni, ale na Pomorzu maks 21.
30: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
31: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Englishman in New York, czyli Anglik w Nowym Jorku. To Sting w Radiu Z, a w wiadomościach o 8 słyszeliście o Polaku w Chicago. Lewy strzelił dwa pierwsze gole w Chicago Fire, dwa pierwsze gole w lidze amerykańskiej. Klub przypomina, że przecież mówią na niego Lewandowski. W ogóle dobrze go tam przyjęli. Na zdjęciach z trybun widzę kibiców z transparentami "Witamy Robert" albo "Lewy, proszę, daj mi swoją koszulkę". No kurczę, no. Amerykanie go pokochali.

ze śpiewu szeptem. W tym utworze pokazuje też, że umie śpiewać głośniej, zamykając jednocześnie usta krytykom. A niedawno wypuściła swoje perfumy.

0: jak dział kobiet działkowcem.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
0: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie

0: Da ci gwarancję, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: wtedy. Borys Szyc.
1: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
2: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
1: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
2: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
1: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: A super!
3: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z.

0: Za 13 minut 9, taki ładny dzień. Najlepiej spędzić w bardzo ładnym miejscu, w bardzo ładnym towarzystwie. Magda Barczyk.
1: Tutaj radiowy ogródek działkowy, piękna pogoda, jeszcze wakacyjna rzecz jasna, no i wspaniała gościni dzisiaj razem z nami, Gosia Socha. Cześć Gosiu.
2: Cześć wszystkim, witam serdecznie z RODOS.
1: Prawdziwego RODOS. No właśnie, słuchaj, czy ty posiadasz swoje RODOS albo jakiś duży ogród i czy ty jesteś rzeczywiście osobą, która się nim osobiście zajmuje?
2: Posiadam ogródek przydomowy i bardzo lubię, rzeczywiście lubię o niego dbać. A tak naprawdę bardzo lubimy jeździć nad Polskie Morze do chałup i tam tak wczasujemy, że tak powiem. I to jest bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Blisko i daleko, trochę na wyciągnięcie ręki, trochę trzeba jednak dojechać, ale najważniejsze, że dzieciaki kochają to miejsce, nie wyobrażają sobie, żeby nie spędzać wakacje nad Polskim Morzem.
1: Czy wakacje nad Polskim Morzem to też jest twoje wspomnienie na przykład z dzieciństwa?
2: Absolutnie. Wiesz jak to jest? To tak naprawdę gdzieś tam te najlepsze rzeczy przekłada się i pokazuje się swoim dzieciom, te, które miały okazję się przeżyć w dzieciństwie. I to są właśnie te wspomnienia moje, kiedy jeździłam z rodzicami nad Polskie Morze, jeździliśmy do Darłówka. I też właśnie najpierw na kemping z namiotem, później z przyczepą. I pomyśleliśmy z moim mężem, że to będzie fantastyczny sposób na spędzanie takiego czasu rodzinnego, ale uczenia dzieci, że nie wszystko jest piękne, sterylne i wszystko podane pod nos. To też od nas wymaga właśnie organizacji i też takiej dyscypliny. I też dzieciaki uczy samodzielności, więc jest to super miejsce dla nas, a w pewnym sensie ja kontynuuję tą naszą rodzinną tradycję kempingową.
1: I o tych tradycjach jeszcze za moment porozmawiamy. Oczywiście Małgosia Socha razem z nami dzisiaj w radiowym ogródku działkowym w Radiu Z. Zostańcie z nami.

0: ale widzicie te konsekwencje? 5 lat temu wydała piosenkę ETC, czyli et cetera z łaciny, co oznacza i pozostałe, i inne, a 5 lat później, właśnie teraz, wypuszcza singiel ITP i TD. Co znaczy przecież dokładnie to samo, co ETC. Tylko po polsku, ale dokładnie tak jak 5 lat temu, słuchamy z przyjemnością. Sanach, tak ma od początku, robi hit i tak dalej. I tym podobne, same hity. 9:00, za chwilę w Radiu Z będą wiadomości. Bardzo ważne informacje przychodzą zza wielkiej wody. Posłuchajcie koniecznie.
1: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Tu Małgosia Socha. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. W niedzielę 2 sierpnia dochodzi 9:00. Wiadomości Iwona Kutyna. Prosimy.
9: Zgodził się dla dobra świata Trump. Wstrzymuje ataki na Iran. Bariera ma zablokować dostęp do brzegu. Hiszpania odcina się od Maroka. Karta turysty przybojem pod Tatrami daje zniżki i rabaty.
0: Dziewiąta.
9: Donald Trump wstrzymuje plany uderzenia na Iran. Wcześniej amerykański prezydent zapowiadał potężne uderzenia na irańską infrastrukturę krytyczną. Teheran groził odwetem i uderzeniami w obiekty infrastruktury krytycznej w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej. To, co dzieje się w tej sprawie w Białym Domu i na Bliskim Wschodzie, śledzi reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dlaczego Trump zmienił zdanie?
10: Dla dobra świata, tak napisał w mediach społecznościowych. Trump twierdzi, że USA zawstrzymały się od potężnego uderzenia na Iran na prośbę samego Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Uderzenia nie będzie, jeśli dojdzie do szybkiego porozumienia z Teheranem, czyli pełne otwarcie cieśniny Ormuz oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Według Trumpa jest duża szansa na szybkie podpisanie porozumienia, bo są jego wstępne ramy.
9: Plany wstrzymania ataku miały być uzgodnione i popierane przez Izrael. Hiszpańska Ceuta buduje barierę zabezpieczającą na granicy morskiej z Marokiem. Chce w ten sposób chronić się przed nielegalnymi migrantami. Kryzys wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do Ceuty właśnie. Podczas próby przedostania się przez granicę 67 osób zginęło. Żegluga śródlądowa w Niemczech przeżywa historyczny kryzys. Najważniejsze drogi wodne meldują rekordowo niskie stany wody, najniższe od ponad 200 lat. Z Berlina Wojciech Hernes.
11: Ren, Neckar, Łaba, Dunaj i wiele innych rzek, a także kanałów żeglugowych w Niemczech nie miało tak niskich stanów od 1813 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary i dokumentację. Żegluga śródlądowa w Niemczech, zarówno pasażerska, jak i towarowa, jest teraz drastycznie ograniczona, a w wielu miejscach niemożliwa. Barki mogą transportować najwyżej 1/3 możliwego frachtu. To oznacza ogromne, liczone w miliardach euro straty. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: Obrońcy naturalnego środowiska w Niemczech ostrzegają, że niskie stany i wysoka temperatura wody mogą mieć katastrofalne konsekwencje ekologiczne. Rekordowe zainteresowanie szkołą Orląt w Dęblinie. Chętnych jest blisko 1400 osób. Miejsc jest zaledwie 213. Wśród kandydatów było około 240 kobiet. Kandydaci na tym etapie, czyli badań medycznych, najczęściej odpadają z powodu wady wzroku i kręgosłupa. Kilka tysięcy turystów skorzystało w lipcu ze zniżek, promocji i rabatów w ramach zakopiańskiej karty turysty. To miejski program lojalnościowy rozwijany pod Giewontem od majówki. Kartę turysty można otrzymać, rezerwując nocleg w jednym z obiektów, które do gminy odprowadzają tak zwaną opłatę miejscową. Jest doliczana do ceny noclegu. Przemek Taranek ze szczegółami.
12: To zaledwie 2 zł za dobę. W zamian można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Na przykład przy kilkudniowym pobycie z całą rodziną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Mamy 85 partnerów od obiektów noclegowych, przez obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, fryzjer, usługi kosmetyczne.
12: Rabaty ilu procent sięgają?
13: Od 5 do 20%.
12: Karta turysty ma formę elektroniczną. To specjalny kod wydawany już przez ponad 1000 pensjonatów i hoteli w Zakopanem. Przemek Taranek, Radio Z.
9: A o tym, jak wyrobić kartę turysty, można poczytać na stronie zakopanekart.com.pl.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ale działkowa ta niedziela, jeśli popada, to tylko na południowym wschodzie, gdzie upał dzisiaj i raczej takie burzowe zjawiska, ale w pozostałych częściach kraju super, bo nie za gorąco, 26 w Opolu, 24 w Poznaniu, czy do 22 stopni dzisiaj w Gdańsku. Jeszcze ta temperatura rośnie, no i nie pada, słonecznie, bez wichury. W Warszawie na radiowym ogródku działkowym też pogodnie i radośnie. Nasza Magda Barczyk rozmawia z Małgosią Sochą. Wrócimy tam jeszcze, no jeszcze niebawem. A teraz gramy muzykę numer 1, to moja działka.

Mają dwa wielkie przeboje i wszystkie grały w filmie Shrek. Smash Mouth w Radiu Z. Za chwilę wrócimy na działkę, na radiowy ogródek działkowy, gdzie Małgosia Socha, ale wcześniej powiem wam, kto jest mądrzejszy. Czy kociarze, czy psiarze. Słuchajcie Radia Z i gram już teraz wielką miłośniczką zwierząt. Sama akurat, Wiki Gabor w Radiu Z.

0: W Radiu Z 9:20 to na zegarze. Kociarze mają wyższe IQ. To naukowo stwierdzone. Same koty człowiekowi inteligencji nie dodają. Ale okazuje się, że ci, którzy mają wyższy iloraz inteligencji, chętniej wybierają koty. Zresztą koty też są inteligentne. To w takim układzie porozmawiajmy jak mądry z mądrym i poszukajmy odpowiedzi na odwieczne pytanie: mieć czy być. Kocie, ty byś bardziej był, czy bardziej byś może... A, to tak myślałem. Kot by miał.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: W Media Expert taniej.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina.

0: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
1: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
2: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: A super!
4: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

zawsze będzie kojarzyć się z wakacjami 2026. Debauza w Radiu Z. Za chwilę działkowe rozmowy w radiowym ogródku działkowym. Magda Barczyk rozmawia z Małgosią Sochą. A po drodze Sean Paul i Alexis Jordan.

0: Radio Z na wypoczynku, a konkretnie w radiowym ogródku działkowym. Razem z nami dzisiaj Małgosia Socha. Cześć Małgosiu raz jeszcze.
1: Ale mamy dzisiaj pogodę. Udało się.
0: No właśnie, ja ciebie chciałam zapytać, czy ciebie w polskiej pogodzie bardziej zaskakuje to, że w lipcu nie ma słońca, czy już cię to przestało zaskakiwać i wybierasz sobie swój czas na wypoczynek jednak w takich pewniejszych momentach?
1: To jest taka ruletka, powiem ci, z tą naszą polską pogodą. I ja bardzo lubię, że ona tak sobie z nami pogrywa. Nigdy nie wiadomo, to jest zawsze ten dreszczyk emocji. Czy będzie słońce na całym naszym turnusie, czy może chociaż parę dni. I zobaczcie, jak my się potrafimy cieszyć z tych najmniejszych chwil słońca. Naprawdę.
0: Małgosiu, a co robi mama Małgosia, jeżeli pada na turnusie? Jak wtedy mama Małgosia animuje swoje pociechy? Jest jakiś sposób? Koniecznie musisz nam zdradzić.
1: Słuchajcie, przede wszystkim klucz jest taki, żeby dzieci było więcej niż jedno. To już jest zawsze dobrze, ponieważ dzieci zajmują się sobą nawzajem. Ale warto, żeby jednak gdzieś był koordynator tych zabaw albo animator. Więc u nas oczywiście idą w grę wszystkie planszówki. No właśnie, dużo gramy, bo to też jest taki fajny sposób na spędzanie tego czasu rodzinnego. I przyznam szczerze, wtedy, kiedy jest ta taka deszczowa pogoda, najlepszy dźwięk to uderzające krople o dach naszej przyczepy, który sprawia, że wszyscy się rozleniwiamy i wieczorem z przyjemnością robimy też takie rodzinne kino. I to też jest taki, naprawdę, wtedy bez wyrzutów sumienia włączamy dobry, jakiś familijny film i z przyjemnością wszyscy oglądamy.
0: Mama Małgosia, koordynatorka zabaw, inicjatorka, animatorka, wszystko w jednym, a o tym, kim jeszcze jest Małgosia Socha, pogadamy już za moment.

0: Stary dobry Blue Monday, ale w nowych ubraniach. Dub Dog, Special Zark w Radiu Z. 10:00 za moment. W wiadomościach system kaucyjny. Po nowemu troszkę. Radio Z i już. Pieniążki na konto.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyls. Na koncert zapraszają uzdrowisko termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
7: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, to jest niedziela, 2 sierpnia, już prawie 10:00, więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
14: Śmiertelne wypadki w Tatrach, nie żyje dwóch turystów. Polscy strażacy na hiszpańskim posterunku walczą z pożarami. Zamiast bonu, zwrot kaucji na kartę płatniczą. Nowe butelkomaty.
0: Dziesiąta.
14: Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. O szczegółach nasz reporter Przemek Taranek.
15: Do jednego z wypadków doszło podczas wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
16: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
15: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę. Spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Przemek Taranek, Radio Z.
14: Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. Pierwsza zmiana polskich strażaków jest już w Hiszpanii. 35 ratowników specjalizujących się w gaszeniu pieszo trudno dostępnych miejsc zostało zadysponowanych do miejscowości Toledo i Cuenca. O tym, na czym polega misja polskich ratowników i w jaki sposób wspierają Hiszpanów, reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Strażacy z modułu GFFF gaszą pożary w miejscach, w które nie wjedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Dzięki przenośnym pompom są w stanie gasić ogień małą ilością wody. Na wyposażeniu mają także pilarki. Jak powiedział mi jeden ze strażaków Kamil Kujawa, służą one do tak zwanej mineralizacji gleby.
17: Usuwamy wszystko, co się może spalić przed tym pożarem po prostu, czyli wszystkie drzewa, krzewy, czy nawet trawę, żeby to była goła ziemia, która no już się nie jest w stanie spalić.
12: Potrafią także walczyć z pożarami ogniem. Wypalają zarośla, tworząc ogniste ściany, które ograniczają dalsze rozprzestrzenianie się żywiołu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
14: Polacy będą stacjonować w Hiszpanii rotacyjnie. W sumie w akcji weźmie udział ponad 100 strażaków. Mieszkańcy Florencji, zaniepokojeni silnym zapachem dymu, wydzwaniają do straży pożarnej, informując o potencjalnym pożarze. Okazuje się, że to przyniesiony przez wiatr dym z ogromnych pożarów we Francji. W departamencie Żerondy trwający ponad tydzień pożar został już opanowany. W departamencie Var strażacy powstrzymali ogień, który pozostaje jednak aktywny. Czerwone tramwaje przez dekady były elementem krajobrazu miast Górnego Śląska i Zagłębia. Teraz to się zmieni. Tramwaje będą żółte. Taką decyzję podjęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Skąd pomysł na zmianę barw? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
18: Żółty to kolor transportu w metropolii. Taki mają autobusy, a w przyszłości także kolej metropolitalna. Czerwone tramwaje często myliły przyjezdnych, którzy zastanawiali się, czy potrzebują osobnego biletu. Mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
19: To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
18: Pierwsze żółte tramwaje wyjadą na tory jeszcze w tym roku. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Czerwony kolor pozostanie tylko na zabytkowych tramwajach, które wyjeżdżają podczas specjalnych okazji. W ciągu kilku lat w Polsce może stanąć kilka tysięcy butelkomatów zwracających kaucję na kartę. Takie automaty są instalowane już teraz najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Większość zwrotomatów w sklepach z reguły wydaje bon o równowartości kaucji, który można zrealizować podczas zakupów. Tymczasem operatorzy pracują nad nowymi rozwiązaniami formy zwrotu kaucji, w tym m.in. właśnie bezpośrednio na kartę płatniczą czy aplikację mobilną.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Cześć Norbert.
21: Dzień dobry.
0: A wiesz, jak mówią w tych dyskontach?
21: Uwaga.
0: Na panią, która przynosi najwięcej butelek?
21: Trzymam się blatu.
0: Królowa Bona. Przepraszam, musiałem.
21: Dobre, no,
0: a pogoda świetna i pożartować można, słońce świeci nie za gorąco.
21: Super.
0: Cześć Norbert.
21: Dzień dobry.
20: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
21: Myślę sobie, Michał, że tym sucharem idealnie zapowiedziałeś wakacyjną listę wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego.
0: Co nie? No. I jednocześnie mówiąc, że dziś będzie sucho, nie będzie padało.
21: 4 minuty po 10:00, zapraszamy.

0: wakacyjna lista wydarzeń tygodnia. Dobra. Szymona Majewskiego. Startujemy. Miejsce
1: tak
0: szóste.
1: Jest. Zacznę od rzeczy właśnie smutnej, żenującej. Trzeba o tym powiedzieć. Mianowicie o wielkiej akcji bohaterskiej husarii we Wrocławiu. Trzech patokmiotów napadło na dziewczynę i chłopaka z Ukrainy. Dziewczynę uderzyli, bohaterowie nasi. Chłopaka tłukli, kopali, nawet leżą na ziemi.
0: Widziałem to nagranie. No naprawdę to jest okropna rzecz.
1: Straszne, okropne. Jeden z tych ćwoków, jak się okazuje, bije się na gołe pięści Federacji Gromda, Maksywę Cycu. Na szczęście to dobrze, że panowie, czyli szefowie Gromdy, odcięli się od tego cyca. Ja jeszcze bym, cholera, mu odebrał jedną rzecz,
0: co
1: bo
0: takie?
1: Rozumu już nie ma. Ten tytuł cyca, wiesz, bo jednak kurs jest to ważna część kobiecego ciała i naprawdę nie zasługuje na to, by być ksywką tego trepa. Nie chcę się rozwodzić nad mentalem tego gościa, ale pytanie mam tutaj, kurczę, do wszystkich polityków, którzy grzeją tą nienawiść do Ukraińców, z czego się cieszy, jak wiemy, Putin, bo oni właśnie takich cycopodobnych, Adamace i innych wychowują i nie wiem, czy jesteście dumni. Nazwisk waszych nie będę wymieniał, żeby nie robić w tym prestiżowym programie reklamy tym wszystkim patocycom. I piękne słowa powiedział Marcin Najman. Proszę was, nie dajcie się nigdy zwieść takim pustym sloganom zakutych głów, nasterydowanych, nakoksowanych, którzy w tych swoich nagraniach coś tam mówią. Najman dodaje, że sprawcy o prawdziwym honorze, odwadze nie mają zielonego pojęcia, ci właśnie goście. Tam nie ma za grosz odwagi, tam nie ma za grosz bohaterstwa, to zwykłe bite pały, które atakują w trzech tylko dlatego, żeby mieć stuprocentową pewność, że nic się im nie stanie, bo są tchórze.
0: Tak powiedział
1: naprawdę,
0: Marcin Najman.
1: Tak. Marcinie, szacun wielki, wygrywasz wszystkie Gromdy, masz wygrane KSW i inne WBB, złoty pas wagi ciężkiej w kategorii przyzwoitej.
0: And the winner is...
1: Tak, wygrał moim zdaniem korespondencyjnie z Fiurym, z Antonim Joshua i ze wszystkim.
0: I z Andrzejem Gołotą.
1: I z Andrzejem Gołotą.

0: Shemaine Jackson, Pia Zadora, tu Radio Z. No i lista Szymona, zaczęliśmy od miejsca szóstego oczywiście, za chwilę miejsce piąte, 23 minuty po dziesiątej. Wcześniej na naszej antenie m.in. Whitney Houston.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gratis

0: gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: W Media Expert wyprzeda.

0: na mediaexpert.pl.
1: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz -20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Po reklamie.

0: Wakacyjna lista przebojów tygodnia. Teraz miejsce piąte.
1: Słuchaj, rozłam w PiS, ale kurczę, Norbert, od czego zacznę? Rozłam w Polsacie. Cichopek, Kasia i Maciej Kurzajewski odchodzą z Polsatu.
0: To jest cięższe niż rozłam w PiSie.
1: Dokładnie. To rozwój jest... plus minus.
0: Jakby Bolek zostawił Lolka.
1: To jest tak,
0: jakby Batman zgubił Robina.
1: Jakby Szymon odszedł od Majewskiego, Edward od Miszczaka.
0: Koniec.
1: Koniec. I oni przechodzą, nie wiem, na swoje. Boję się tych filmików, bo będą mieli dużo czasu i Polsacie zatrudni ich znowu. Rozłam w PiS, niczym rozstanie starych kochanków. Mm-hmm. Właśnie Morawiecki, jak wiemy, wychodzi z PiS. Wychodzi, ale jest. Nie podpisał i nie podpisze. Nienawidzą go Błaszczak, Czarnek i reszta. Mm-hmm. Tak chcą, by został. Tak. Jarosław wszystko przedłuża jakimiś procedurami. Rzecznik dyscypliny, który twierdzi, że są. Czyli jakby ta oczy od mamy, ale mieszka w pokoju obok i korzysta z tej samej łazienki, śpią razem, ale się nie całują.
0: Nie chodzą na randki.
1: Tak, dzieci nie wiedzą, co mówić w szkole. Karski powiedział, że mają badać, to jest niesamowite, że mają badać osobną sytuację każdej osoby. Mm-hmm. Cholera, czyli co, korzystny biometr? I właśnie nie wiadomo, co to znaczy. Mm-hmm. Badania mają być tak szczegółowe i się zastanawiam, czy na przykład może się okazać, że finalnie o tym, czy ktoś jest w PiSie bądź nie, może zadecydować na przykład poziom cholesterolu, albo morfologii, albo lepiej na przykład badanie moczu. W końcu to przecież PiS po angielsku to PiS. Politolodzy słuchajcie, jakieś wątki psychologiczne, na przykład, że rozłamowcy chcieli być wyrzuceni, bo będą męczennikami. Dlatego Jarosław nie chce właśnie im nie wystawiać tej niewiernej żonie walizek, dlatego wystawia te walizki na dzień, ale na noc bierze do domu. Myślę sobie, że rzeczywiście tu Jarosław cierpi, może nie tak jakby od niego odeszła żona, bo wiadomo, że nie, ale na przykład przeżył to już podobno na kocie, słuchaj. Otóż jak podobno była taka sytuacja, że jego mruczek chodził do sąsiada, bo miał tam lepsze suche. Po prostu Morawiecki, słuchaj, ma gdzieś lepsze suche, albo nawet podejrzewam, że mokre.

0: O spoconych ciałach w Radiu Z śpiewa Michał Szpak. 19 minut do 11 to wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za nami rozłam w PiSie i rozłam w Halo to Polsat, a za chwilę u nas Hania Kuzimowicz w Radiu Z. Będzie też miejsce czwarte. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Lista Szymona, miejsce czwarte.
1: Myśmy niepotrzebnie ruszyli ten temat rozłamu w Polsacie, że
0: dlaczego?
1: Kasia cicho, bo ludzie płaczą, ja to słyszę.
0: A, no tak.
1: No przystań. Słuchajcie, na pewno wrócę. Ja pogadam z Edwardem, wiecie, że mam z nim dobre układy. Tymczasem gadajmy o Gianni, Gianni Infantino. Gianni, no wiesz, forsa, prawda, wiadomo.
0: Tak.
1: Nie wiem, jak go nazwać, Infantino, Sfaniakino, Aferino. Według informacji brytyjskiego, słuchajcie, The Times, prezydent FIFA rozważa model, w którym prywatni inwestorzy mogliby objąć udziały związane z komercyjnymi prawami do mundialu. Oczywiście w gronie zaangażowanych jest Josh Kushner i jego brat Jared Kushner, czyli zięć Donalda Trumpa.
0: Czyli chodzi o to, żeby sprzedać, sprzedać mistrzostwa.
1: No po prostu, żeby sprzedać. Protestuje przeciwko temu UEFA, czyli słuchaj, mundial, z którego tak nie ma co kurde zbierać. Po tych wszystkich, wiesz, no nie wiem, ja miałem takie odczucie, wiesz, po tych, nie wiem, przerwach na nawadnianie, pół godziny przerwach, żeby mógł Bieber zaśpiewać i Shakira, albo że przemówieniach Tomka Cruza, walizka Louis Vuitton, z której widziałeś, wyjeżdża puchar.
0: No było kolorowo.
1: To już na w ogóle może sprzedajmy, na przykład, że każdy piłkarz będzie miał swojego sponsora, inną reklamę, wiesz, nie wiem, ciastka od cioci, wiesz, chyba nie, bo to będą jakieś duże z Doliny Krzemowej pewnie, wiesz, sponsorzy, nie wiem, nawet faule powinny być sponsorowane. Dziś na przykład sponsorem podcięcia jest jakiś tam browar, oddzielny dżingiel i to puszczają. Albo rzut autu z budki z parówkami. Środek boiska, proszę bardzo, żelki. Albo na przykład w ślizg, producent mydła.
0: Idealnie pasuje.
1: No idealnie. No.
0: Ale kasa dokładnie się trzepie, patrz.
1: Dobra, i jak zapłacisz, twój kraj może wystawiać dwie drużyny. Albo i cztery, proszę bardzo. I w następnych mistrzostwach wezmą udział 64 drużyny. 32 USA i 31 Arabii Saudyjskiej.
0: A Polska?
1: Jezu, ale wiesz co, gdyby naprawdę, no przecież my jesteśmy potęgą. Gdybyśmy mieli 10 Polsk, to może, wiesz, jedna by wyszła z grupy. No proszę ciebie, no. No jak Turbo Grosik wejdzie, podbiegnie.

0: Nowość w Radiu Z. Temper City, Self-Aware. 3 minuty do 11. Strażacy mieli pełne ręce roboty po wczorajszych burzach. Najwięcej wezwań trafiło na Mazowsze, Śląski do Wielkopolski. Nasz reporter sprawdził, gdzie dzisiaj znów może być niebezpieczniej. O tym opowiemy wam w wiadomościach o 11. Bądźcie z Radiem Z.
1: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
2: Tu Małgosia Socha. Zapraszam was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
1: Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Alergiczne będzie nowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Po reklamie.
5: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. Teraz czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
6: Niebezpieczna pogoda, interwencje strażaków, a na tym nie koniec. 400 dzików do odstrzału w okolicach Otwocka, mieszkańcy protestują. Nie wszystko do pociągu zabierzesz, przypominają kolejarze.
5: Jedenasta.
6: Ponad 1200 interwencji strażaków po burzach, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy służby miały na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Większość interwencji dotyczyła usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i ulic. Zabezpieczano również zerwane dachy. W studiu pogodową rękę na pulsie trzyma reporter Radia Z Michał Dzieneński.
7: Tak jest.
6: IMGW ostrzega także dzisiaj przed niebezpieczną pogodą. Gdzie konkretnie?
7: Silne burze możliwe są dziś w Tatrach. Upał alerty drugiego i trzeciego stopnia w pasie od Chełma po Bielsko-Białą. Tam też możliwe są po południu ulewy i burze. W pozostałej części kraju w aurze chłodniej i spokojniej.
6: No to co nas czeka w kolejnych dniach? Upał odpuści?
7: Nie. Na horyzoncie czeka nas kolejna dawka ekstremalnych upałów. Nawet do 40 stopni. Niemal cała Polska ma być na czerwono, czyli najwyższy stopień pogodowych ostrzeżeń. Afrykański upał, szczególnie we wtorek i środę.
6: A przyszły weekend według wstępnych prognoz ma być chłodniejszy. Mieszkańcy powiatu otwockiego protestują przeciwko odstrzałowi dzików. Zabitych ma być tam 400 zwierząt. Działania te nie umknęły aktywistom. Autorzy petycji, pod którą podpisało się blisko 5 tysięcy osób, alarmują, że użycie broni w pobliżu domów zagraża bezpieczeństwu. Apelują również o potrzebę poszanowania życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dialogu z mieszkańcami jednak nie będzie. Przepisy w żółtej strefie ASF wykluczają odłów czy relokację dzików, mówi Tomasz Laskus, starosta otwocki.
8: Tak by ta populacja się rozrosła, że po prostu zagraża bezpieczeństwu i normalnemu życiu mieszkańców naszego powiatu.
9: Model odstrzału za tuszę, tak?
8: Tak, to jest model, który zaproponowałem, który wynika z tego, żeby ominąć klincz prawny, jaki mamy w związku z finansowaniem tych działań. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła tę uchwałę, twierdząc, że nie można na tego typu działania jak redukcja dzików przeznaczyć środków.
6: Osoby przeciwne zabijaniu dzików zarzucają staroście brak konsultacji społecznych oraz dbanie tylko o interes myśliwych. Co najmniej 3 osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w restauracji w Twin Falls w stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych. Według mediów śmierć mogło ponieść nawet 5 osób. Na nagraniach z mediów społecznościowych widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały. W szpitalu ma być pewna liczba osób, nie wiadomo jednak dokładnie ilu jest rannych. Jak ujawniła policja, sprawca nie żyje. Pociąg pasażerski to nie pociąg towarowy, przypominają kolejarze tym, którzy wybierają się na wakacje. Na przykład na pewno do pociągu nie wejdą kajaki. Przed każdą podróżą warto sprawdzić, co można ze sobą zabrać, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
10: Spontaniczne pomysły pasażerów mogą zaskoczyć drużyny konduktorskich. Przed podróżą warto sprawdzić zasady przewozu bagażu, by uniknąć niepotrzebnych rozczarowań jeszcze na peronie.
6: Zabrać można ze sobą rower, spakowany namiot czy złożony stolik turystyczny. Najważniejsza zasada jest taka, że nie może przeszkadzać innym pasażerom i blokować przejścia. Darek Klimczak będzie z wami od 12:00. Zapraszam w jego imieniu.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dzisiaj na mapach pogodowych bez szaleństw, być może poza Podkarpaciem, gdzie dzisiaj ma być 28 stopni w cieniu, za to reszta kraju już z temperaturami od 22, najchłodniej na północy, do 26 stopni. Dzisiaj bez opadów deszczu, jeśli chodzi o noc, również zapowiada się spokojnie z temperaturami od 13 do 16.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: No i nie odchodźcie za daleko, bo cały czas trwa wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Dzisiaj przed wami podium, czyli miejsce trzecie, drugie i pierwsze. Teraz Roxette i Sleeping in My Car.

0: Kolejna godzina i wakacyjna lista przebojów Szymona Majewskiego. Wskakujemy na podium tu.
1: Tak, wskakujemy. Słuchaj, ty chciałbyś, kurczę, na przykład dostawać wypłatę w banknotach ze swoim wizerunkiem?
0: Kto by nie chciał? Wyobrażasz sobie, jak
1: na
0: płacisz?
1: Na przykład, wiesz, Norberciki. Tak. I takie, wiesz.
0: 50 Norbercików.
1: Albo Majewszak dostaj, płacę ci w Majewszaka.
0: W stówach.
1: Żeby już mógł jest spersonalizowane. Dlaczego właśnie? Bo dowiedziałem się, że do 21 września 26 roku mieszkańcy Europy mogą wziąć udział w głosowaniu dotyczącym nowej serii banknotów euro. W jednej z propozycji widnieje wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.
0: No i super.
1: Kurczę, no super sprawa.
0: Duma.
1: Ale słuchaj, no właśnie. Chociaż na razie, i tu mi się nie podoba, na propozycji widnieje tylko jedno nazwisko Curie.
0: Czemu tak?
1: No bo wychodzi, że mąż Francuz ważniejszy. Macron uważam, że powinien się nad tym pochylić, powinien Sikorski zadzwonić, bo jest aber. Uważam, że co taki krótki jest ten banknot. Nie da się jakoś, żeby była Skłodowska
0: jedna. To już nieładnie.
1: Kurczę, no nasza to dziewczyna, no. A jak na przykład Gosia Rozenek Majdan dostanie swój banknot? To jest kwestia czasu, moim zdaniem. To co? Ale jak zapomniałem, że jak daje na przykład Radek jej kieszonkowe, choć raczej jest odwrotnie. To ona mu daje na przykład, nie wiem, jakieś nominały. Masz sobie radki. Że to są takie sobie radki, wiesz. Każdy, nie wiem, co każą jej wybierać, jak będzie miała swój banknot, to pani chce być bardziej Majdan czy Rozenek, no. Czym chce pani, wiesz. Nie można rozmieniać, słuchajcie, na drobne takich osobistości. O, już nie mówiąc o tym, na przykład, że słuchaj, Agnieszka, Szulim, Badziak, Woźniak, Starak, to...
2: Jaki to jakby... musiałby być banknot?
1: No właśnie, taki rozkłada się,
2: metrowy.
1: Wiesz, na parę, dokładnie, tak. I... To nie ma cholera takich nominałów, żeby to się zmieściło. Podejrzewam, że ona ma takie pieniądze właśnie. Także kochani, naprawdę, to nie są tanie sprawy, no.
0: Ja bym chciał banknot w pudzianach, ale no tylko tak. Grube nominały.
1: Dobrze, takie... dobrze, takie napuchnięte, dobrze, dobrze.

0: Michael, Patrick, Kelly i Wonders w Radiu Z. 21 minut po godzinie 11, a wysłuchacie jedynej niepowtarzalnej wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Robi się coraz goręcej, bo przed nami miejsce drugie i pierwsze, a na trzecim, przypomnę, dyskusja na temat banknotów europejskich. Czy Skłodowska Kiri, czy może Majewski? Metallica za chwilę muzycznie w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zakręconej loterii.

0: Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości?

0: słonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radio Z, teraz miejsce drugie w liście Szymona wakacyjnej. No i znowu
1: tak,
0: kto?
1: Znowu Doda, słuchajcie, powiecie, że mam obsesję albo się zakochałem. Nie, no ale jednak, kurczę, zobaczcie. Mówię wam o sile radia, bo tydzień temu śmialiśmy się z jej żelków, które rzekomo leczą chorobę Hashimoto i niestety, uwaga, musiała nas słuchać prokuratura.
0: Tak.
1: Ja wiem, wszyscy nas słuchają, Norbert. I oni usłyszeli to, co mówimy o żelkach,
0: tak,
1: i się jej przyjrzeli. I kurczę,
0: co
1: jest
0: wyszło?
1: Afera. I postawili jej zarzuty.
0: No,
1: a za to? A za to, że właśnie w nagraniach podejrzana. W ogóle mówienie o Dodzie, że podejrzana.
0: Jak my wszyscy o niej wiemy wszystko.
1: Już wszystko, bo ze wszystkich stron się pokazała. Doda zapewniała, że wymienione produkty leczą przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli właśnie Hashimoto.
0: I co na to prokuratura?
1: Kurczę, no powiedzieć, że żaden z tych produktów nie spełnia wymogów określonych w ustawie prawo farmaceutyczne, które uprawniałoby do przypisywania im takich właściwości, to stanowi istotny artykuł. Ja lubię podawać artykuły. Ja wiem, że to nie ma sensu, ale to brzmi groźnie.
0: Artykuł 130.
1: Artykuł 130 tej ustawy. Suplementy diety jest środkiem spożywczym, pani Dodu.
0: A nie lekiem.
1: A nie lekiem.
0: No.
1: I Doda jako oskarżona właśnie tego dnia, jak o tym powiedzieli, zaczęła się pojawiać w mediach z paskiem na oczach.
0: Mhm.
1: Wiesz, takim czarnym. A ja sobie pomyślałem, że przecież jest cała grupa ludzi, która kojarzy Dodę od trochę jakby D strony. Prawda? I od tej raczej piersi i pupa są pokazywane. I czy nie powinno być tak, że ten pasek powinien być też tam z tyłu, wzdłuż, a tu
0: z tyłu i z przodu?
1: Z tyłu w pionie, a tu w poziomie na górze.
0: Widzę to. Czyli coraz mniej ludzi kojarzy ją z tym, że ona śpiewa.
1: No właśnie, czyli to właśnie śmiało zapowiedzieć, że ona jest coraz mniej wokalistką, a coraz bardziej suplementem.

0: Madonna i Hang Up za nami w Radiu Z, 17 minut do 12, a wy słuchacie wyjątkowej, wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za nami na miejscu drugim zarzuty dla Dody, ups, a przed nami miejsce pierwsze listy Szymona. Bądźcie z nami wcześniej, Goo Goo Dolls.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Wilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
10: A jak lemoniadę?
9: No też.
7: To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Takie nowości gramy wam w Radiu Z. To Alex Warren i Passenger. 9 minut do 12. Uwaga, Szymon, jesteś gotowy?
1: I jedziemy, miejsce pierwsze. Robert gra w futbol, tak, prawda? Wiemy, piłkę nożną. A jego koledzy z drużyny w soccer.
2: Inna dyscyplina.
1: Dokładnie, różnica jest nie tylko w nazwie. W soccerze sama gra w piłkę nie jest najważniejsza.
0: A co się liczy w soccerze?
1: Kurze, bracie, reklamy, półgodzinna przerwa, koncert gwiazdy, minimum Madonna, znów reklamy, hot dogi, napoje, znów reklamy, wchodzenie, wychodzenie, kładzenie się, spanie, pokazywanie znanych ludzi na trybunach, stary, no. Czy nie lepiej pokazać Brada Pita niż padającego właśnie gola? Ty byś wolał jednak gola.
0: Miałbym jednak gola.
1: Nie, ja lubię... Moja żona Pita.
0: Lubię sport.
1: Moja żona Pita, że Pita, tak. Gola zawsze możesz obejrzeć w powtórce. No i oczywiście na każdym meczu amerykańskim wiadomo, kto jest najważniejszy. Donald Trump.
0: President.
1: On jest zawodnikiem meczu zawsze, każdego meczu. Jak trzeba, to i dwóch meczów rozgrywanych jednocześnie. Podobno Trump strzelił kiedyś 5 goli w 8 minut. Słyszałeś o tym?
0: Wydawało mi się, że to Lewandowski, ale...
1: Dokładnie. Nie, to on. Bez butów, jeszcze przed swoim urodzeniem, samym testosteronem.
0: Czyli to była nasza lista, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Że miliony słuchają po drugiej stronie.
1: Tak, Beczkozaury i pani na stacji benzynowej. Wszystkich pozdrawiamy i prokuratura. Pozdrawiamy wszystkich.
0: Cichopków.
1: Tak, nie pozdrawiamy Cyca. Natomiast zapraszamy na przyszły tydzień.
0: Pamiętajcie, niedziela, godzina 10.
1: Tak jest.
0: Mimo przeciwności nasz Robert strzelił 2 bramki, także cieszymy się z Szymonem. 8 do 12.

0: Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce i wyjątkowa gwiazda. Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z. Słuchaj i poznaj największe sekrety gwiazdy.
1: Tu Małgosia Socha. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pogadamy sobie o kobiecych sprawach, ale i nie tylko. Bo kto powiedział, że wszystkie sprawy muszą być kobiece?
0: Dzień z Małgorzatą Sochą tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
13: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
12: To ty nie jedziesz pociągiem?
13: No nie.
12: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
13: Coś tam słyszałem.
12: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
13: Naprawdę?
12: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
13: Ale autem to chyba szybciej.
12: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
13: Przekonałaś mnie.
12: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Patyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, dochodzi 12 w studiu, Darek Klimczak.
3: Dzień dobry.
2: Witaj, zapraszamy na wiadomości.
4: Policja zatrzymała kierowcę, który w Suwałkach na przejściu zabił pieszego. Na hulajnodze szybciej niż samochodem, tak było w podłódzkim Żgowie. Kąpiel w soczewkach kontaktowych może być groźna. Posłuchajcie dlaczego.
2: Dwunasta.
4: Kierowca podejrzewany o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach został w nocy zatrzymany na polsko-niemieckiej granicy. Mężczyzna był poszukiwany, bo uciekł z miejsca wypadku. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, rozmawiałeś z policjantami. Powiedz, jak udało się go zatrzymać.
5: 31-latek próbował przedostać się do Niemiec w województwie zachodniopomorskim. Został zatrzymany około godziny 3 w nocy na przejściu granicznym w Kołbaskowie, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
6: Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafi do aresztu.
5: Mężczyzna to Mikołaj W., który tydzień temu miał śmiertelnie potrącić 30-letniego pieszego na pasach. Grozi mu 20 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Zatrzymany mężczyzna jest już w areszcie w Suwałkach. 80 km na godzinę na hulajnodze. Z taką prędkością pędził po ulicach podłódzkiego Żgowa 24-latek. Zatrzymany przez policję mówił, że miał świadomość, że jedzie za szybko, ale jak tłumaczył, dokonywał modyfikacji jednośladu. Teraz odpowie przed sądem. Na hulajnodze można jeździć nie szybciej jak 20 km na godzinę. Syreny, dzwony w kościołach, zatrzymany ruch autobusów, tramwajów oraz metra. Wróćmy na chwilę do tego, co działo się wczoraj punktualnie o godzinie 17. W rocznicę godziny W Warszawa zatrzymała się na minutę, aby oddać hołd bohaterom powstania, które wybuchło 82 lata temu. Przechodnie na ulicach przystanęli, kierowcy wysiedli z samochodów. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski walczącej. Rondo Dmowskiego, jak co roku, wypełniło się tysiącami osób z flagami i racami. Z tymi, którzy tam przyszli, rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Ci ludzie zasługują na wieczną pamięć. Chwała wielkim bohaterom.
8: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
9: To jest podstawa naszej pamięci narodowej. Musimy pamiętać nie tylko o tym ze względu na formację kulturową, ale również ze względu na tych ludzi, którzy oddali swoje życie i często stali się niezawinionymi ofiarami zbrodni nazistowskich.
4: W czasie walk w Warszawie zginęło 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy zostało rannych. Samo powstanie planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie wakacji uważajmy na soczewki kontaktowe, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy w egzotycznym miejscu i lubimy się kąpać. Może to skończyć się zakażeniem oka. Tak było w przypadku pacjentki Dariusza Dobrowolskiego z klinicznego oddziału okulistyki w Sosnowcu, która po powrocie do kraju potrzebowała przeszczepu rogówki. To dlatego, że bakterie dostały się na soczewkę, potem przeszły do oka, tłumaczy Dobrowolski.
10: Inna temperatura wody, inna flora. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i no taki banalny błąd jak wejście właśnie soczewką kontaktową, jakieś mikro uszkodzenie przy jej zdejmowaniu czy zakładaniu nawet może się skończyć właśnie strasznie ciężko przebiegającym zakażeniem.
4: Przed wejściem do morza warto więc zdjąć soczewki, a przed każdym ich ponownym założeniem dokładnie umyć ręce.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Przed nami ciepła noc, może nie tak ciepła jak ta dzisiejsza, ale moi drodzy, 16 stopni w Warszawie, 16 w Łodzi, do 14 na Warmii i Mazurach, 16 dzisiaj na Dolnym Śląsku także, no i zdecydowanie chłodniej na północy, 12 stopni w Trójmieście, 11 na Suwalszczyźnie, bez opadów, no, poza południem kraju.
0: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

Słuchacie Radia Z u nas, Uniting Nations, Out of Touch. 13 minut po 12, a już za chwilę dzień z Małgorzatą Sochą w Radiu Z. Wcześniej męskie granie orkiestra. Ja się

0: Radio Z, za nami Ariana Grande. No i wspomniany dzień z Małgorzatą Sochą. Już teraz oddaję głos Magdzie Barczyk. Halo Magda.
1: Małgosia Socha razem z nami dzisiaj w Radiu Z, dokładnie w naszym radiowym ogródku działkowym. Dobrze czytam, Gosiu, że dla ciebie bardzo ważne jest takie girl power.
2: Ja uwielbiam kobiety. Myślę, że my jako kobiety mamy bardzo dużo do zaoferowania. Nawzajem się możemy cudownie inspirować i wspierać. Patrzę na kobiety sukcesu i nie patrzę z zazdrością, tylko z podziwem i uczę się wiele od nich i tak sobie myślę, że to jest fantastyczne, żeby brać jak najwięcej od kobiet, które cię inspirują, żeby brać to, co ciebie interesuje i chociaż próbować zmieniać swoje życie, bo nigdy nie jest za późno. Ja mam 46 lat i zdecydowałam, żeby w tym wieku zająć się jeszcze zupełnie czymś innym, nauczyć się zupełnie innych umiejętności. Przyznam szczerze, że ten pomysł o Pure Me chodził za mną już od paru lat i tak naprawdę szukałam odpowiedniej osoby, z którą będę w stanie zrealizować to marzenie. I nagle okazało się, że spotkały się dwie takie szalone kobiety. Jak mówiłyśmy, z jaką ilością kosmetyków startujemy naraz, mówiono nam, że jesteśmy szalone. No ale dzięki temu jakby idziemy do przodu i chcemy się podzielić tym, co mamy najlepszego. I chyba to, że jesteśmy też w tym takim właśnie girls będzie, to mamy też taką wyrozumiałość też dla siebie, więc rzeczywiście wspieramy się i nawzajem się uzupełniamy. Ja jestem tutaj u was na ogródku działkowym, a Monika walczy na plaży i rozkłada nasz punkt w Krynicy Morskiej. Mam nadzieję, że nas odwiedzicie 14-15 sierpnia.
1: O sile kobiet i sile kobiecego biznesu Małgosia Socha, aktorka i teraz już również bizneswoman, razem z nami w Radiu Z. Za moment wracamy.
3: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę
14: oryginalnego plusza.
12: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
12: Dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: To nowość w Radio Z. Metzner z utworem Kim jestem. Coś czuję, że przypadnie wam ten numer do gustu. 22 minuty do godziny 13. A już teraz oddaję głos Magdzie Barczyk. Halo?
2: Tutaj Radio Z, tutaj wakacje. Jeszcze całe szczęście, że mamy jeszcze chwilę tego wolnego czasu. A jeśli o czasie rozmowa, no to oczywiście Gosia Socha razem z nami. Gosiu, jak ty znajdujesz balans i czy masz jakąś taką receptę na to, żeby znaleźć chwilę w ogóle dla siebie i po prostu w tym wszystkim nie zwariować?
3: Nie pytaj mnie o czas, bo to jest absolutnie, to jest coś, czego mi brakuje. To jest przedziwne, ale ja go często znajduję w samochodzie. Ja bardzo lubię jeździć sama samochodem, bo tak też nie do końca sama, ponieważ wtedy też bardzo dużo rozmawiam i nadrabiam te rozmowy, te telefony, których nie byłam w stanie wykonać w ciągu dnia. Oddzwaniam, dzwonię do swoich bliskich, do przyjaciół, do mojej mamy. Bo ja bardzo często wstaję rano i jadę rano na plan, więc mam wrażenie, że to jest właśnie jeszcze taka chwila dla mnie, kiedy jeszcze w sumie jakbym była prawie w domku, bo biorę sobie jakiś gorący napar albo rano kawę, mogę jechać albo właśnie wtedy posłuchać audiobooka albo jakiegoś fajnego podcastu, albo włączyć Radio Z i się wychillować przy dobrej muzyce. I to jest czas dla mnie, kiedy właśnie są to takie bardzo wczesne godziny, ponieważ kiedy wracam do domu, padają dzieci, masa obowiązków, trzeba też to wszystko poogarnieć, co się wydarzyło, przygotować na kolejny dzień, czy ugotować obiad i gdzieś to wszystko też posklejać w ciągu dnia. Jest tego sporo. Ten samochód w związku z tym jest takim moim miejscem i tak jak mówię, bardzo lubię w związku z tym podróżować w nim sama.
2: O wakacjach i nie tylko. Dzisiaj razem z nami Małgosia Socha w Radiu Z. Wracamy niebawem.

0: wakacje roku 92. Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Tu Radio Z, 6 minut zostało do godziny 13. Wakacje w Tatrach to dla ratowników prawdziwy maraton. Akcje ratunkowe zdarzają się tam niemal codziennie. Nasz reporter sprawdził, co najczęściej wpędza turystów w kłopoty na szlakach i za chwilę opowiemy wam o tym w wiadomościach punktualnie o 13. Nie odchodźcie za daleko. Radio Z.
1: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Powierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Po reklamie.
14: Słuchajcie, Radio Z, za chwilę 13. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
15: Po ataku nożownika kobieta w ciężkim stanie w szpitalu Wrocław. Na początek wiadomości. Średnio 3 akcje ratunkowe każdego dnia. Pracowity lipie stoprowców. Problemy na drogach nad morze i to zarówno przed Szczecinem, jak i Trójmiastem.
14: Trzynasta.
15: Policja we Wrocławiu zatrzymała nożownika, który wczoraj wieczorem zaatakował kobietę. 30-latka ma kilka ran kłutych, przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Do ataku doszło wieczorem przy ulicy Gagarina, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
16: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Kobieta trafiła już pod opiekę medyków w stanie zagrażającym życiu, a tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
15: Służby na razie nie zdradzają więcej szczegółów. Trwa śledztwo prokuratury. Już ponad 200 akcji ratowniczych przeprowadzili w Tatrach toprowcy od początku wakacji. Wychodzi średnio 3 akcje każdego dnia. Na szlakach są tłumy turystów, ale nie wszyscy są odpowiednio przygotowani do chodzenia po wysokich górach. Relacja naszego reportera Przemka Taranka.
17: Niestety turyści wciąż wybierają zbyt ambitne cele jak na swoje możliwości, stąd wiele wezwań do zasłabnięć, udarów, były nawet zatrzymania krążenia. Inny problem, na jaki zwraca uwagę ratownik Rafał Kubacki, to moda na sportowe buty.
18: My obserwujemy, że chodzi się po górach w butach biegowych, które mają zupełnie inną konstrukcję. To są miękkie buty z bardzo miękką podeszwą, która nie zawsze ma dobre tarcie. W związku z tym ta ilość urazów kończyn jest dość duża.
17: Ratownicy odradzają korzystanie z porad sztucznej inteligencji na szlaku. Na początku lipca ściągali ze ściany świnicy dwóch Litwinów, którym ChatGPT polecił skrót ze szczytu do Doliny Pięciu Stawów. Przemek Taranek, Radio Z.
15: Toprowcy apelują do turystów także o to, aby nie zbliżali się do pracującego w trakcie akcji ratowniczych śmigłowca. Poderwane przez pęd powietrza przedmioty, na przykład kamienie, mogą nas uderzyć. Mieszkańcy okolic Neapolu we Włoszech z niepokojem chodzą po ziemi. Po ostatnich najsilniejszych od wielu lat wstrząsach 21 osób zostało rannych. Reporter Radia Z Michał Dzieniński zebrał informacje o szkodach spowodowanych przez to trzęsienie ziemi.
13: Najbardziej ucierpiało leżące w centrum wstrząsów 80-tysięczne miasto Pozuoli. To tam było najwięcej rannych. To cud, że nie ma ofiar. Potężne kamienie spadając z pobliskich wzniesień dosłownie miażdżyły samochody. Wiele budynków jest uszkodzonych. Zniszczenia są także w porcie nad Morzem Tyreńskim. Lokalne władze zaapelowały o zachowanie spokoju. Obiecują wypłatę świadczeń. Trwa szacowanie szkód. Truszyła kontrola zniszczonych budynków, których część musiała zostać opuszczona przez mieszkańców.
15: Sejsmolodzy ostrzegają, że ziemia w rejonie Neapolu może się jeszcze zatrząść. Na koniec ostrzeżenie dla jadących drogą S3 od strony Zielonej Góry i Gorzowa w stronę Szczecina i nad morze. Za węzłem Gryfino przed wjazdem na obwodnicę Szczecina mamy stłuczkę czterech samochodów.
19: Już się zaczyna robić korek, ale to zdarzenie jest przed chwili. Na szczęście z tego co widzieliśmy chyba nic nikomu się nie stało, bo jest to tylko stłuczka kilku samochodów. Jedźcie ostrożnie, pozdrawiamy, hej.
15: W drodze nad Bałtyk korkuje się także A1 za Toruniem. Za zjazdem Nowe Marzy jest 7-kilometrowy zator powodem remontu autostrady. Na wasze informacje z dróg czekamy pod telefonem 321-321-100.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: A dzisiaj w naszym radiowym ogródku działkowym, gdzie Magda Barczyk i Małgorzata Socha, ciepło, trochę parno, ale nie pada, na termometrach 23 stopnie. Dzisiaj do 26 na Mazowszu i w Małopolsce, do 24 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 21 na Pomorzu i Warmii i Mazurach. Bez deszczu do końca dnia.

0: Sunrise Avenue latem w Radio Z. No przecież to idealnie do siebie pasuje. 13 minut po godzinie 13, a skoro lato, to radiowy ogródek działkowy. Na miejscu Magda Barczyk, no i wyjątkowy gościa, w zasadzie gościni, czyli Magdalena Socha. Oddaję głos Magdzie, halo?
1: To jest Radio Z i nasze spotkanie dzisiaj z Małgosią Sochą w przemiłych okolicznościach przyrody, z przekąskami, z przeróżnymi słodkościami. Właśnie, Gosia, a jak to jest u ciebie z tą twoją dietą? Bo przyznam szczerze, że myślę, że każda z nas kobiet chciałaby wyglądać tak jak ty. I teraz jest pytanie za 100 punktów, jaka jest na to recepta?
2: Poczekaj. Ja przede wszystkim muszę podziękować za te komplementy, które usłyszałam od pięknej kobiety. Dziękuję ci serdecznie. Ja dlatego też muszę uprawiać sport, chociażby dlatego, bo kiedy nie ćwiczę, czuję, jak bardzo boli mnie kręgosłup, a ja bardzo dużo stoję na planie zdjęciowym. Wtedy po prostu siadają mi lędźwia i dlatego muszę się ruszać. Wypadkową jest to, że może wyglądam, jak wyglądam, ale ja też lubię zjeść.
1: No właśnie, poczekaj, bo ja muszę tutaj dodać, bo ja troszeczkę zdążyłam sobie z twoimi kolegami, koleżankami z planu porozmawiać przed naszą dzisiejszą tutaj rozmową i oni powiedzieli, że jeśli chodzi o catering, to ty nie wybrzydzasz.
2: Nie, absolutnie. Mnie się tylko robi przykro, kiedy nie ma cateringu. O, to jest bardziej tak.
1: To my zaraz, Małgosiu, tutaj razem z tobą pewien smakołyk przygotujemy. Uważaj, za pomocą roweru. Jesteś na to gotowa?
2: Tak, absolutnie. Aczkolwiek rower nie jest mocną stroną. Mój mąż kocha rower, ale widziałam ten blender. Więc tak trochę to wygląda, jak sobie wykręcę, tak będę miała smacznie. Więc jestem tutaj absolutnie zmotywowana.
1: To państwo koniecznie zostańcie z nami, bo jakie będą tego efekty, po pierwsze usłyszycie i oczywiście również zobaczycie na Instagramie Radia Z. Bądźcie z nami.

0: Shaggy, wakacyjnie, Angel w Radio Z. Moi drodzy, w naszym radiowym ogródku działkowym dopiero sadzimy owoce, ale z tego co czytam, najzdrowsze letnie owoce to jeżyny, ale w rankingu znalazły się też porzeczki, truskawki, maliny i borówki, czyli mamy co robić. Do rozmowy z Małgosią Sochą w Radio Z wracamy za chwilę, wcześniej Andy Dust i Harris. Radio Z
1: i już. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
7: Polecam. Ewa Swoboda.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Mamo, chcę pić!
14: Dzień dobry!
13: Chcę pić!
14: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
15: Pewnie plusz?
13: Tak, chcę plusz!
14: Już kupuję! To najlepszy wybór
15: na 100%.
16: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
15: Plusz.
16: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
15: Na 100%.
16: Dziękuję.
15: Na zdrowie.
17: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Marian, okazja jest.

0: 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Train. Drive-by w Radiu Z, 22 minuty do godziny 14. Mamy nadzieję, że dobrze wam się słucha naszego radia. My wracamy do naszego radiowego ogródka działkowego. Halo, Magda Barczyk.
1: To jest Radio Z. Małgosia Socha dzisiaj razem z nami na naszym ogródku działkowym. Gosia, my wspomniałyśmy o tym, że tutaj za chwilę się wydarzy rzecz ważna w historii radiofonii, w historii ogródków działkowych, ponieważ ty osobiście stworzysz koktajl, ale nie w taki sposób, że staniesz i naciśniesz. Ty go wypedałujesz. Czy ty jesteś na to gotowa?
2: Muszę być gotowa i przyjmuję wyzwanie.
1: Dobrze, zakładajmy ten blender. Mamy tak, jagody, porzeczki, maliny, truskawki i banana. Pewnie, że tak.
2: No dobra, mam tylko 3 minuty na to.
1: Tak jest, tak żeby ukręcić konkretnie. Gosia, 3, 2, 1, startuje.
2: Dobrze, dobrze. Drodzy słuchacze, gdybyście tutaj byli z nami, to od razu bym się też podzieliła, ale ja myślę, że będziecie mogli spokojnie zobaczyć ten przepis i spróbować w domu też tak go wykręcić nieźle, jak nam tutaj idzie.
1: Gosia, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest chyba już gotowe.
2: Tak myślisz?
1: No popatrz.
2: No dobrze.
1: No, wygląda to spektakularnie.
2: Jedno dla ciebie.
1: O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Ja też spróbuję.
1: Dobra, Gosia, no to na 3, 2, 1. O. No fach w nogach, że tak powiem.
3: Troszkę się niektóre składniki jeszcze nie zblendowały do końca, ale okej. Okay.
2: Nie.
3: Jednak zabrakło mi tych paru minut. Za szybko sprowadziłaś mnie na ziemię.
1: Ale naprawdę...
2: Bardzo miła, Madziu, dziękuję ci.
1: Drodzy państwo, takie rzeczy tylko w naszym radiowym ogródku działkowym. My oczywiście pozostajemy jeszcze tutaj, żeby wypić do końca tę wspaniałą porcję, Gosiu. Czy to był najpyszniejszy koktajl ukręcony na rowerze? Być może.
2: Już chciałam powiedzieć, nie chcę znać odpowiedzi, ale podoba mi się nazwa tego koktajlu. Być może.
0: Do rozmowy z Małgosią wracamy po godzinie 14, ale gdyby tam trochę tego koktajlu dziewczyny zostało, na wynos to ja poproszę.
4: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
5: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
6: Nie możecie trafić lepiej.
4: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
15: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
14: Tak, ciebie stać.
15: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
14: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
16: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
17: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

6 minut zostało do godziny 14. Słuchacie Radia Z w wakacje, latem. Za nami Topic i Becky G, czyli jedna z naszych nowości. Tytuł Sorry Papi. A przed nami wiadomości, w nich m.in. o tym, że jedyny Polak w NBA zmienia klub. Tak, Jeremy Sochan żegna się z Nowym Jorkiem i rusza na drugi koniec kraju. Powiemy wam za chwilę, gdzie zagra w nowym sezonie i o co będzie musiał walczyć podczas zgrupowania. To za chwilę w wiadomościach Radia Z, które usłyszycie punktualnie o godzinie 14. Do tego też aktualne informacje pogodowe, bo idą burze. Za chwilę dokładnie powiem, o co chodzi.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Próba ucieczki jakiegoś z takiego impasu. Myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
2: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiSu nie pójdzie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Karolina Olszewska-Meruk.
4: Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
8: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę
18: oryginalnego plusza.
16: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
18: Oczywiście.
16: Dziękuję.
19: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
21: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
22: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
21: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
23: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
0: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
6: Po reklamie.
4: Dochodzi 14. Słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Darek Klimczak. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
24: Rośnie liczba ofiar kryzysu w hiszpańskiej Ceucie. Burzowe popołudnie w Tatrach. Lepiej nie iść wysoko w góry. Jedyny Polak w NBA zmienia klub. Sochan z Nowego Jorku przenosi się na zachodnie wybrzeże.
4: 14.
24: Zacznę jednak od informacji z ostatniej chwili. We Wrocławiu tramwaj zderzył się z busem. 4 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Więcej o tym wypadku powiemy w wiadomościach Radia Z za godzinę. Co najmniej 72 osoby zginęły podczas kryzysu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Na jej terytorium przedarło się z Maroka 60 tysięcy migrantów. Część próbowała dostać się morzem i to oni ginęli w wodzie. I choć większość migrantów wróciła już z powrotem do Maroka, to we wtorek o wydarzeniach w Ceucie będą rozmawiać unijni ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Niektóre kraje Unii sugerują zawieszenie Hiszpanii w strefie Schengen. Uwaga, odpoczywający w Tatrach, do wieczora mamy dla Was ostrzeżenie przed burzami. Burza wysoko w górach może być bardzo niebezpieczna, donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek, czy przy ciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN-u.
2: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach, niosące skały, które też mogą nas poranić.
1: Kilka dni temu w mediach społecznościowych krążył filmik, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który w trakcie burzy zamienił się w rwący potok. Przemek Taranek, Radio Z.
24: W połowie maja piorun uderzył w Giewont. Rannych wtedy zostało 7 turystów. Trwa śledztwo w sprawie dramatycznej interwencji policji w Trzciance w Wielkopolsce. Policjanci postrzelili mężczyznę z maczetą, który najprawdopodobniej zabił własnego ojca. W czasie akcji ranny został jeden z policjantów. Informacje o tych wydarzeniach zbiera nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało Ci się ustalić?
3: Napastnik to 20-letni mężczyzna. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję domową, z nieznanego powodu zostali przez niego zaatakowani maczetą. Jeden z funkcjonariuszy został zraniony w rękę, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
5: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
3: Tuż przy bloku, w którym doszło do interwencji, policjanci znaleźli ciało 55-letniego mężczyzny, ojca 20-latka. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Cały czas trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Uwaga kierowcy, dzisiaj w Krakowie i okolicach są spore utrudnienia związane z zawodami w triatlonie. Bierze w nich udział ponad 2000 zawodników. Są już po pływaniu, w tej chwili jadą na rowerach i z tego powodu jeszcze przez godzinę będzie zamknięta droga krajowa 94 między Krakowem a Bochnią, mówi organizator zawodów Michał Drelich.
7: Dla tych, którzy poruszają się czy to w kierunku do Tarnowa, czy z Tarnowa do Krakowa, zalecamy jednak korzystanie z autostrady. Na drodze 94 są też wyznaczone tak zwane śluzy, czyli możliwość przyjazdów poprzek trasy 94, tak żeby albo dojechać do autostrady A4, albo dojechać do miejscowości, które znajdują się po prawej stronie drogi 94, patrząc w kierunku Bochni.
24: Do wieczora najwięcej trudniej będzie w centrum Krakowa, kończący zawody półmaraton ma metę na rynku głównym. Jeremy Sochan opuszcza New York Knicks. Jedyny Polak w lidze NBA od nowego sezonu będzie grać w Portland Trail Blazers. Sochan ma podpisać roczną umowę. Najprawdopodobniej nie będzie gwarantowana, co oznacza, że 23-latek podczas obozu przygotowawczego będzie walczyć o miejsce w składzie. To już trzeci klub Sochana w ciągu 4 lat w NBA, oprócz drużyny z Nowego Jorku. Wcześniej grał w San Antonio Spurs.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Radiowy ogródek działkowy, na którym dzisiaj jesteśmy, to w jednej z dzielnic Warszawy. Tam nie pada, na termometrze wciąż utrzymują się 24 stopnie. Dzisiaj w ogóle nie powinno padać do końca dnia, za to początek tygodnia będzie ponownie upalny, zwłaszcza na południu. Kraków, Rzeszów, Opole 33 stopnie, w centrum 30.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: 4 minuty po 14, teraz z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców. Celine Dion.

ATC, Around the World. Tak brzmi muzyka numer 1 w wakacje w Radio Z. 14 minut po 14, moi drodzy, dzisiaj trwa dzień z Małgorzatą Sową, która przebywa na naszym radiowym ogródku działkowym. Przed chwilą było tworzenie koktajli owocowych, a za chwilę porozmawiamy o jej planach zawodowych. Bądźcie z nami. Teraz w Radiu Z Mrozu, którego plany zawodowe na razie chyba odłożone na później, bo widziałem go ostatnio na wakacjach. Nie ma miejsca jak domu.

0: To Radio Z, 22 minuty po godzinie 14. Na naszym radiowym ogródku działkowym byli już m.in. muzycy, tacy jak Kuba i Kuba, czy Daria Marks, byli też aktorzy, tacy jak Cezary Pazura, satyrycy jak Marcin Daniec. Teraz czas na Małgorzatę Sochę, z którą rozmawia cały czas Magda Barczyk.
1: Tu Radio Z, niezmiennie radiowy ogródek działkowy. Korzystamy z lata, korzystamy z tego, że jeszcze przez moment mamy wakacje. Gosia Socha razem z nami. Gosia, wakacje wakacjami, ale ty przecież... No cóż, nie masz na pewno wakacji od pracy, więc ja chciałam ciebie zapytać, jak się przedstawia w najbliższym czasie twój kalendarz? Filmowo, serialowo, teatralny i jeszcze jakiś na pewno.
2: Oczywiście, u mnie będzie się dużo działo, ale ja lubię też, jak się dzieje. Cały czas krążę pomiędzy Warszawą właśnie a chałupami, bo dojeżdżam na plan zdjęciowy. I rzeczywiście jak już wrócę do Warszawy na stałe, to zaczną się próby w Teatrze Szóste Piętro, bo po 6 albo nawet 7 latach wrócę do teatru. Do takiego, którego mam chyba największy, nie chyba, ale nawet na pewno, największy sentyment, do Teatru Szóste Piętro. I zaczniemy próby do spektaklu Jak tu być szczęśliwym w reżyserii Eugeniusza Korina.
1: To Małgosiu, żeby nie było tak kolorowo, że ty przyszłaś dzisiaj tylko tutaj sobie u nas wypoczywać na naszym radiowym ogródku, to dla ciebie za moment będzie zadanie specjalne. Zasadzimy też coś. Będzie to dla ciebie okej? Okay?
2: No dobrze, jak ty się teraz zasadzałaś na mnie, to ja, dobrze, to ja jeszcze coś tutaj zasadzę i zostawię po sobie pamiątkę. Mam nadzieję tylko, że to przetrwa.
1: To będzie sprawdzenie, czy masz po prostu rękę do roślin. To będzie taki mini sprawdzian. Drodzy Państwo, zostańcie z nami. Gwarantuję, że będzie się tutaj za moment działo. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Reklama.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: wtedy. Borys Szyc.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady

0: Wolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. Dermot Kennedy, Power Over Me w Radiu Z. Pamiętam, że do tego singla była dołączona okładka płyty i pan Dermot miał tą fioletowe włosy. Przez chwilę chciałem mieć taką samą fryzurę jak on. 19 minut do 15. Małgosia Sucha na pewno nie miałaby fioletowych włosów. Rozmawia z nią Magda Barczyk. Halo?
1: Radiowy ogródek działkowy, no oczywiście nie byłby ogródkiem działkowym, gdyby nie nasadzenia różnego rodzaju roślin. I oczywiście takie zadanie mamy dzisiaj również dla naszej gościni, czyli Małgosi Sochy. Gosia, ty już jesteś w tej chwili uzbrojona w różnego rodzaju łopatki. Co w tym momencie się wydarza na naszym ogródku?
2: Dostałam do zasadzenia kwiatek. Jak się okazało, krwawnik, a wcale nie wygląda na taki krwawy. Więc teraz staram się wykopać dołek w takim miejscu nasłonecznionym.
1: No i teraz jest ten moment wysunięcia z tej doniczki,
2: tak,
1: prawda?
2: Ja czuję nawet zobowiązana w takiej sytuacji, jak powiedziałeś, że będziecie sprawdzać, który kwiatek przetrwa, bo już potraktowałam to jako challenge, że zacznę tutaj przyjeżdżać, pielęgnować, podlewać go i nawozić. Będą rosły jak szalone. Trzeba też mówić do kwiatów. Czasem słuchają, czasem nie słuchają.
1: Rozumiem.
2: Różnie to bywa, to jak z dziećmi.
1: No tak. Gosia,
2: ale się nigdy nie obrażam. I mimo wszystko później próbuję kontynuować to dzieło.
1: Małgosiu, to już ostatnia czynność na dzisiaj. Podpisujemy twoją roślinę.
2: Tak, właśnie, czy jak ją podpisać? Może podpiszę Soszka.
3: O, proszę bardzo. I
2: bo Małgoś, to możecie mieć tutaj jeszcze
3: tak
2: wiele.
3: Jest, dokładnie
2: ale
3: tak.
2: Soszka będzie jedna.
3: I ciach. Mamy to.
1: Małgosia Socha była dzisiaj razem z nami w Radiu Z. Dzień z Małgosią Sochą na radiowym ogródku działkowym. Małgosiu, to była wielka przyjemność gościć cię tutaj u nas. Mam nadzieję, że do zobaczenia i usłyszenia.
2: Madziu, a ja ci odpowiem tak, i vis-a-vis.
0: Przepiękne spotkanie na naszym radiowym ogródku działkowym. Mam jedną uwagę. Ja wiem, że obowiązuje RODO, ale Soszka tak ma na nazwisko nasz wydawca, więc pozdrawiamy go serdecznie. Myślę, że będzie z tego powodu dumny. A muzycznie do potańczenia za chwilę Ale Farben i René Miller w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po reklamie.

0: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
1: No to jest piękny widok.
0: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
2: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
0: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję, to najlepszy wybór.
6: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
14: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
18: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
19: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
20: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
23: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
24: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
11: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Z, za chwilę 15, w studiu ponownie Darek Klimczak. To czas na najnowsze wydanie wiadomości.
25: Zderzenie busa z tramwajem we Wrocławiu. 4 osoby są ranne. Upały w Polsce, Włoszech i Korei Południowej. Węgrom brakuje prądu. Jest nowy, 2 razy skuteczniejszy sposób wykrywania raka szyjki macicy.
13: Piętnasta.
25: Jedna osoba ciężko ranna, 3 ranne nieco lżej po zderzeniu busa z tramwajem we Wrocławiu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. Jak powiedziała mi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji, w wypadku poszkodowane zostały 4 osoby.
1: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
0: Zostali oni przewiezieni do szpitala. Kierowca busa dopiero przejdzie badanie na obecność alkoholu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
25: Skrzyżowanie Toruńskiej i Bricknera było nieprzejezdne przez kilka godzin. Teraz ruch wraca już do normy. Uwaga na upały i burze. Ostrzeżenia przed gorącem dzisiaj są dla całej południowo-wschodniej Polski od Cieszyna po Zamość. Grzmieć i strzelać piorunami będzie z kolei w Zakopanem i całych Tatrach. Dzisiaj do 21 może tam mocno padać. Także grad oraz porwiście wiatr. Lepiej w Tatry w góry nie wychodzić. Powoli wracają też do nas upały. Dzisiaj gorąco w Małopolsce i na Podkarpaciu, jak już mówiłem. Jutro w całej południowej części Polski, a we wtorek już w całym kraju. To teraz jeszcze informacje dla odpoczywających czy też planujących urlop we Włoszech. Od jutra wracają tam właśnie upały. Ostrzeżenia przed temperaturami powyżej 30 stopni wydano dla 25 największych miast, w tym Rzymu, Florencji czy Mediolanu. Ale rekordowe temperatury są nie tylko w południowej Europie, także w Azji. Korea Południowa zarejestrowała dzisiaj najwyższą temperaturę w ciągu ostatnich 100 lat. W mieście Yangsan było 42,5 stopnia. Upały w Korei trwają już od niemal tygodnia. Bardzo trudny tydzień czeka z kolei Węgrów, to z powodu upałów i braków prądu. Premier Peter Madziar ostrzegł dzisiaj, że przez najbliższe dni sieć energetyczna będzie bardzo obciążona, to z powodu wyłączenia elektrowni jądrowej w Pax, która dostarcza połowę potrzebnego na Węgrzech prądu. Przyczyną jej problemów jest brak wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Zmienia się sposób wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Od teraz zamiast cytologii jest to test HPV-HR. By go zrobić, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy się zapisać m.in. przez internetowe konto pacjenta. Test jest 2 razy skuteczniejszy w wykrywaniu stanów przedrakowych, mówi Radiu Z Mariusz Bidziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii.
2: Jesteśmy w stanie przewidzieć pewne fakty, chociaż one nie muszą występować, ale przewidzieć dużo wcześniej niż zadzieje się to w komórce. Cytologia nam pokazuje już zmiany w komórce, a my nie chcemy, żeby te zmiany miały miejsce, w związku z tym szukamy czynnika sprawczego.
25: Badania przesiewowe są dla kobiet od 25 do 64 lat. Standardowo test HPV-HR powinno się robić co 5 lat. Na raka szyjki macicy umiera w Polsce rocznie 1600 kobiet.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
17: Dzisiaj w nocy deszcz ma pojawić się w Małopolsce, na Śląsku i w Opolskim. Reszta kraju w nocy bez opadów. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 na Pomorzu, 16 na Mazowszu, do maksymalnie 18 w Małopolsce. Jutro w ciągu dnia, tak jak mówił Darek, gorąco, a we wtorek wracają upały.
4: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
26: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
2: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
2: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: A super!
4: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
3: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nacy, tu upalne granie w Radiu Z, za chwilkę u nas o 16 wiadomości. W nich dobre wieści z boiska, dobre wieści od polskich sportowców grających w piłkę ręcami. Zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
13: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
14: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
15: Dziękuję.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: W Media Expert. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
18: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
17: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
19: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Po reklamie.
0: To już prawie 16, niedziela, 2 sierpnia. Na wiadomości Radio Z zaprasza Darek Klimczak.
20: Mamy to. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. Nasi politycy radzą Hiszpanom w sprawie napływu imigrantów. Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie naszych danych. Posłuchajcie.
0: Szesnasta.
20: Na początek łączymy się z dziennikarzem sportowym Radio Z Mateuszem Ligenzą, który przyglądał się finałowi siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Dzień dobry, Mateuszu.
21: Witam serdecznie.
20: Polacy grali z Amerykanami i...
21: Wygrali! To jest nieprawdopodobne! Złote konfetti! Coś niesamowitego! Ja spoglądam sobie na to, co się dzieje. Takie czapeczki mistrzowskie już założone i Kuba Popiwczak leży na parkiecie, bo on nie wierzy. Ja się zastanawiałem, czy to można wygrać, bo Amerykanie prowadzili 2-1 w setach. Nic się nie układało. Ta zagrywka, brakowało atomowych, mocnych posłań i wydawało się, że choć oni byli bardziej zmęczeni, dłużej rozgrywali swój półfinał, bo przecież potrzebny był tiebreak, to tutaj biało-czerwoni, no panowie, kochamy was, nie ma rzeczy niemożliwych dla was. Odwrócili ten wynik 15-10, atakował z lewej strony Tomasz Fornal, wybronili to Amerykanie, ale potem nie było bloku, sprawdzaliśmy to jeszcze potem, my wszyscy zniecierpliwieni, czy będzie powtórka i czy będzie kolejny meczbol, ale wyszarpali to i są drugą drużyną, której udało się sięgnąć po złoto.
20: Polskie rozwiązania migracyjne przenieść do Hiszpanii. Niemal zgodnie proponują to polscy politycy obozu rządzącego i opozycji. Kryzys w Ceucie w Hiszpanii, czyli napływ prawie 60 tysięcy migrantów, pokazał, że kraj ten nie był gotowy na przyjęcie tych migrantów, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
22: Hiszpania powinna przyjmować podobne prawo, jak mamy w Polsce, dotyczące azylu. Po drugie, powinni wzmocnić swoją granicę, tak jak my robimy, wzmocnić straż graniczną.
23: Domagamy się zamknięcia granic lądowych między Hiszpanią a Francją. Nie wiemy, kto tam przypłynął, czy to są byli przestępcy.
20: Dopowiada europoseł PiSu Tobiasz Boheński. W czasie prób dotarcia do Ceuty zginęły już co najmniej 72 osoby. Utopiły się, próbując dopłynąć tam Morzem Śródziemnym. Średnio kilka razy dziennie wyruszali na pomoc turystom ratownicy Topru w trakcie tegorocznych wakacji. Właśnie podsumowali swoje działania prowadzone pod koniec czerwca i przez cały lipiec. W sumie było ponad 200 akcji, mówi ratownik Topru Rafał Kubacki.
24: W tym roku mamy dość dużo właśnie wypadków związanych właściwie z zachorowaniami, z niewydolnością krążeniowo-oddechową i bardzo dużo urazów zawsze stawów skokowych nóg. To jest taka popularna rzecz.
25: Z czego one wynikają? Z nieprzygotowania sprzętowego czy kondycyjnego?
24: Obserwujemy, że chodzi się po górach w butach biegowych, które mają zupełnie inną konstrukcję. To są miękkie buty z bardzo miękką podeszwą, która nie zawsze ma dobre tarcie.
20: W lipcu w górach zmarł jeden turysta, doznał zawału serca pod szczytem Rysów. Niestety tragicznie zaczął się już sierpień. Wczoraj zginęły dwie osoby. Turysta, który spadł ze szlaku na Orlej Perci oraz taternik w trakcie wspinaczki na Mięguszowiecki szczyt. Uwaga na przestępców próbujących wyłudzić nasze dane przez WhatsAppa. Rzeczniczka MSWiA ostrzega, że to nowa metoda. Wczoraj oszuści zaatakowali tak m.in. konto wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Na czym polega to oszustwo? Otóż przestępcy przejmują konta WhatsAppa i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu. Gdy wejdziemy w przesłany przez oszustów link, dostają dostęp do naszego konta. Sporo korków dzisiaj na naszych drogach. Dwa są m.in. na dwójce od Warszawy do Poznania i potem dalej za Poznaniem w stronę granicy z Niemcami. Szczegół już teraz w wiadomościach dla kierowców Radio Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
20: Na początek wspomniana dwójka w 8-kilometrowym korku stoicie, jadący z Warszawy w stronę Łodzi za węzłem Skierniewice. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Poznania. Problemy na dwójce są także w Wielkopolsce za węzłem Trzciel. Zablokowany jest jeden pas w stronę granicy. Jest tam pomoc drogowa. A jedynka z kolei korkuje się w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Torunia. Za węzłem Tużno zderzyły się dwa samochody. Zablokowany pas w stronę Łodzi. Zablokowana jest także krajowa 28 na Podkarpaciu we wsi Leszczawa Dolna. Między Sanokiem a Przemyślem osobówka zderzyła się z motocyklem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze z 2 godziny. Jeśli widzicie jakieś kłopoty na drodze, dzwońcie.
26: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No, pogoda nam się wyregulowywała. Dzisiaj na północy 22 stopnie tylko, na południu cieplej 26, czyli bez upału, bez tych 30 stopni. Ewentualnie burza jeszcze dzisiaj może się zdarzyć w Zakopanem. Jutro już na południu powrót upałów, 32-33 stopnie. Kraków, co to jeszcze? Opole 33, Wrocław 30, w centrum 28, na północy 24.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Upalne granie w Radiu Z. Stary brat Marek, czyli upalne granie, czyli mnie tu nie ma. 5 po 16.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Mamo, chcę pić!
14: Dzień dobry!
13: Chcę pić!
14: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
15: Pewnie plusz?
13: Tak, chcę plusz!
14: Już kupuję! To najlepszy wybór?
15: Na 100%!
16: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
15: Plusz?
16: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
15: Na 100%.
16: Dziękuję.
15: Na zdrowie.
17: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
20: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
20: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
20: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.

0: Westfarmacja.pl.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
7: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Po reklamie.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, wakacyjny, pogodowy miszmasz trwa w najlepsze. Już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 17 będziemy was ostrzegać z jednej strony przed upałami, a z drugiej strony przed burzami. Uważajcie na siebie.
1: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
12: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
11: To ty nie jedziesz pociągiem?
12: No nie.
11: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
12: Coś tam słyszałem.
11: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
12: Naprawdę?
11: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
12: Ale autem to chyba szybciej.
11: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
12: Przekonałaś mnie.
11: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
17: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
16: Nawet tutaj musisz.
17: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
16: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
17: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
18: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
22: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
4: Po reklamie.
0: Niedziela, 2 sierpnia, zbliża się 17 na wiadomości. Radio Z zaprasza Darek Klimczak.
1: są kolejne ostrzeżenia przed burzami i upałami na cały tydzień. Zderzenie dwóch śmigłowców w czasie gaszenia pożarów w Grecji. A w Polsce radość przyrodników pod Poznaniem żyje bardzo rzadki chrząszcz.
0: Siedemnasta.
1: Upały i burze nie odpuszczają. Są kolejne już ostrzeżenia IMGW w przypadku temperatur nawet trzeciego najwyższego stopnia. Gdzie pogoda w najbliższych godzinach i dniach będzie najbardziej niespokojna? Pogodowe mapy przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieniński.
2: Silne burze, do tego grad i ulewy, możliwe szczególnie na Podhalu, okolice Zakopanego. Upał nie odpuszcza, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam dziś także tropikalna noc, czyli powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach marne szanse na chłód. Od wtorku przynajmniej do czwartku niemal w całej Polsce temperatury przekraczające 35 stopni i ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia.
1: Chłodniej ma zrobić się dopiero w przyszły weekend, w piątek przyjemne 24 stopnie. Tragiczny wypadek podczas gaszenia pożarów w Grecji. Dwa śmigłowce Straży Pożarnej zderzyły się podczas akcji gaśniczej. Trwa w tej chwili akcja ratunkowa. Na nagraniach można zobaczyć, jak jedna z maszyn zahaczyła o wirnik główny drugiego. Maszyna ta zaczęła się palić i spadła na drzewa. Z kolei helikopter, który o nią zahaczył, poleciał dalej. Jego załodze najprawdopodobniej nic się nie stało. Minister rolnictwa powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Ceny wiśni spadły nagle z ponad 6 do 4 zł za kilogram, mówi prezes Związków Sadowników RP Mirosław Maliszewski.
3: Najlepszy sposób to jest przeciwdziałać temu długofalowo, czyli na przykład związać rolników, sadowników umowami kontraktacyjnymi, w których byłyby widełki cenowe, cena minimalna i maksymalna, ale zakłady przetwórcze nie chcą tego rozwiązania wprowadzić w życie, wdrożyć w życie, wolą cały czas rynek rozgrywać.
23: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
1: Dodawał minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapowiedział także pomoc dla sadowników zarówno w związku z przymrozkami, jak i wysokimi temperaturami. Wyjątkowy chrząszcz został zauważony pod Poznaniem. To zacnik czarny z czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych, i to nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Gdzie i kto go zobaczył? O tym teraz powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
24: Zacnika trudno przeuważyć, przede wszystkim dlatego, że wymaga on do życia w pełni naturalnego lasu. Jego larwy do rozwoju potrzebują 2 lat w spróchniałym drewnie. Jak powiedziała mi Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchówko, szczęście zaobserwowania chrząszcza miał podleśniczy.
25: Jego uwagę przykuły plamki na skrzydła. Oznaczył ten gatunek, gdy okazało się, że to może być faktycznie tak rzadki chrząszcz. Udał się do domu po aparat i zrobił mu profesjonalne zdjęcia.
24: I tak obecność zacnika czarnego została udokumentowana po raz pierwszy na tym terenie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Według leśników pojawienie się zacnika czarnego to efekt pozostawienia fragmentów lasu bez ingerencji ze strony człowieka. Kolejne wiadomości o 18:00 usłyszycie od Idali Tomczak. Teraz jeszcze coś dla kierowców. Zróbcie głośniej, bo dużo się dzieje.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: Zacznę od zderzenia 2 osobówek na A4 w Dolnośląskim.
27: W kierunku Zgorzelca od węzła Krzywa stoimy.
1: Obecnie korek ma 6 km, zablokowany tam jest jeden pas. Dzwonicie do nas także z A1 na trasie do Gdańska.
28: Za Toruniem 2 zatory, średnio po 30 minut czekania.
1: Powodem są prace drogowe za węzłami Nowe Marzy oraz Kopytkowo. Jedziecie tam tylko jednym pasem. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest Krajowa 28 na Podkarpaciu we wsi Leszczawa Dolna. Między Sanokiem a Przemyślem osobówka zderzyła się z motocyklem. Policja kieruje na objazdy. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
26: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Wiadomość dla kierowców dzisiaj w Radiu Z do 21:00.
26: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
29: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: Nie no, jutro całkiem ładnie, słuchajcie, na północy 24 stopnie, ale w centrum już 28 do 31 i na południu wracają upały. 33 kreski powyżej zera, ale z tego co widzę, bez deszczu, ewentualnie może zagrzmieć jutro w Zakopanem.
30: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: A co ja robię? Przecież to upalne granie bez cienia mówienia.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyws. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: My Body Isn't Ready to Sombr w Radiu Z. Upalne granie bez cienia mówienia już za chwilkę u nas o 18:00 wiadomości Radia Z. Uwaga, w czasowicie nad polskim morzem wiemy, na których kąpieliskach powiewają czerwone flagi. Zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Media Expert.
13: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
14: Pewnie plusz.
15: Tak, chcę plusz.
13: Już kupuję. To najlepszy wybór.
14: Na 100%.
16: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
14: Plusz.
16: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
16: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
17: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
20: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
21: Polecam. Ewa Swoboda.
2: Po reklamie.
0: Dobry wieczór, Idalia Tomczak z nami.
21: Dobry wieczór.
0: Zaczynamy wiadomości Radia Z. Niedziela, 2 sierpnia, zbliża się 18.
21: Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Auto wjechało w pieszych. Czerwone flagi na kąpieliskach. Posłuchajcie, gdzie nie można się kąpać. Tak trudnej operacji w Katowicach jeszcze nie było. Lekarze uratowali serce dwulatka.
0: 18.
21: Najpierw zderzenie dwóch aut, a potem uderzenie w pieszych. Groźny wypadek w Jeleniej Górze przy ulicy Sobieskiego. Po kolizji jeden z samochodów osobowych wjechał na chodnik i tam potrącił dwie osoby. Kobieta i mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bargowska z policji.
22: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. Był w szoku, także słabo rozmawiał.
21: Kierowcy samochodów byli trzeźwi. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Jest ciepło, ale nie wszędzie można wskoczyć do wody. 6 kąpielisk na wybrzeżu z zakazem kąpieli. 4 znajdują się w Darłowie, 2 w Gdańsku. Badania jakości wody wykazały obecność bakterii E. coli i enterokoków. Poza wybrzeżem czerwone flagi powiewają w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Warszawie nad Jeziorem Czerniakowskim czy nad Rusałką w Poznaniu. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak na miejscu w stolicy Wielkopolski o powodach wywieszania czerwonych flag rozmawiał z Markiem Frąckowiakiem z WOPR-u.
23: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
24: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
23: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
21: Mapa otwartych i zamkniętych akwenów dostępna jest w internecie. Szukajcie serwisu kąpieliskowego GIS. Przed końcem roku ma być gotowa kolejna aktualizacja M-Obywatela. Chodzi o informacje o zagrożeniach. Jak pokazują doświadczenia ostatnich dni, zmiana jest potrzebna, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
25: Tak jak przedstawialiśmy to w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach. Natomiast nie może być to jeden kanał komunikacji, sam M-Obywatel, SMS-y i inne tego typu powiadomienia muszą pozostać.
21: W czwartek na Lubelszczyźnie, po tym jak rosyjska rakieta wleciała na nasze terytorium, mieszkańcy usłyszeli sygnał alarmowy, ale nie dostali żadnego innego powiadomienia i wyjaśnienia. Sukces lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca. Lekarze musieli narząd przebudować i zamienić miejscami komory. Dziś chłopiec czuje się dobrze i jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
26: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
27: Jak już jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
26: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
27: On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu... To jest po prostu inne
21: tak.
27: Dziecko.
21: W operacji brało udział 20 specjalistów. W Radio Z teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
21: Korek na ekspresowej szóstce w Paprzycach, niedaleko Słupska. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
28: Na lewym pasie kolizja auta, auto wjechało w barierki i straż pożarna na miejscu.
21: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lęborka. Uważajcie też na ekspresowej dziesiątce w Zachodniopomorskiem. Za węzłem Stargard Wschód zablokowany jest jeden pas w stronę Piły. Powodem zderzenie dwóch osobówek. Zablokowana jest krajowa 48 w Lubelskiem. We wsi Sobieszyn między Dęblinem a Kockiem zderzyły się dwa samochody. Służby kierują na objazdy drogami lokalnymi. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: Ja wam powiem, ta pogoda ostatnio to szaleństwa. Codziennie nie wiadomo, w co się ubrać. Chociaż jutro będzie spoko, bo wszędzie słonecznie. Ewentualnie zagrzmi tylko w Zakopanem, tam 28 stopni, a na południu poza tym nawet 33, w centrum 28 do 30 i na północy nad morzem jak gdyby nigdy nic. Przyjemne, chłodniutkie 24 stopnie.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręcony.

0: Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
6: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać.
1: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
11: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
12: I Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
11: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
12: Znam ten sposób. Kosztowny.
11: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
12: To dlatego taka koperta.
11: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
13: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No dobry numer, Temper City Self-Aware w upalnym graniu w Radiu Z. Za chwilę u nas wiadomości punktualnie o 19:00. Tam złoto dla polskich siatkarzy i ekskluzywny komentarz specjalnie dla słuchaczy Radia Z, trenera biało-czerwonych Nikoli Grbicza. Zostańcie z nami.
1: Radio Z. Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyws. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
16: Na zdrowie.
15: Dziękuję.
17: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
18: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No, sporo tych rzeczy.
17: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
19: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
20: Po reklamie.
0: Niedziela, 2 sierpnia, prawie 19:00. Na wiadomości Radia Z zaprasza Idalia Tomczak.
7: Złoto dla naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Mamy komentarz trenera. Grecja walczy z pożarami, Polska ostrzega wyjeżdżających. Będzie nowa atrakcja turystyczna w Gnieźnie. Posłuchajcie, warto zobaczyć. Polscy siatkarze wygrali finał Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Dziś byli lepsi od Amerykanów. Mecz zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-2, choć to nasi przeciwnicy prowadzili już 2-1. Spodziewałem się trudnego spotkania punkt za punkt, przyznał zadowolony trener Nikola Grbić. Chwalił całą drużynę, ale wyróżnił Kamila Semeniuka oraz Wilfredo Leona.
16: Kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
7: Nasi siatkarze obronili tytuł sprzed roku, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polacy wywalczyli na parkiecie nie tylko złote medale, ale też $1 000 000. Strażacy walczą z pożarami w Grecji. Niebezpiecznie jest w wielu regionach, także w pobliżu Aten. 80 kilometrów od stolicy kraju ogień gasi ponad 300 strażaków. Mieszkańców jednej z miejscowości ewakuowano drogą morską. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdzał, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie.
20: Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych najtrudniejsza sytuacja jest na wyspach Lesbos, Paros i Krecie. Jeśli jest taka możliwość, lepiej w ogóle zrezygnować z podróży w te rejony, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, ale zakazu wyjazdów oczywiście nie ma.
21: Apelujemy o bardzo dużą dozę zdrowego rozsądku, rejestrowanie się w systemie Odyseusz oraz o słuchanie poleceń lokalnych służb.
20: Na Krecie najbardziej skomplikowana sytuacja jest na południu regionu Retymno, ostrzega mieszkająca tam Polka Magdalena Tokarska.
22: To zginęło 2 strażaków, którym po prostu ogień odciął drogę.
20: Tłumienie ognia utrudnia potężny wiatr, przez który w zasadzie nie można używać śmigłowców gaśniczych.
7: Ekstremalnie trudna jest sytuacja też w Attyce i na Eubei. Uwaga na owoce rosnące przy ziemi. Na jagodach, poziomkach czy malinach mogą być jaja tasiemca bąblowcowego, przenoszone przez lisy. W Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. Choroba może rozwijać się bezobjawowo nawet 15 lat, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Dorota Dłużnik-Szarek z Wydziału Biologii UW.
23: Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy, on właśnie wywołuje u człowieka bąblowicę wielojamową, która jest bardzo niebezpieczną chorobą, gdzie śmiertelność może dochodzić do około nawet 70%.
24: Czy są ludzie, którzy naprawdę na to chorują?
23: Najwięcej przypadków bąblowicy wielojamowej jest obserwowane właśnie w tych województwach, gdzie jest wysoka ekstensywność zarażenia u lisów.
7: To województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i podkarpackie. Budynki w Gnieźnie ożyją po zmroku. Władze miasta podpisały umowę na nową atrakcję turystyczną, czyli trasę wideomappingową. Wizualizacje nawiązujące do historii kraju pojawią się w 5 miejscach, mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski.
25: Dziedziniec Starego Ratusza. Tutaj historia miasta od czasów Dąbrówki do powstania wielkopolskiego. Dalej jezioro Jelonek. Na wodzie będzie wideomapping przedstawiający historię koronacji Bolesława Chrobrego i wcześniej tysiąclecia państwa polskiego.
7: Wizualizacje będą wyświetlane w różnych godzinach, by można było po obejrzeniu jednej z nich przejść do następnej. Nową atrakcję w Gnieźnie będzie można podziwiać od połowy listopada. A u nas już teraz wiadomości z dróg. Posłuchajcie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
11: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
7: Zaczyna się korkować ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem. W Mnichowie na odcinku Kielce-Jędrzejów zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Także na S7 stoicie na trasie do Warszawy. Za Modlinem jest duży ruch i 5-kilometrowy zator. Uważajcie na ekspresowej 6 w Gdyni. Na węźle Wielki Kack samochód zderzył się z motocyklem. W kierunku Łodzi jest 3-kilometrowy korek. Przez prace drogowe jest zator na ekspresowej 5 na Dolnym Śląsku. Stoicie na wysokości Trzebnicy. W stronę Wrocławia jedziecie tylko jednym pasem. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: A teraz u nas temperaturowy koncert życzeń. Jeżeli chcecie, żeby jutro były 23 stopnie, bardzo proszę, Suwałki. 24, nie ma sprawy, w Gdyni. 28, proszę bardzo, w Poznaniu. 30, nie ma sprawy, Warszawa i Kielce. Jeżeli komuś marzy się upał 33 stopnie, na przykład w cieniu, bardzo proszę, w Krakowie i w Opolu. No, jeszcze jakieś życzenia?
3: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Bo to łapalne granie, bez cienia mówienia w Radiu Z. 5 po 19.

0: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
9: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
9: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
1: Po reklamie.
15: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: To jest Radio Z, jeden z tych motywów, które w elektronice się nie starzeją. Słowa i melodia nawiązują do kultowego Blue Monday grupy New Ordera. Dub Dogs, Fezo i Zark ubrali je w nowoczesny klubowy puls. No i sprawdza się, prawda? Zwłaszcza jak się zrobi gałę w prawo. Jak jest głośniej, to wtedy brzmi. How Does It Feel za nami, a przed nami 3 minuty do 20 i do wiadomości.
1: Radio Z.
2: Lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: O reklamie.
0: To jest Radio Z, niedziela, drugi wieczór sierpnia. Dochodzi 20, czas na wiadomości. I Dalia Tomczak.
13: Coraz więcej ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Mamy komentarze polskich polityków. Mniej wymagań, więcej strażaków. MSWiA planuje zmiany. Na koniec wiadomości powiemy, jak w Zakopanem oszczędzić nawet kilkaset złotych.
0: 20.
13: Zaczynamy jednak od niepokojących wiadomości z Lubuskiego. Jak dowiedziało się Radio Z, troje Ukraińców zostało pobitych w Kożuchowie koło Nowej Soli. Do awantury między Polakami a Ukraińcami doszło wczoraj wieczorem. Według wstępnych ustaleń policji powodem było zakłócenie ciszy nocnej przez obywateli Ukrainy. Policja twierdzi, że do bójki nie doszło na tle narodowościowym. Czynności w tej sprawie trwają. Na razie przesłuchano jedną z ofiar napaści. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. W połowie tygodnia z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. W efekcie kryzysu Włochy zawiesiły strefę Schengen z Hiszpanią. Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Komentarze polskich polityków w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
14: W tej kwestii panuje zgoda. Hiszpania powinna pójść wzorem Polski. Surowsze prawo azylowe, więcej Straży Granicznej i skuteczna zapora, taka jak w Polsce na granicy z Białorusią.
15: W tym przypadku w Hiszpanii też możemy mówić o formie wojny hybrydowej. To nie był przypadkowy ruch.
14: Mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a zdaniem europosła PiSu Tobiasza Bochyńskiego pomoże zamknięcie granic z Hiszpanią.
16: Realne niebezpieczeństwo, nie wiemy, kto tam przypłynął.
14: Wiele wskazuje na to, że kryzys migracyjny w Ceucie był sterowany przez władze Maroka.
13: W tej sprawie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Makabryczne odkrycie na Mazowszu. W Ciechanowie przy ulicy Płockiej znaleziono fragment dłoni. Policja z psami tropiącymi od wczoraj przeszukuje okolice. Ruszyło postępowanie prokuratury. Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżyć wymagania dla kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej. Mimo dużego zainteresowania służbą, do jej szeregów trafia niewielu kandydatów. W tym roku udało się obsadzić niespełna połowę dostępnych etatów. Bartłomiej Mickiewicz z Solidarności uważa, że lepszym sposobem na przyciągnięcie kandydatów byłyby wyższe wynagrodzenia.
1: Czy stawiamy na to, żeby te służby były profesjonalne? Jak najlepsi, żeby to byli ludzie, jak najlepiej wykształceni, jak najsprawniejsi i żeby byli chętni do tej służby, no to należy zmienić zasady wynagradzania.
13: MSWiA chce obniżyć o 5 punktów minimalny wynik testu sprawnościowego dla kobiet i dla mężczyzn. Urlopowicze korzystają ze zniżek w Zakopanem. Kilka tysięcy osób wykorzystało już promocje i rabaty w ramach zakopiańskiej karty turysty. To miejski program lojalnościowy rozwijany pod Giewontem od majówki. Kartę można dostać rezerwując nocleg w jednym z legalnych obiektów odprowadzających do Urzędu Gminy opłatę miejscową. Jest doliczana do ceny noclegu. Szczegóły w Zakopanem zebrał reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: To zaledwie 2 zł za dobę. W zamian można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Na przykład przy kilkudniowym pobycie z całą rodziną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
11: Mamy 85 partnerów od obiektów noclegowych, przez obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, fryzjer, usługi kosmetyczne.
14: Rabaty ilu procent sięgają?
11: Od 5 do 20%.
14: Karta turysty ma formę elektroniczną. To specjalny kod wydawany już przez ponad 1000 pensjonatów i hoteli w Zakopanem. Przemek Taranek, Radio Z.
13: Z Zakopanego przenosimy się na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
13: Dwukilometrowy korek na A1 w Łódzkiem. Po zderzeniu dwóch aut stoicie za węzłem Łódź Północ. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Stoicie też na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu Kątów Wrocławskich. Także zderzyły się dwa samochody. Nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Korki na A1 na trasie do Gdańska. Powodem prace drogowe za węzłami Nowe Marzy oraz Kopytkowo. Jedziecie tam tylko jednym pasem. Zatory też na ekspresowej 17 niedaleko Lublina. Stoicie za Świdnikiem, jadąc w kierunku Chełma, a to przez prace drogowe. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia także na swojej trasie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
17: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Przed nami spokojna noc, w większości kraju pogodnie, tylko na południu więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a w Karpatach możliwa jeszcze burza. Nad ranem od 11 stopni na północy do 19 na południowym wschodzie. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z. 5 minut po 20. Lecimy. Enrique Wpadł.
17: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

Liquido Narkotik w Radiu Z, 20:15 na zegarach. Niedziela, a jak niedziela, to jutro poniedziałek. A jak poniedziałek, to kolejny etap wakacyjnego bingo z Radiem Z. A on ma to do siebie, że czasem wystarczy wsiąść do samochodu i nagle okazuje się, że jedzie się nie tylko przez Polskę, ale też przez własne wspomnienia. Nieoficjalnym przewodnikiem jutrzejszego etapu mógłby być Jan Brzechwa, bo zajrzymy do Nieborowa, tam gdzie w pałacu powstawała ekranizacja Akademii Pana Kleksa, ta pierwsza. Później odbijemy do Zgierza i sprawdzimy, czy naprawdę stoi tam strażacka wieża, jak się leci z Łodzi do Zgierza, czy tam jest, czy nie ma. No a kiedy już się nacieszymy literackimi tropami, to lecimy do samej Łodzi, do tamtejszego orientarium. Wakacje to są właśnie takie fantastyczne dni, że trochę się zbacza z trasy, trochę się wraca do dzieciństwa i nagle droga staje się największą atrakcją. Nie tylko sam cel. Ruszamy jutro rano, oczywiście, z wami. W Radiu Z, wakacyjne bingo z Radiem Z działa i ma się naprawdę dobrze. Podobnie jak Miles Smith. Nice to meet you.

0: ATV Jornado Alone w Radiu Z 20:25. Dzisiaj jest Dzień Kolorowanek i wszyscy pewnie bardzo chętnie by ten dzień obchodzili, tylko co to były te kolorowanki?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
6: Marian, A gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
10: Poproszę
11: oryginalnego plusza.
10: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
14: Po reklamie.

0: silna grupa pod wezwaniem, czyli Pitbull, Neo, Afrojack i Nair, Give Me Everything w Radiu Z. Za 24 minuty będzie 21. Teraz będzie Flipside i Piper, Happy Birthday. No to przy tej okazji można byłoby komuś życzenia urodzinowe złożyć. A z racji tego, że dzisiaj świętuje Charlie XCX 34 urodziny, no to bardzo proszę, jacy my jesteśmy a propos wszyscy, co? Flipside, Piper w Radiu Z. Wszystkiego najlepszego.
1: Happy birthday. See, make a wish.

w Radiu Z, Michał Szpak. Maj, za 17 minut będzie 21. Długo czekali i cierpieli kibice Speedwaya na powrót zawodników na tory żużlowe. Po miesięcznej przerwie wraca PGE Ekstraliga. W pierwszym meczu Stal Metfa Lubas Zielonogóra przegrywał siebie z press-grupą deweloperską Toruń 41-49, w dwumeczu 77-103, a w trwającym jeszcze meczu między Fogą Unią Leszno a Bayer Systemem GKM Grudziądz mamy prowadzenie gospodarzy 33-27 po biegach 10. No to będziemy podglądali, co się dzieje, a przede wszystkim będziemy grali. Doprowadzająca nas, przepraszam, on ją doprowadza do szaleństwa, Britney Spears. Z tą Britney naprawdę można oszaleć.

0: pani Tina Turner w Radiu Z, We Don't Need Another Hero, a za 3 minuty będzie 21, punktualnie o 21 wiadomość.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Po reklamie.
7: 21 się zbliża, słuchacie Radia Z, jest niedziela i są wiadomości. Idalia Tomczak.
8: Kolejne ofiary pożarów w Grecji, zginęła załoga śmigłowca gaśniczego. Mniej owoców, drożej w sklepach, jest raport o niższych zbiorach. Po rehabilitacji wróciły na drzewa, w Poznaniu wiewiórki odzyskały wolność.
7: 21.
8: Tragiczne wiadomości z Grecji. W kolizji śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. To Grek i Duńczyk. Załogę drugiego śmigłowca uratowano. Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Psata na zachód od Aten. Śmigłowce miały zderzyć się nisko nad ziemią. Jeden z nich spadł, a drugi zdołał odlecieć. To kolejne ofiary szalejącego w Grecji ognia. W środę zginęło trzech strażaków. Kolejne dramatyczne wiadomości z Ciechanowa na Mazowszu, w zaroślach na peryferiach miasta. Dziś wieczorem znaleziono ludzkie szczątki z fragmentami ubioru. Od wczoraj policja przeszukiwała teren po odnalezieniu fragmentu dłoni. Sprawę bada prokuratura. Zbiory owoców z drzew i krzewów będą w tym roku niższe o niemal 1/5, alarmuje Główny Urząd Statystyczny. To przełoży się na nasze portfele. Raport GUS-u przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
9: Mniej owoców i warzyw to droższe produkty w sklepach i na bazarkach. Według GUS-u na wielkość zbiorów negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, mało opadów, burze, grad oraz teraz fale ekstremalnych upałów. Co nie spadnie, często wręcz ugotuje się na drzewie czy krzewie, mówią plantatorzy z Lubelszczyzny.
10: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
9: Mało jest porzeczek, borówki, wiśni, czereśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były zbiory truskawki.
8: Na pewno nie pomoże kolejna fala upałów. Według prognoz zacznie się w połowie tygodnia. Z egzotycznych wakacji można przywieźć groźne zakażenie. Szczególnie uważać powinny osoby korzystające z soczewek kontaktowych. Bakterie mogą dostać się na soczewkę, a potem do oka, tłumaczy profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki w Sosnowcu.
11: Inna temperatura wody, inna flora. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I taki banalny błąd, jak wejście właśnie soczewką kontaktową, jakieś mikrouszkodzenie przy jej zdejmowaniu czy zakładaniu nawet, może się skończyć właśnie strasznie ciężko przebiegającym zakażeniem.
8: Przed każdym dotknięciem soczewek trzeba dokładnie umyć ręce. W Poznaniu kilkanaście wiewiórek zostało wypuszczonych na wolność. Zamieszkały w parku Cytadela, niektóre po tygodniach, a inne po miesiącach rehabilitacji. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak był świadkiem powrotu wiewiórek na łono natury. Adamie, jak to wyglądało?
12: Tuż po otwarciu transporterów szybko na trawę wybiegła tylko jedna wiewiórka. Reszcie ewidentnie brakowało śmiałości, dlatego pomogli im po raz kolejny pracownicy z fundacji Z Dzikiej Strony.
13: Część z nich to są maluchy, które gdzieś tam wypadły z gniazda. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody.
12: Mówiła Paulina Cudna z fundacji, która dodaje, że wiewiórki spokojnie dadzą sobie radę w miejskim parku.
13: Bez problemu. To są zwierzęta, które już nas unikają, już są dzikie i są całkowicie gotowe.
12: Jak przekonuje, nie powinny mieć też one problemu z dogadaniem się z innymi wiewiórkami mieszkającymi na Cytadeli. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Poznańska Cytadela to dom wielu wiewiórek. Część parku nazywana jest przez mieszkańców wiewiórkowym. Zdjęcia i wideo prosto z tego miejsca znajdziecie na radioz.pl, a w Radio Z już za chwilę wiadomości z dróg.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Zator na ekspresowej szóstce na Pomorzu. Między węzłami Cedry Małe a Żuławy Zachód zderzyły się dwa auta. Jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. Stoicie także na krajowej ósemce na Podlasiu. W Korycinie na odcinku Białystok-Augustów motocyklista wypadł z jezdni. Obecnie jest tam ruch wahadłowy. Korkuje się też ekspresowa ósemka na Mazowszu. W Małopolu między Radzyminem a Wyszkowem trwają prace drogowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Białegostoku. Jeszcze czwórka przez prace drogowe jest 3-kilometrowy korek na węźle Kostomłoty. Stoicie w stronę Wrocławia. Czekamy na Wasze telefony.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Poniedziałek, zacznie nowy tydzień całkiem letnio, sporo słońca, choć z czasem przybędzie chmur. Na południu możliwy przelotny deszcz i lokalne burze w Karpatach. Temperatura od 20 stopni nad morzem do, uwaga, nawet 33 stopni na południu. To będzie dość ciepły dzień, tak? Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

Ale to fajnie buja. Lata lecą, a Maroon 5, This Love. Cały czas działa ta piosenka. 21.14, to jest Radio Z. Dobry wieczór Państwu. No niekoniecznie dobry dla mieszkańców Grudziądza i tamtejszych fanów drużyny żużlowej Bayer System GKM Grudziądz. Bo ich ulubieńcy przegrywają w Lesznie na torze Fogo Unii Leszno. 39-51. Przegrywają też w dwumeczu. 3 punkty poszły. I do niedawna lider chyba też musi się pożegnać z marzeniami o playoffie, ale zobaczymy, bo Speedway różne rzeczy nam pokazuje. Natomiast, no, biorąc pod uwagę fakt, że to już sierpień, to może i chłopaki mają rację, no z każdym dniem będą mieli jej więcej. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. Chociaż nie, jutro ma być koło 33 stopni. Chłopaki...

0: Moran the Angels w Radiu Z, 24 minuty po 21. Ile razy jesteście w stanie się podciągnąć? Ile razy byście nie byli w stanie, to i tak za mało. Zaraz wam opowiem o jednym takim gościu, który jest w stanie się podciągnąć razem z ciężarówkami. Serio, Wiktoria Kida będzie wcześniej i będzie też Aha, Take On Me. Radio Z.
1: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Cyrs. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
2: Reklama. Tak zakręconej loteriady

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
7: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Po reklamie.

Alex Warren, Passenger w Radiu Z. Moi drodzy, obiecałem wam historię dobrego kozaka, jak to się mówi. No to mamy 16-letniego Oskara z Małogoszcza. Chłopak przez niespełna 16 godzin podciągnął się 4200 razy i ustanowił nowy rekord Polski. A kiedy policzono, ile w tym czasie łącznie uniósł własnego ciężaru ciała, to wyszło, że około 294 ton. No to tyle waży tam parę ciężarówek, albo nawet paręnaście. Wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej imponujące? Że Oskar ma 16 lat i są wakacje. A on właśnie tak postanowił spędzić swój czas. No gratuluję. Lola Young, Messi w Radiu Z.

21.44, to jest Radio Z i Lady Panga, a te sprawnie rozpędzane struny Stratocastera to oczywiście pan Janek, bo czekamy, bardzo czekamy na premierę filmu, mniej obcy, no, druga połowa roku. To jest tak precyzyjna zapowiedź, że ja już się doczekać nie mogę, ale uzbrałem się w cierpliwość, czyli cechę, której nie posiadam. To jest Radio Z i teraz wracamy do przeszłości, głębokiej. Ten chłopak, który tutaj w słuchawkach podskakiwał, to dzisiaj jemu już wszyscy mówią na pan. Bumfunk MCs, freestyler!

0: Kelly Clarkson od lat pokazuje taką moc, że raczej bym się z nią nie sprzeczał, wiecie? Nawet o to, czy zupa była zasłona. Stronger, What Doesn't Kill You w Radiu Z za 2 minuty 22 i wiadomości.
1: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Powierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama. Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi 22, słuchacie Radia Z, jest niedziela, drugi dzień sierpnia, z nami Dalia Tomczak, czas na wiadomości.
3: Po ataku Ukraińca we Wrocławiu wiceprezes PiS uderza w rządzących. Będą zmiany w alertach, mamy komentarze polityków. Na koniec wiadomości sukces Polaka Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław.
2: 22.
3: Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu, został zatrzymany od razu po ataku. Wiadomość przekazuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. To jej odpowiedź na wpis wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. Według niego państwo musi mieć skuteczne narzędzia, by chronić swoich obywateli. Rzeczniczka MSWiA dodaje, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Wczoraj 18-latek ciężko ranił 30-latkę. Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Politycy o zmianach w alertach przyznają, że są konieczne. SMS to za mało, nie ma jasnej procedury, kiedy je wysyłać, mówi były wojewoda łódzki i europoseł PiSu Tobiasz Boheński.
4: Chodzi o to, żeby wysłać SMS-a we właściwym momencie, we właściwej sprawie. I teraz widzimy jasno, po przypadku rakiety rozbiła się tuż obok Lublina, że system nie zadziałał.
5: Tak, po tym alarmie, po syrenie powinien być przyjść jednocześnie taki alarm RCB dotyczący tego, co się stało, żeby Polacy, którzy zostali ostrzeżeni alarmem, potem mogli spokojnie pójść spać.
3: Mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Po tym, jak rosyjska rakieta spadła niedaleko Lublina, mieszkańcy regionu usłyszeli syreny alarmowe, ale nie dostali żadnego innego wyjaśnienia sytuacji. Kryzys w śląskiej onkologii dziecięcej trwa. Po miesiącu Ministerstwo Zdrowia w końcu spotkało się z rodzicami chorych dzieci. Jak wiecie z Radia Z, część lekarzy zerwała umowy po tym, jak z dwóch oddziałów, jednego z Katowic i drugiego z Zabrza, utworzono jedno śląskie Centrum Onkologii Dziecięcej. Co dalej i jakie wnioski przyniosło spotkanie? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Spotkanie trwało godzinę. Rodzice przedstawili swoje obawy dyrektorowi Departamentu Lecznictwa. Usłyszeli, że resort zdrowia spotka się z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nadzorującego centrum.
7: Rozmowę z panem rektorem, próbując przekonać go, że w jakiś sposób musi rozwiązać tą sprawę.
6: Mówi Monika Kalinik, jedna z mam. Rodzice chcą powrotu oddziału w Katowicach, gdzie ich dzieci dotąd były leczone i miały zapewnioną pełną opiekę. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Centrum zapewnia, że mimo braku części specjalistów, leczenie dzieci jest kontynuowane. Sztuczna inteligencja po nowemu. Od dziś w Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady. Internauci muszą być wyraźnie informowani, że rozmawiają z AI i czytają treści przez nią wygenerowane. Oznaczane mają być także obrazy, nagrania audio i materiały wideo. Jakie podejście do sztucznej inteligencji w internecie mają warszawiacy? Sprawdził reporter Radia Z Piotr Gawroński.
8: Mam wrażenie, że im będzie się to dalej rozwijało, tym będę miała większy problem.
9: Jak jakaś informacja wydaje mi się podejrzana, to po prostu albo weryfikuję, albo nie przyjmuję do wiadomości.
10: Zdarzyło się pani nabrać troszeczkę?
9: Nie, myślę, że nie.
11: To po prostu podchodzi naturalnie. Jakby zwraca się uwagę na szczegóły, to po prostu widać.
12: Tylko czysta intuicja.
10: Tylko i wyłącznie.
12: Chyba, że wrzucam w czata i pytam się go, czy on to zrobił.
10: Są takie dwa filmiki. Który z nich jest prawdziwy, jak pani myśli?
13: Ten u góry.
10: U góry jest prawdziwy? Nie, jest AI akurat.
3: W Radiu Z mamy dla was tylko sprawdzone wiadomości. Także takie jest historyczny wyczyn Polaka. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie w pław. Pokonał ponad 160 kilometrów. Zajęło mu to około 55 godzin. Wypłynął w piątek ze Szwecji. Dziś wieczorem dotarł do Dziwnowa. Na plaży witały go tłumy kibiców. To jego piąta próba i pierwsza zakończona sukcesem. Dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Przed nami gorący poniedziałek. W większości kraju sporo słońca, ale miejscami przybędzie chmur. Na południu możliwy przelotny deszcz, a w Karpatach także burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem do nawet 33 na południu kraju. Chciałbym się znaleźć nad morzem. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

Guru Josh Project Infinity 2008 w Radiu Z. 14, no prawie 14 minut po 22. Za chwilę będzie Marisa od Kochaj. Ja bardzo lubię tę piosenkę, podobnie jak Ediego Łata i I Love My People. Ale też przed 23 powiemy sobie o dziwnym latającym przedmiocie. Wyobraźcie sobie ekipę, która znalazła sposób na przeprowadzkę, tyle że raczej nie przejdzie do podręczników dobrych praktyk. Jest takie nagranie z Wrocławia, które robi furorę w internecie i o nim sobie pogadamy.

I przy dźwiękach tej piosenki taka lecąca w zwolnionym tempie z okna lodówka. Mówię serio, Evanescence, Bring Me To Life w Radiu Z, a we Wrocławiu takie rzeczy mają miejsce. Do internetu trafił filmik, jak to lodówka z 9 piętra, a potem kolejne sprzęty lecą w dół i to wszystko na oczach ludzi. No i tak wyglądało opróżnianie mieszkania we Wrocławiu. No i ja rozumiem, żeby to był telewizor o meczu reprezentacji Polski, ale lodówka w tych temperaturach...

Lorinta tu w Radiu Z, 22:34 na zegarach, a przed nami jedna z najładniejszych ballad lat 90. Powstała po rozstaniu Garego Barlowa i Robiego Williamsa z resztą zespołu Back for Good grupy Take That. Pozostaje do dziś jednym z największych przebojów. Już 30 sierpnia Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald wystąpią w Kielcach podczas koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Także szanowne panie, nie no panowie też. Take That i Back for Good w Radiu Z już teraz, a niebawem w Kielcach. Oko w oko, ucho w ucho.

Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: To Metzner, Kim jestem? Piosenka, która walczy o tytuł Przebój Lata Radia Z i Polsatu 2026. Wielki finał 30 sierpnia o 19.45 w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Będziemy tam, mam nadzieję, że wy też będziecie i przy okazji jeszcze zagłosujecie, bo piosenka Kim jestem czeka w propozycjach do listy Lubię To na radioz.pl. Wystarczy kliknąć Lubię To i po sprawie. No przy tej piosence to pewnie klikaliby wszyscy, ale jej już fejmu nie trzeba. Znają cały świat i z przyjemnością do niej wracamy. Queen, The Show Must Go On w Radio Z.

0: niezwykły głos. Trochę smutniej wypowiadamy to nazwisko, ale na szczęście piosenki zostały Bonnie Tyler, to Eclipse of the Heart. A już za chwilę wiadomości Radia Z.
1: Jak lato, to Z. Lato Z. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z. Zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.
0: Jeszcze jest niedziela, 2 sierpnia. Dochodzi 23. Czas na ostatnie dziś wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak.
4: Tragiczny wypadek we Włoszech. W zderzeniu zginęło 6 osób, jest wielu rannych. Półmetek wakacji w Tatrach. Toprowcy mieli dużo pracy. Wiemy, ile mandatów wystawiono w strefie czystego transportu w Katowicach. Posłuchajcie.
0: 23.
4: 6 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wypadku drogowym w centralnych Włoszech. Zderzyły się tam autobus, 3 samochody osobowe i kamper. Do wypadku doszło na drodze krajowej między regionami Latium i Umbria. Policjanci zatrzymali podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Mężczyzna miał uciec z miejsca wypadku. Mikołaj W. wpadł 700 kilometrów dalej, mówi Kornelia Staniszewska z policji.
5: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach pełniący służbę w rejonie granicy zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
4: 31-latek trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Trwa śledztwo w sprawie interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę z maczetą, który najprawdopodobniej zabił własnego ojca. Ranny został także jeden z funkcjonariuszy. On i napastnik spędzili noc w szpitalu. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Napastnik to 20-letni mężczyzna. Policjanci, którzy przyjechali na interwencję domową, z nieznanego powodu zostali przez niego zaatakowani maczetą. Jeden z funkcjonariuszy został zraniony w rękę, mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
7: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
6: Tuż przy bloku, w którym doszło do interwencji, policjanci znaleźli ciało 55-letniego mężczyzny, ojca 20-latka. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Trwa ustalanie okoliczności tragedii. Płoną greckie lasy, silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, opowiada Radio Z Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na wyspie.
8: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
4: Polskie MSZ ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone rejony Grecji. Doradza rejestrację w systemie Odyseusz i stosowanie się do alertów wydawanych przez lokalne służby. Ponad 200 akcji ratowniczych przeprowadzili toprowcy w Tatrach od początku wakacji. Na szlakach od kilku tygodni są tłumy turystów, ale nie wszyscy są odpowiednio przygotowani do chodzenia po wysokich górach. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Niestety turyści wciąż wybierają zbyt ambitne cele jak na swoje możliwości, stąd wiele wezwań do zasłabnięć, udarów, były nawet zatrzymania krążenia. Inny problem, na jaki zwraca uwagę ratownik Rafał Kubacki, to moda na sportowe buty.
10: My obserwujemy, że chodzi się po górach w butach biegowych, które mają zupełnie inną konstrukcję. To są miękkie buty z bardzo miękką podeszwą, która nie zawsze ma dobre tarcie. W związku z tym ta ilość urazów kończyn jest dość duża.
9: Ratownicy odradzają korzystanie z porad sztucznej inteligencji na szlaku. Na początku lipca ściągali ze ściany Świnicy dwóch Litwinów, którym ChatGPT polecił skrót ze szczytu do Doliny Pięciu Stawów. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Tragicznie rozpoczął się w Tatrach sierpień. Wczoraj doszło do 3 śmiertelnych wypadków, w tym 2 po polskiej stronie gór. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Część mieszkańców protestuje. Ich zdaniem użycie broni w pobliżu domów zagraża bezpieczeństwu. Dialogu z mieszkańcami jednak nie będzie. Przepisy w żółtej strefie ASF wykluczają odłów czy relokację dzików, mówi Tomasz Laskus, starosta Otwocki.
11: Tak by ta populacja się rozrosła, że po prostu zagraża bezpieczeństwu i normalnemu życiu mieszkańców naszego powiatu.
12: Model odstrzału za tuszę, tak?
11: Tak, to jest model, który zaproponowałem, który wynika z tego, żeby ominąć klincz prawny, jaki mamy w związku z finansowaniem tych działań. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła tę uchwałę, twierdząc, że nie można na tego typu działania jak redukcja dzików przeznaczyć środków.
4: Myśliwi mają prowadzić odstrzały w godzinach nocnych i pod kontrolą policji. Bez mandatów w strefie czystego transportu w Katowicach. Strefa obowiązuje od miesiąca. Jest niewielka, obejmuje tylko ścisłe centrum. Czy coś zmieniła? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
13: Strefa na razie niewiele zmieniła, bo w praktyce obejmuje tylko dwa krótkie odcinki ulic, po których rzeczywiście jeżdżą samochody, a ruch nadal jest tam spory. Kierowcy dostają mandaty, ale głównie za złe parkowanie, a nie za złamanie zasad strefy.
14: W ramach naszych uprawnień kontrolujemy, cały czas działamy.
13: Mówi Małgorzata Dołbecka z Katowickiej Straży Miejskiej. Ale też nie jest tak, że strażnicy stoją na ulicach i sprawdzają każdy samochód wjeżdżający do strefy. Kontrole odbywają się przy okazji innych interwencji. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Do katowickiej strefy bez żadnych ograniczeń mogą wjeżdżać samochody mieszkańców miasta i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Kolejne wiadomości w Radio Z za godzinę. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Przed nami gorący poniedziałek. W większości kraju będzie sporo słońca, choć miejscami przybędzie chmur. Na południu możliwy przelotny deszcz, a w Karpatach także burze. Temperatury i tu jest dobrze. Do 33 stopni na południu kraju. No to co, moi drodzy? Widzimy się w centrum. Hubert Radzikowski. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.

0: biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz, poinformował rzecznik MSZ w Teheranie. Określił tę trasę jako ani północną, ani południową i akceptowalną dla obu stron. Rzecznik zastrzegł, że porozumienie nie ma nic wspólnego z otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia cieśniny Ormuz. Jej zamknięcie, jak podkreślił, nastąpiło z powodu nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań. Teheran zablokował ruch przez strategiczną dla transportu paliw i gazu cieśninę Ormuz po tym, jak 28 lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. 17 czerwca we wstępnym porozumieniu rozejmowym z USA i Iranem zapisano, że forma przyszłej administracji Ormuzem będzie ustalona przez Iran i Oman. Tragiczny wypadek podczas gaszenia pożarów w Grecji. Dwa śmigłowce straży pożarnej zderzyły się podczas akcji gaśniczej. Trwa akcja ratunkowa. Na nagraniach można zobaczyć, jak jedna z maszyn zahaczyła o wirnik główny drugiej. Ta maszyna zaczęła się palić i spadła na drzewa. Z kolei helikopter, który o nią zahaczył, poleciał dalej. Jego załodze nic najprawdopodobniej się nie stało. A pożary w Grecji wciąż są groźne. Niebezpiecznie jest w wielu regionach, także w pobliżu Aten, 80 km od stolicy kraju. Ogień gasi ponad 300 strażaków. Mieszkańców jednej z miejscowości ewakuowano drogą morską. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdzał, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie.
1: Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych najtrudniejsza sytuacja jest na wyspach Lesbos, Paros i Krecie. Jeśli jest taka możliwość, lepiej w ogóle zrezygnować z podróży w te rejony, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, ale zakazu wyjazdów oczywiście nie ma.
2: Apelujemy o bardzo dużą dozę zdrowego rozsądku, rejestrowanie się w systemie Odyseusz oraz o słuchanie poleceń lokalnych służb.
1: Na Krecie najbardziej skomplikowana sytuacja jest na południu regionu Retymno, ostrzega mieszkająca tam Polka Magdalena Tokarska.
3: To zginęło dwóch strażaków, którym po prostu ogień odciął drogę.
1: Płomienie ognia utrudnia potężny wiatr, przez który w zasadzie nie można używać śmigłowców gaśniczych.
0: Ekstremalnie trudna jest sytuacja w Attyce i na Eubei. Pożary także w Hiszpanii. Tam jest już pierwsza zmiana polskich strażaków. 35 ratowników specjalizujących się w gaszeniu pieszo trudno dostępnych miejsc zostało zadysponowanych do miejscowości Toledo i Cuenca. O tym, na czym polega misja polskich ratowników i w jaki sposób wspierają Hiszpanów, reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
4: Strażacy z modułu GFFF gaszą pożary w miejscach, w które nie wjedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Dzięki przenośnym pompom są w stanie gasić ogień małą ilością wody. Na wyposażeniu mają także pilarki. Jak powiedział mi jeden ze strażaków, Kamil Kujawa, służą one do tak zwanej mineralizacji gleby.
5: Usuwamy wszystko, co się może spalić przed tym pożarem po prostu, czyli wszystkie drzewa, krzewy, czy nawet trawę, żeby to była goła ziemia, która no już się nie jest w stanie spalić.
4: Potrafią także walczyć z pożarami ogniem. Wypalają zarośla, tworząc ogniste ściany, które ograniczają dalsze rozprzestrzenianie się żywiołu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Polacy będą stacjonować w Hiszpanii rotacyjnie. W sumie w akcji weźmie udział ponad 100 strażaków. Węgierska elektrownia jądrowa w Paksu może zostać wyłączona na ponad miesiąc, ostrzega Peter Modzior, premier Węgier. W rozmowie ze stacją RTL powiedział, że do jej całkowitego zamknięcia może dojść już tej nocy lub w ciągu dnia. Wszystko zależy od poziomu wody w Dunaju. W elektrowni są 4 bloki, pracuje jeszcze tylko jeden i to na 50% mocy. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Węgierski premier ostrzegł, że nadchodzące 5 dni ma być najgorętsze. Każdego dnia temperatury mogą sięgnąć około 40 stopni Celsjusza, a w kraju nie przewiduje się znaczących opadów deszczu. Po tym okresie oczekuje się spadku temperatur o kilka stopni. Także Niemcy zmagają się z rekordowo niskimi stanami wód w rzekach, najniższymi od ponad 200 lat. Żegluga śródlądowa za Odrą przeżywa historyczny kryzys, o czym z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Ren, Neckar, Łaba, Dunaj i wiele innych rzek, a także kanałów żeglugowych w Niemczech nie miało tak niskich stanów od 1813 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary i dokumentację. Żegluga śródlądowa w Niemczech, zarówno pasażerska, jak i towarowa, jest teraz drastycznie ograniczona, a w wielu miejscach niemożliwa. Barki mogą transportować najwyżej 1/3 możliwego frachtu. To oznacza ogromne, liczone w miliardach euro straty. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Obrońcy naturalnego środowiska w Niemczech ostrzegają, że niskie stany wód i wysoka temperatura wody mogą mieć katastrofalne konsekwencje ekologiczne. Uwaga na przestępców próbujących wyłudzić nasze dane przez WhatsAppa. Rzeczniczka MSWiA ostrzega, że to nowa metoda oszustów. Przedwczoraj zaatakowali tak m.in. konto wiceszefa resortu sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Na czym polega oszustwo? Otóż przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie i prosząc o oddanie głosu. Gdy wejdziemy w przesłany przez oszustów link, dostają oni dostęp do naszego konta. Przed końcem roku ma być gotowa kolejna aktualizacja mObywatela. Chodzi o informacje o zagrożeniach. Jak pokazują doświadczenia ostatnich dni, zmiana jest potrzebna, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Tak jak przedstawialiśmy to w zakresie zagrożenia powodziowego. Tak, nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach. Natomiast nie może być to jeden kanał komunikacji, sam mObywatel, SMS-y i inne tego typu powiadomienia muszą pozostać.
0: W czwartek na Lubelszczyźnie, po tym jak rosyjska rakieta wleciała na nasze terytorium, mieszkańcy usłyszeli sygnał alarmowy, ale nie dostali żadnego innego powiadomienia i wyjaśnienia. Prawie 8 tysięcy turystów przewiozły w lipcu elektryczne busy kursujące z Zakopanego nad Morskie Oko. Popularność tego środka transportu bije w połowie wakacji rekordy. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem, chociaż bilet normalny w górę kosztuje 89 zł. Ale są sposoby, by w Tatrach trochę zaoszczędzić. Kilka tysięcy turystów skorzystało w lipcu ze zniżek, promocji i rabatów w ramach zakopiańskiej karty turysty. To miejski program lojalnościowy rozwijany pod Giewontem od majówki. Kartę turysty można dostać, rezerwując nocleg w jednym z obiektów, które do gminy odprowadzają tak zwaną opłatę miejscową. Jest doliczana do ceny noclegu. Ze szczegółami Przemek Taranek.
8: To zaledwie 2 zł za dobę. W zamian można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, na przykład przy kilkudniowym pobycie z całą rodziną, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Mamy 85 partnerów od obiektów noclegowych, przez obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie rowerów, fryzjer, usługi kosmetyczne.
8: Rabaty ilu procent sięgają?
9: Od 5 do 20%.
8: Karta turysty ma formę elektroniczną. To specjalny kod wydawany już przez ponad 1000 pensjonatów i hoteli w Zakopanem. Przemek Taranek, Radio Z.
0: O tym, jak wyrobić kartę turysty, można poczytać na stronie zakopanekard.pl. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dziś rozpocznie się nowa runda rokowań amerykańsko-irańskich, zapowiedział prezydent USA Donald Trump. Wczoraj Trump poinformował, że zgodził się wstrzymać zaplanowane uderzenia na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie cieśniny Ormus i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Oczywiście nie chcą być atakowani, znali skalę ataku, ponieważ widzieli, jak się formuje, powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One. Teraz będziemy z nimi negocjować. Rozpoczynamy po południu, dodał prezydent USA. Wcześniej rzecznik MSZ w Teheranie poinformował, że Iran i Oman są bliskie zawarcia porozumienia w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu, został zatrzymany od razu po ataku. Wiadomość przekazuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. To jej odpowiedź na wpis wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. Według niego państwo musi mieć skuteczne narzędzia, by chronić swoich obywateli. Rzeczniczka MSWiA dodaje, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. A zaatakowana we Wrocławiu 30-latka ma kilka ran kłutych, przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Do ataku doszło w sobotni wieczór przy ulicy Gagarina, mówi Monika Kaleta z Dolnośląskiej Komendy.
1: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Kobieta trafiła już pod opiekę medyków w stanie zagrażającym życiu, a tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
0: Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Polski samolot patrolowo-rozpoznawczy wsparł z powietrza działania sił misji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym podczas kontroli tankowca z rosyjskiej floty cieni. Taką informację przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni w pobliżu włoskiej wyspy Pantelleria. To pływająca pod banderą Kamerunu jednostka o nazwie Toapajoch, objęta sankcjami Unii Europejskiej. Tankowiec wypłynął 16 lipca z portu Kotonu w Beninie w rejs do Stambułu. W akcję został zaangażowany polski samolot M28 Bryza B1R. Jak podała włoska agencja ANSA, działania kontrolne prowadzone przy wsparciu greckiego okrętu i polskiego samolotu patrolowego trwały około 2 godziny i zakończyły się bez incydentów z zachowaniem bezpieczeństwa. Operacja odbyła się na wodach międzynarodowych. Flota cieni to określenie używane wobec sieci starszych tankowców, często należących do nieprzejrzystych struktur właścicielskich i operujących pod zmieniającymi się banderami, które według państw zachodnich pomagają Rosji utrzymać przychody z eksportu surowców mimo sankcji nałożonych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Kierowca podejrzewany o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach został minionej nocy zatrzymany na polsko-niemieckiej granicy. Był poszukiwany, bo uciekł z miejsca wypadku. A gdzie udało się go zatrzymać? Szczegóły zna reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
2: 31-latek próbował przedostać się do Niemiec w województwie zachodniopomorskim. Został zatrzymany około godziny 3 w nocy na przejściu granicznym w Kołbaskowie, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
3: Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie trafił do aresztu.
2: Mężczyzna to Mikołaj W., który tydzień temu miał śmiertelnie potrącić 30-letniego pieszego na pasach. Grozi mu 20 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Kierowca podejrzewany o śmiertelne potrącenie pieszego jest już w areszcie w Suwałkach. Kryzys w śląskiej onkologii dziecięcej trwa. Po miesiącu Ministerstwo Zdrowia w końcu spotkało się z rodzicami chorych dzieci. Jak wiecie z Radia Z, część lekarzy zerwała umowę po tym, jak z 2 oddziałów, jednego z Katowic i drugiego z Zabrza, utworzono jedno śląskie Centrum Onkologii Dziecięcej. Co dalej i jakie wnioski przyniosło spotkanie, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Spotkanie trwało godzinę. Rodzice przedstawili swoje obawy dyrektorowi Departamentu Lecznictwa. Usłyszeli, że resort zdrowia spotka się z władzami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nadzorującego centrum.
5: Rozmowę z panem rektorem, próbując przekonać go, że w jakiś sposób musi rozwiązać tą sprawę.
4: Mówi Monika Kalinik, jedna z mam. Rodzice chcą powrotu oddziału w Katowicach, gdzie ich dzieci dotąd były leczone i miały zapewnioną pełną opiekę. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Centrum zapewnia, że mimo braku części specjalistów, leczenie dzieci jest kontynuowane. Teraz sukces lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca. Lekarze musieli narząd przebudować i zamienić miejscami komory. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Mikołaja, Anna i Krzysztof.
6: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
7: Bo jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
6: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
7: On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu... To jest po prostu inne dziecko.
0: W operacji brało udział 20 specjalistów. Minister rolnictwa powiadomi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej na rynku wiśni. Ceny tych owoców spadły nagle z ponad 6 do 4 zł za kilogram, mówi prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski.
8: Najlepszy sposób to jest przeciwdziałać temu długofalowo, czyli na przykład związać rolników, sadowników umowami kontraktacyjnymi, w których byłyby widełki cenowe, cena minimalna i maksymalna, ale zakłady przetwórcze nie chcą tego rozwiązania wprowadzić w życie, wdrożyć w życie, wolą cały czas rynek rozgrywać.
9: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
0: Dodawał minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapowiedział też pomoc dla sadowników zarówno w związku z przymrozkami, jak i wysokimi temperaturami. Uwaga na owoce rosnące przy ziemi, na jagodach, poziomkach czy malinach. Mogą być jaja tasiemca bąblowcowego, przenoszone przez lisy. W Polsce rośnie liczba przypadków bąblowicy. Choroba może rozwijać się bezobjawowo nawet 15 lat, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy, on właśnie wywołuje u człowieka bąblowicę wielojamową, która jest bardzo niebezpieczną chorobą, gdzie śmiertelność może dochodzić do około nawet 70%.
11: Czy są ludzie, którzy naprawdę na to chorują?
10: Najwięcej przypadków bąblowicy wielojamowej jest obserwowane właśnie w tych województwach, gdzie jest wysoka ekstensywność zarażenia u lisów.
0: A to województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie i podkarpackie.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek gratulacje dla Bartłomieja Kubkowskiego. Polski pływak przepłynął Bałtyk, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona powodzeniem. Sportowiec swój wyczyn zadedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Pływak wypłynął w piątek ze Szwecji. Wczoraj około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie w zachodnim Pomorskiem. Witały go tam tłumy kibiców. W piątek wpław przez Bałtyk ze Szwecji wystartowała też Karolina Szczepaniak, olimpijka z Pekinu i Londynu, rekordzistka Guinnessa i rekordzistka świata w 72-godzinnym nieprzerwanym pływaniu. To jej druga próba przepłynięcia wpław Morza Bałtyckiego. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. W połowie tygodnia z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. W efekcie kryzysu Włochy zawiesiły strefę Schengen z Hiszpanią. Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Komentarze polskich polityków w tej sprawie zbierał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: W tej kwestii panuje zgoda. Hiszpania powinna pójść wzorem Polski. Surowsze prawo azylowe, więcej straży granicznej i skuteczna zapora, taka jak w Polsce na granicy z Białorusią.
2: W tym przypadku w Hiszpanii też możemy mówić o formie wojny hybrydowej. To nie był przypadkowy ruch.
1: Mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a zdaniem europosła PiSu Tobiasza Bochyńskiego pomoże zamknięcie granic z Hiszpanią.
3: Realne niebezpieczeństwo, nie wiemy, kto tam przypłynął.
1: Wiele wskazuje na to, że kryzys migracyjny w Ceucie był sterowany przez władze Maroka.
0: W tej sprawie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Mieszkańcy powiatu otwockiego protestują przeciwko odstrzałowi dzików. Zabitych ma być tam 400 zwierząt. Te działania nie umknęły aktywistom. Autorzy petycji, pod którą podpisało się blisko 5 tysięcy osób, alarmują, że użycie broni w pobliżu domów zagraża bezpieczeństwu. Apelują też o potrzebę poszanowania życia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dialogu z mieszkańcami jednak nie będzie. Przepisy w żółtej strefie ASF wykluczają odłów czy relokację dzików, mówi Tomasz Laskus, starosta otwocki.
4: Ta populacja się rozrosła, że po prostu zagraża bezpieczeństwu i normalnemu życiu mieszkańców naszego powiatu.
5: Model odstrzału za tuszę, tak?
4: Tak, to jest model, który zaproponowałem, który wynika z tego, żeby ominąć klincz prawny, jaki mamy w związku z finansowaniem tych działań. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła tę uchwałę, twierdząc, że nie można na tego typu działania jak redukcja dzików przeznaczyć środków.